0: SK Śląsk.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: Reklama.
1: Co łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta. Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Monks, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz niezrównana Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival. Tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
2: I porym programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Sponsorem programu jest Ganilex, autoryzowany dealer Alfa Romeo w Katowicach.
4: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Bardzo dobra jakość powietrza o poranku w Chorzowie, Rudzie Śląskiej, Katowicach, Tychach czy w Bytomiu. Smog nam nie dokucza. Na termometrach w stolicy województwa śląskiego w Kato 12 kresek powyżej zera. Ja jak wychodziłam do pracy, no to musiałam sobie ubrać kurtkę jeansową, bo czułam taki rześki chłodek. Po południu słupki rtęci podskoczą nawet do 28 kresek na plusie. Będzie to kolejny upalny dzień w miastach Śląska i Zagłębia.
3: Sponsorem programu jest Ganilex, autoryzowany dealer Alfa Romeo w Katowicach.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
5: Dokładnie 6 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Ruch kolejowy w Niemczech wraca stopniowo do ruchu po ogromnej awarii. Padł system łączności radiowej, przez co na około 2 godziny zatrzymano wszystkie pociągi w całym kraju. W nocy udało się naprawić usterkę, ale nadal występują ogromne opóźnienia. Politycy Prawa i Sprawiedliwości z kontrolą poselską w Szpitalu Południowym. Według nich placówka nie zwróciła lekarzowi Dawidowi Katprzykowi 500 000 zł. Były koordynator SOR-u odesłał pieniądze na konto szpitala, ale miał je otrzymać z powrotem ze względu na brak możliwości zaksięgowania środków. Taką wersję przedstawiła prokuratura, ale według posłów pieniądze są na koncie szpitala i mają zostać zaksięgowane.
6: Postanowiono rękoma prokuratury, po raz kolejny wykorzystano ją politycznie, utopić Rafała Trzaskowskiego, zrobić z niego człowieka, który nie potrafi zarządzać i którego ludzie oddali 500 000 złodziejowi.
5: Mówił były wiceminister zdrowia w rządzie PiS Janusz Cieszyński, a w szpitalu trwa kontrola NFZ-u i stołecznego ratusza. Swoje śledztwa prowadzi też prokuratura. Termometry mogą pokazać prawie 40 stopni. Do Polski nadciągają niebezpieczne upały. Gdy temperatura rośnie, rosną też obowiązki pracodawcy, przypomina Łukasz Sztych z Państwowej Inspekcji Pracy w Olsztynie.
7: Jeżeli temperatura na zewnątrz przekracza 25

0: stopni jest to stanowisko pracy zlokalizowane na otwartej przestrzeni, aktualizuje się obowiązek zapewnienia pracownikom odpowiedniej ilości napojów. Natomiast jeżeli stanowisko pracy jest zlokalizowane wewnątrz budynku i temperatura na stanowisku pracy przekracza 28 stopni, wtedy również aktualizuje się ten obowiązek.
1: A według ostatnich prognoz najcieplej będzie w niedzielę.
2: SK Śląsk News.
3: Wczoraj obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Świadomości Raka Prostaty. Z tej okazji Szpital Wojewódzki w Sosnowcu przygotował specjalny spot z udziałem Roberta Korulczyka z Kabaretu Młodych Panów, zachęcający do wykonywania badań PSA.
4: Męska profilaktyka, PSA. Wiecie, co to jest? Prostata. A jak prostata jest zdrowa, to życie jest proste i zdrowe.
3: Rak prostaty diagnozowany jest co roku u 18 tysięcy pacjentów w Polsce. 5,5 tysiąca mężczyzn z tego powodu umiera. Kolejna dawka newsów już za godzinę.
2: Young Yankers, Kama i Wiktor z Radio SK.
5: To jest ostatnia środa przed wakacjami. Do mojego urlopu zostało równo 5 dni.
6: No ja swojego jeszcze nie zaplanowałam, no.
5: Ekspres w kuchni już ma wolne, bo nie chce się włączyć. Słuchajcie, kawy nie da się zrobić.
6: A jak to wygląda u was? Ile macie dni do urlopu? Dawajcie konkretne liczby i konkretne miejsca.
5: 664-402-302 i messengerowe.
7: Ha, ha, ha, ha, ha.

0: Na tych takich aplikacjach, które są e-dziennikami, jest napisane uśmiechnij się, już tylko trzy dni do wakacji.
1: To prawda. Właśnie u mnie jeden dzień do urlopu.
2: Jak to? Jutro cię nie ma?
1: Pojutrze cię nie ma? Wiedziałem, że ten żart się uda. Taki żarcik prowadzącego. Nie, jest.
2: Ale moje pięć dni do urlopu jest prawdziwe, bo ja wziąłem jeden dzień wolnego na poniedziałek.
1: Brawo! Cieszmy się. Czyli idziesz na zakończenie roku szkolnego.
2: W piątek, a w poniedziałek mnie nie ma, bo odpoczywam po zakończeniu roku.
0: Czego nie rozumiesz? No przecież.
1: Tak, teraz już rozumiem.
0: Ale zastanawiamy się, ile dni do urlopu wam zostało. Dajcie znać na Eskowym Messengerze. Dzień dobry.
3: Hej, Eska. U mnie zostały tylko 3 dni do urlopu. Wylatuję do Tunezji. A po powrocie z Tunezji przepakowuję walizkę i jadę do Monachium. Więc urlop w sumie 14-dniowy zapowiada się rewelacyjnie.
2: O nie, nie za dużo tego dobrego?
4: Jankes. I Wiktor.
0: Mamo, chcę do Tunezji. Kochanie, Tunezję to my mamy za oknem.

0: Katy Perry odlicza do piątku, TGIF, a my odliczamy dni do urlopu. Wielkie wakacyjne odliczanie dzisiaj o poranku.
1: A ty kiedy urlop, Jadziu?
2: Jeszcze nie mam planów.
1: No i dobrze, nie będziemy tęsknić.
0: Jadzio zawsze na spontanie.
2: Pójdę jakby pójdziecie. Poranne prasowanie.
3: Po prostu Jankę jest każdy dzień traktu jak niespodziankę.
1: A właśnie. To jest też niespodzianka. Słuchajcie, bo patrzymy, przeglądamy prasę i nie tylko oczywiście. W serwisie YouTube wystartować ma wkrótce kanał, którego główną twarzą będzie przybrany syn prezydenta Daniel Nawrocki.
0: O, cię kręcę, youtuberem się mianuje teraz?
1: Pasierb naszego prezydenta poprowadzi w internecie program, uważajcie, gamingowy. Na temat gier komputerowych i takie tamte różne. No i właśnie, no.
2: Ciekawe, czy za oglądanie widzowie będą dostawać ordery.
0: I czy potem nie będą musieli ich zwracać?
3: No to teraz uwaga, Wiktor, informacja dla ciebie. Roxana Węgiel.
0: Oj, jak moje serduszko
1: nasza
0: się raduje.
1: Przepraszam, twoja Roxana.
0: Moja, tak. Tylko jeszcze czekam na zakończenie związku z Kevinem.
3: No właśnie, ona wspomina trudne początki związku z panem Kevinem Mglejem i mówi: ja na początku miałam różne wątpliwości.
0: Nie, no, Roxana ładniejszy ma głos niż twój.
3: Sorry.
1: No, co ty na to, Jadziu, no?
2: Ja cały czas mam wątpliwości.
1: Cały czas, non stop.
3: Wiktor też.
4: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
1: Dziś jakoś tak szybko wyprasowaliśmy, no.

Ja mogę pochwalić się tym, że właśnie skończyłem zmianę nocną i do mojego urlopu, a raczej do wyjazdu, zostały już tylko godziny. Time stood still, just like a photograph you made me feel, like this will last forever looking in your eyes.

0: 25 minut po godzinie 6 w środę, 24 czerwca, w pół do piątku już.
1: Czuję, jak się zbliża, już puka do naszych drzwi. Marcin Procki, za chwilę i newsy.
2: No właśnie, Iwziusek na pewno będzie mówił o mundialu, ale dzisiaj pytamy się, ile dni do urlopu wam zostało i mogę wam powiedzieć, ile dni do urlopu mają polscy piłkarze z reprezentacji Polski.
3: No.
2: No, tak jakieś minus 12, bo są na rajskich wakacjach. Jankes,
4: Jankes. Kama i Wiktor. Kama i Wiktor. Promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
5: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
4: No wyobraź sobie, że nie.
6: No, to będzie okazja.
7: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
8: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
9: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
12: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej,

0: Sierotowski, Katowice, ulica Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
1: Ola, pakuj Piotrka, bo jedziemy do...
2: Zatorlandu?
1: Zatorlandu, największego w Europie parku ruchomych dinozaurów.
2: Wow, super!
1: A wiesz, że Zatorland to także park owadów, mitologii i Luna Park?
2: Tak, i otwarty jest codziennie.
1: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
3: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
4: Ogień, woda, powietrze, ziemia. Poczuj żywioł na Summer Arenie 2026 Freezer Arenie Gliwice. Latynoskie rytmy, fire show, pirackie przygody, piana party, silent disco i atrakcje dla całych rodzin. Bawimy się od lipca do sierpnia. Wstęp wolny. Szczegóły na freezeroarenagliwice.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
5: Jak przechodzisz na wyższy poziom?
6: Najważniejsza jest strategia. Musisz zdobyć wiedzę, umiejętności i wtedy możesz budować lepszy świat na przyszłość.
5: O, to tak jak ze studiami.
6: Tak, w Śląskiem już na starcie zyskujesz wiele możliwości.
5: A transformacja?
6: Możesz być jej częścią, zmieniać się i rozwijać razem z regionem.
5: Pewnie! Ja tu, ty tu!
7: Śląskie, tu studiuje się przyszłość. Sprawdź na studiuje.śląskie.pl. Spot finansowany przez Unię Europejską.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W starożytnej Grecji na odpowiedzi czekało się latami, ale dziś...
10: Dziś nie musisz czekać nawet na wyniki matur!
9: Już teraz zarezerwuj miejsce na wymarzonym kierunku w Akademii Humanitas. Zarządzanie, psychologia, prawo, BHP, dietetyka i więcej.
10: Bo prawdziwi herosi działają przed 8 lipca!
11: Wejdź na humanitas.edu.pl i rozpocznij epicką przygodę z Akademią Humanitas.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
14: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Katowicach przy Alei Roździeńskiego 191. Galeria wnętrz Home Concept.
15: Pięknie budzą nas promienie słońca. Natalia Czarnuch, cześć, witajcie. Szykuje się kolejny upalny dzień w miastach Śląska i Zagłębia. W najcieplejszym momencie termometry wskażą nawet i 29 kresek powyżej zera. Tak będzie w Tychach czy w Mikołowie. Im bliżej weekendu, tym bardziej gorąco.
14: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac. Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Szymański.hyundai.pl.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
16: 6.30, zaczynamy z Kanios. Marcin Procki. Zapraszam. Tajemnicza paczka i ewakuacja komendy policji w Iławie. Zgłosiła się do niej kobieta, która dostała przesyłkę, mimo że nic nie zamawiała. Doszło do jej rozstrzelnienia. Substancja, która się wydostała, oparzyła policjanta. Budynek został ewakuowany, a paczką zajęli się pirotechnicy. Funkcjonariusze nie zdradzają na razie, co było w środku. Szymon Hołownia nie jest już wiceprzewodniczącym Polski 2050. Poinformował o tym działaczy przed sobotnią Radą Krajową Ugrupowania. Wakat po Szymonie Hołowni został już uzupełniony.
17: Sponsorem programu jest Decathlon.
18: SK Sport News.
16: Cristiano Ronaldo odpowiedział na głosy krytyków. Doświadczony Portugalczyk poprowadził swoją reprezentację do zwycięstwa 5-0 nad Uzbekistanem w swoim drugim meczu na Mundialu. Ronaldo popisał się dubletem i został jedynym piłkarzem, który zdobył gola na 6 Mistrzostwach Świata. Portugalia przedłużyła więc szansę na awans, podobnie jak Chorwacja, która wygrała 1-0 z Panamą. Zaskoczyła Anglia, która tylko bezbramkowo zremisowała z Ganą. Awans zapewniła sobie za to Kolumbia, która 1-0 wygrała z Demokratyczną Republiką Konga.
17: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
19: Jan, Kana i Wiktor w Radiu SK.
20: Dzień dobry, witamy raz jeszcze w pół do piątku. Brzmi to naprawdę wyśmienicie.
21: No i jesteśmy w trakcie wielkiego odliczania do urlopu. Każdy patrzy, ile mu zostało.
22: Hej SK, byle do 15, a od jutra Bałtyk.
20: No, Bałtyk, o, drogo będzie.
23: To drogo, ale wyjątkowo ciepło. Ale nie, przepraszam, przecież ja umyję sam.

0: Samochód, będzie padać.
1: Ale chyba nie do poniedziałku, rzeczywiście upały niemiłosierne.
2: No, patrzę właśnie w telewizor. Ostrzegają. Idzie, sunie w stronę Polski.

0: Kim dzisiaj jestem?
1: No, dawaj.
0: Jestem dzisiaj niewyspany.
1: O, dobrze, wygrałeś, koniec konkursu. Dziękujemy za zabawę, do usłyszenia.
0: Dziękujemy.
2: Słuchajcie, na naszym maskowym Instagramie jest przerobione zdjęcie Jankesa. Jest ono również podpisane, gdyby ktoś się nie zorientował, za kogo jest Jankes przerobiony lub za co.
1: Dlatego ty tam, dziadu, nie wchodź.
2: I no dobrze. Chodzi o to, że Janki nie ma zielonego pojęcia, kim jest. Nie widział tego zdjęcia, nie widział tej przeróbki, natomiast może dostać od was podpowiedź. Wysyłajcie je na eskowym messengerku. Za momencik będziemy odpalać naszą zabawę, kim jest Jankes, i będziemy sprawdzać, czy Janki będzie w stanie odgadnąć dzięki waszej pomocy.
0: Widzę, że się uśmiechacie pod noskiem.
2: No tak, ja tylko dodam, że jeżeli nie zgadnie, to będzie musiał się przebrać.
0: No dobrze, dobrze, dobrze, dobrze.
1: Czy chcesz już coś wiedzieć? Ale nie pytaj się, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą.
0: Nie będę pytał, czy... No dobrze, dobrze, dobrze.
2: A to jest ciężko tak zgadywać, kim jesteś?
0: No, jak za każdym razem przecież, no.
2: Ale... dwa razy ci się tylko nie udało, tak to ci się udaje, więc jakby brawo, no. Cieszę się, że masz w sobie tyle tożsamości.
0: Słuchacze są wspaniali, zależy jak podpowiadają, prawda?
2: No to dzisiaj podpowiadajcie tak, żeby sami wiecie.
1: Wskakujcie.
0: Fajny jestem? Fajny czy fajną?
1: Fajny.
0: Nie pytam o płeć. Fajny czy fajna?
1: Jesteś fajną postacią. Wskakujcie na Instagrama, a potem nagrywajcie podpowiedzi na Messengerze.
3: Reklama. W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice, ulica Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
8: Szukasz wyjątkowego miejsca na event, wesele, przyjęcie okolicznościowe? Resort Jurajski Okiennik. Zapraszamy. Mamy nowe sale plenerowe na Jurze do 500 osób. Poznaj Okiennik na www.resortjurajski.pl. Wesele, przyjęcie, event? Resortjurajski.pl.
9: Łączy nas krew, która ratuje życie.
10: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
9: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
11: No hej! Będą drzwi otwarte w tej szkole, gdzie chodzi syn koleżanki twojej mamy.
12: No to fajnie, tato, ale już wybrałem swoją szkołę.
11: A jaką to szkołę wybrałeś?
12: A taką, gdzie stawia się na praktykę i zdobywanie doświadczenia.
11: No tak, konkretne podejście.
13: To dobra opcja. A co z maturą?
12: Mamo, w szkołach TED mają nauczycieli, którzy przygotowują do niej na najwyższym poziomie.
13: To przecież ta szkoła, o której myślałam.
11: W tym temacie jesteśmy zgodni.
14: Wybierz szkołę najlepszych wspomnień. TED Edukacja, najlepsza sieć szkół dla młodzieży na Śląsku.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
17: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
16: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
17: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
18: I po reklamie.

0: 6.38. Ludzie, zabierzcie Jankesowi telefon. Od teraz ma zakaz wchodzenia na Instagrama.
1: Ojojoj.
2: Kim jest Jankes?
3: Tak, nasza ulubiona zabawa.
1: Ale mogę powiedzieć...

0: Za chwilę siódma, czas na urodziny, ale nasza artystka leży na kanapie. Kama, chodź tu! Jesteś potrzebna, Maja czeka na ciebie. Happy birthday
1: to you. Maja, Maja!
2: Eska budzi w urodziny.
3: No, Kama. No.
4: Wszyscy się już porządnie obudziliśmy i bardzo dobrze, Maja przede wszystkim urodzinowa. Dzień dobry, cześć.
5: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, to na początku w skali od 1 do 10, jak bardzo nie podobał ci się występ Kamy na głośniku?
3: Podobał
5: się. Nie będę niemiła.
4: Wszystko w jak najlepszym porządku. Maju, dzisiaj twoje urodziny, no który, pochwal się.
5: Oj, 21 już.
0: No i podstawowe pytanie, czy tym razem wszystko jest okej? Czy nic się nie zawaliło, czy nic nie upadło, czy nic się nie spaliło, nie zburzyło?
5: Nie, no do tej pory jest dobrze, co jakby zapowiada się równie dobrze.
0: Bo trzeba powiedzieć, że w zeszłym roku, w Wigilię twoich narodzin, jak zostało to napisane, drzewo w ogródku dostało piorunem, a potem się przewróciło.
5: Tak było.
0: Urodzinowy znak z niebios.
6: Potrzaskało kwiatki, porysowało auto. Ale widzisz, ja specjalnie tak dla ciebie zaśpiewałam, żeby już nic gorszego ci dzisiaj nie spotkało.
3: A, to o co chodziło?
4: Było pięknie. Rozumiem, że wczoraj nic się złego nie wydarzyło.
5: Nie, tym razem nie.
4: Wszystko w porządku. No i uważaj, bo mamy dobre wiadomości. Stówka urodzinowa dla ciebie na dzień dobry.
3: Stóweczka, a co tam?
5: Dziękuję pięknie.
3: Proszę bardzo.
5: Na pewno się przyda.
4: Myślę sobie, ile masz? 21 lat. Jesteś studentką?
5: Tak.
4: Co studiujesz?
5: Kryminalistykę.
4: No i dobra, no i zakończyła rozmowę.
0: Tak, fajnie było, ale musimy się pożegnać.

0: taka fajna pogoda od samego rana, no to co, siup na plażę z parawanami albo bez.
1: No i za momencik Marcin Brocki powie, która plaża będzie w tym roku najgorętsza. I nie chodzi o temperaturę, tylko chodzi raczej o tytuł najlepszej plaży w Polsce.
2: Marcin, jak ten sprzedawca za chwilę. Newsy, gorące newsy! Kama i Wiktor.
3: Reklama. Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale

0: robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
1: Burmistrz Nowogardu, Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny.
2: Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard.
1: Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
3: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
4: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
5: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90.

0: do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
4: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
7: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Alfa Romeo w Katowicach.
8: Natalia Czarnuk, cześć, witajcie ponownie w środowy poranek. Przypominam wszystkim zmotoryzowanym, że dziś o godzinie 8 wystartują remonty drogowe na ulicy Jankego w Katowicach. Utrudnienia potrwają do godziny 13, tak mniej więcej. Wcześniej wykonawca wprowadził tam ruch wahadłowy podczas wykonywanych prac, ale teraz tymczasowo planuje zasypać przekop kruszywem, a to pozwoli na szybsze przywrócenie ruchu w obu kierunkach. Mimo wszystko zachowajcie tam ostrożność. Przypominam, od 8 w Katowicach na Jankego możecie spodziewać się utrudnień.
7: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Alfa Romeo w Katowicach.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
9: Jest 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. O odbudowie Ukrainy bez prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie na konferencję w Gdańsku. W tle mamy ostry kryzys na linii Warszawa-Kijów. Po nadaniu ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA, prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego. I z tymi informacjami o poranku reporterski Michał Skolimowski. Michale, ta sprawa zaważyła?
10: Kijów tego nie precyzuje, ale tak to można odczytywać. Na czele ukraińskiej delegacji stanie ostatecznie premier Julia Swyrydenko. Ruch Wołodymyra Zełenskiego negatywnie ocenia szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
11: Powinien być na tej konferencji, bo jest współorganizatorem i współzapraszającym.
10: Na to uwagę zwraca też szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej i w tym kontekście, zdaniem Marcina Przydacza, ukraiński przywódca swoją decyzją upokorzył drugiego współgospodarza, czyli polskiego premiera.
9: A dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy rusza w Gdańsku w czwartek. Ministerstwo Energii zapowiada koniec programu Ceny Paliw Niżej. Wprowadzono go w marcu tego roku. Minister energii Miłosz Motyka przyznał, że program spełnił swoje zadania, a rząd pozostanie przygotowany na różne scenariusze.
12: Jeżeli ceny będą tak wysokie, to będziemy zastanawiali się nad działaniami osłonowymi, ale dzisiaj chyba możemy być ostrożnymi optymistami w tej sprawie.
9: A w obecnym kształcie program ma obowiązywać do końca czerwca. Mamy zmianę na szczycie rankingu polskich plaż magazynu Travelist. Tytuł plaży roku zdobyła Ustka, która wyprzedziła dotychczasowego zwycięzcę, czyli Świnoujście. Ustka zwyciężyła także w kategorii najlepszej plaży dla rodzin, a które plaże wygrały w pozostałych kategoriach, to

0: Możecie sprawdzić na sk.pl.
1: SK Śląsk News.
2: Dramat na zalewie Hechunak w Tarnowskich Górach. Nie udało się uratować 16-latka, który zniknął pod wodą. Na miejsce natychmiast skierowano specjalistyczne jednostki, w tym nurków. Po około 50 minutach strażacy wyciągnęli na brzeg 16-letniego mieszkańca Piekar Śląskich. Niestety chłopaka nie udało się uratować. Prokurator zarządził przeprowadzenie sekcji zwłok. Ma ona pomóc w ustaleniu dokładnych okoliczności tragedii. Sejmik poparł utworzenie obszaru chronionego krajobrazu w Parku Śląskim. Wkrótce zostanie powołany zespół roboczy. Znajdą się w nim również społecznicy.
3: Jankes,
4: Kama
5: i Wiktor.
6: Wiem, kim jestem. Jestem na samą myśl, jak ja temperatura będzie na zewnątrz. Jestem upocony już.
7: To jest zła odpowiedź.
8: Zostały ci jeszcze dwa strzały.
7: No i pierwsze podpowiedzi od naszych słuchaczy. Słuchaj tego, może to cię wyprowadzi na jakiś trop?
9: Siemka Jankes, nie wiem, czy to dobry trop, ale jak tak na ciebie patrzę, to wyglądasz jak Daniel Obajtek.
7: I wcale nie chodzi o sztuczną śnieżno-białą klawiaturę.
8: Zobaczcie, jak wygląda przerobione zdjęcie Jankesa na naszym eskowym Instagramie. Następnie wysyłajcie mu podpowiedzi na eskowy Messenger. Dobrze idzie na razie, dobrze
6: Daniel
8: idzie, podoba
6: Obajtek, mi się. Daniel Obajtek, śnieżno-biała klawiatura. Ludzie, już się zgubiłem nawet.

0: 10 minut po godzinie 7. Jankes cały czas szuka swojej tożsamości na naszym meskowym Instagramie. Kim jest Jankes dzisiaj?
1: Wiem, że nic nie wiem, póki co.
0: Natomiast w internecie ruszył jeszcze dodatkowo serwis, który monitoruje restauracje, doliczające obowiązkowy serwis do rachunku.
2: Ale czekaj, jeszcze raz. Okay. Co tam mogę sprawdzić?
0: No, idziesz do knajpy, tak? I czasami jest tak, że knajpa dolicza tą dodatkową opłatę za serwis, tak zwany, a są knajpy, które nie doliczają, więc teraz w internecie możesz sprawdzić, czy knajpa, do której idziesz, będzie chciała od ciebie więcej pieniążków, czy niekoniecznie.
2: Tak, kurde, dobra opcja.
1: Ale pamiętajcie przy okazji śniadanka, że no właśnie nas, eski do śniadanka, możecie słuchać absolutnie za darmo.
2: A? Żadnej opłaty serwisowej nie ma?
1: Nie.
0: Kama. No jest ten, jak on się nazywa, abonament radiowo-telewizyjny, który oczywiście wszystko
2: płacimy.
1: Ledwo nie przeszło.

0: Nie macie takiego wrażenia, że ona śpiewa o sobie i o premierze Kanady, Legendary Lovers?
1: No,
2: nie wiem, ale pachnie u nas w studiu pasztetem. Co jadłeś?
3: Kim jest Jankex?
4: No właśnie, jakaś taka pasztetowa ta atmosfera tutaj.
2: Albo paprykę szczeciński.
0: No dajcie człowiekowi zjeść śniadanie.
5: Może to jest podpowiedź?
2: Bogaj, przestań. Bogaj ma takie wielkie zadanie, że cały czas lubi mącić w głowie Jankesowi. A prawda jest taka, że na jaskowym Instagramie jest przerobione zdjęcie Jankesa. Możecie wchodzić, no i później nagrywać na jaskowym Messengerze podpowiedzi, bo Jankes nie ma pojęcia, kim jest. Jedną odpowiedź, jeden strzał, a ma trzy.
0: Już wykorzystał.
2: Na co? Zostały dwa.
4: Na kogo? Co ja powiedziałem?
2: Nie pamiętam, ale pamiętam, że się cieszyłam, że...
4: Nie, to było poza anteną, to się nie liczy. Liczy się to, co na antenie. Proszę o konkretne podpowiedzi.
6: Jankes, moja podpowiedź brzmi: nosisz okulary.
0: O! A do tego?
7: No, tak w temacie tego Jankesa. O Jankes, niezły czaruś jesteś.
0: A do tego?
8: Czaruś. Jankes, jesteś prawdopodobnie jedynym kolegą Rudego.

0: Tanie, proszę o konkretne podpowiedzi.
1: Jankes, moja podpowiedź brzmi: nosisz okulary.
0: O! A do tego?
2: No, tak w temacie tego Jankesa. O Jankes, niezły czaruś jesteś.
0: A do tego?
3: Czaruś. Jankes, jesteś prawdopodobnie jedynym kolegą Rudego.

0: Rudego.
1: Czekaj, sprawdź tam, jakich kolegów ma premier.
0: Czaruś. Czy jestem aktorem?
2: Nie.
1: No, aktorem nie.
2: Jednym głosem już mówimy z Wiktorem. Ojej.
1: To słuchaj, słuchaj dalej.
0: Dawaj.
3: Jankes, muszę przyznać, że posiadasz fantastyczne zdolności komunikacyjne i dogadasz się nawet z największą żmiją.
2: No. Cześć, to ja.
1: Dlaczego? Czyli jesteś Jezus. Sobą, bo gadasz z Kamilą.
0: Okej.
1: Czy chcesz już wybrać sobie jakiś strzał, jakiś typ, zmarnować szansę chciałbyś?
4: Jankes,
0: a jeszcze
4: szczera.
0: Coś masz? Mamy coś jeszcze? Jeszcze,
1: no, jeszcze jeden w promocji mogę ostatnią? Ci wrzucić, no.
5: Ja myślę, że postać Jankesa w dzisiejszych czasach do transportu mogłaby wykorzystywać odkurzacz.
2: Tak, no. Absolutnie. I to jest świetna podpowiedź, chciałam ci powiedzieć.
0: Tak. Postać, którą co?
1: Dzisiaj naprawdę starają się słuchacze. Do transportu w dzisiejszych czasach mógłbyś wykorzystywać odkurzacz. Mógłbyś.
2: Ale nie musisz.
1: Nie musisz.
2: Ale mógłbyś.
1: Fajnie, że nie wiesz, kim jesteś.
0: Nie wiem, kim jestem. Naprawdę to jest póki co jakaś czarna magia dla mnie.
1: Co to było? Weszliśmy w etap, kiedy sam sobie,
0: Proszę o powtórkę.
2: Ja nie mam waru w tej grze. To nie piłka nożna. Za chwilę będzie czerwona kartka i tak się skończy.
0: Czaruś, czarodziej.
2: I teraz

0: Za 5 minut 7.30, no i kolejne newsy. Marcin Procki, między innymi o polityce, a mnie się też w oczy polityka rzuciła teraz. Prezydent Nawrocki, słuchaj, zaapelował do mężczyzn, żeby nie zastanawiali się dużo, tylko zakładali rodziny.
1: No ale jak to do mężczyzn? Jak to do mężczyzn? Przecież do tego potrzeba też kobiet.
0: Kama, nie trzeba, bądź postępowa, jest 26 rok.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak wyprzedaż, to w euro.
1: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
7: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
9: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
10: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Katowickiej.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Szukasz wyjątkowego miejsca na konferencję lub spotkanie biznesowe? Zmień hotelowe sale na egzotyczne przeżycie w Exotarium w Sosnowcu. Oferujemy dwie nowoczesne sale konferencyjne z pełnym wyposażeniem i widokiem na tropikalną strefę Exotarium. W ofercie również

0: przerwa kawowa i catering. Organizujesz konferencje, szkolenie. Nasz zespół zadba o każdy detal. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wydarzenie w egzotycznym stylu.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai.
4: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Zawierciu. Brama Jury, Zagłębiowska 4.
5: Natalia Czarnuch, cześć. Kierowcy teraz muszą wyhamować na autostradzie A4 na wysokości Paderewy i Trzech Stawów. Przytykają się pasy delikatnie w kierunku Wrocławia. Zwiększone natężenie ruchu obserwujemy też na DK7.

Natalii Czarnuch, cześć. Kierowcy teraz muszą wyhamować na autostradzie A4 na wysokości Paderewy i Trzech Stawów. Przytykają się pasy delikatnie w kierunku Wrocławia. Zwiększone natężenie ruchu obserwujemy też na DK7.

0: Doktor Materac w Zawierciu.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Dąbrowa Górnicza, 11 listopada 31.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
3: 7.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Pożar ciężarówki na autostradzie A2 w Wielkopolsce. W ogniu stanął pojazd przewożący plastikowe akcesoria. To na jezdni w kierunku Poznania w rejonie Gołusek. Ranny kierowca trafił do szpitala. Aktualnie przejazd A2 odbywa się już bez większych utrudnień. Koalicja Obywatelska wygrałaby wybory, gdyby te odbyły się w najbliższą niedzielę. W sondażu Superekspresu na KO postawiło 34% zapytanych. Na drugim miejscu PiS i 26%. Trzecia jest Konfederacja z blisko 14%. W Sejmie znalazłyby się też Lewica i Konfederacja Grzegorza Brauna.
4: Ale to badali jeszcze przed wejściem do szpitala, czy już po wejściu do szpitala?
3: No, w ostatnich dniach.
2: Sponsorem programu jest Decathlon.
5: SK Sport News.
3: A Kolumbia może już cieszyć się z awansu do fazy pucharowej Mistrzostw Świata. Jej piłkarze wygrali 1-0 z Demokratyczną Republiką Konga. Mają już 6 punktów i są pewni gry w 1/16 finału. A był to ostatni mecz drugiej serii gier w fazie grupowej. Dziś ruszy ostatnia kolejka, a oba spotkania w każdej z grup będą odbywały się o tej samej porze. A Iga Świątek zacznie dziś grę na trawiastej nawierzchni. Polska tenisistka wystąpi w drugiej rundzie turnieju WTA 500 w niemieckim Bad Homburg. Jest w nim rozstawiona z jedynką, a jej pierwszą rywalką będzie Emma Navarro. Ich mecz powinien zacząć się około 15:30.
2: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
6: Dzień dobry, witamy. Czarna magia. Co wy z tą czarną magią, jak tak zareagowaliście?
7: Benny, co ty?
4: Chcesz kolejną podporę?
6: Ja nie wiem, jeśli chodzi o akcję pod tytułem Kim jestem, ale dobra, dawaj.
8: Powiem ci, Janki, że jesteś odważny brać za żonę siostrę swojego kumpla.
6: Okej. Okay.
4: Coś ty narobił, Janki!
6: Tego nie kumam. Tego nie było, tej podpowiedzi nie było.
7: Dodajmy, że niczego nie kumasz.
6: Nie, no troszkę kumam coś tam. Czy jestem prawdziwą postacią, proszę mi powiedzieć?
4: No, dla niektórych tak, dla innych nie.

0: jest Jankes.
1: Kim jest Jankes?
2: Rysuję sobie swoją postać.
3: Z plastyki ewidentnie miałeś prawie piątkę.
2: Już kiedy byłem na plastyce ostatnio.
4: To jest autoportret?
2: Auto nie, nie wiem.
3: No ale wyglądacie bardzo podobnie do rysu czapkę i jesteście identyczni.
2: No dobra, czy mam bujną fryzurę? Czy mam dużo włosów na głowie? Moja postać?
4: No, nie powiedziałbym, no.
3: No ja bym powiedział, tak. Że tak. No więcej
2: uwaga,
3: niż ty.
2: Patrzcie, dorysowuję włosy.
5: Co? No. Ale nie kręcone.
2: Kama, powiedz mi, podpowiedz tak, wiesz, oni nie słyszą. Czy to, co narysowałem, jest podobne do mojej postaci?
3: Nie.
4: A pokaż dla mnie, jak to mówią w Białymstoku. Troszeczkę.
3: No nie, no błagam cię.
5: Mega smutna.
4: No ale zgadza się, że ma okulary, no.
3: No to powiedzieli, słuchacie.
2: To, co narysowałem, to jest Wojciech... Czy jestem Wojciechem Manem?
4: Niestety, zmarnowałeś swoją propozycję.
2: Słuchajcie, drugą, dwie, pierwsze nie pokazujcie.
3: Na eskowym Instagramie jest przerobione zdjęcie Jankesa, wy wrzucacie podpowiedzi i Janki ma ostatnią szansę na to, żeby w tym momencie odgadnąć, a jak nie, to będziesz musiał się przebrać za tę postać.
2: Teraz już finał jest?
3: No, proszę.
2: Ja się biorę do rysowania.
4: Łap kolejny zestaw podpowiedzi.
6: No. Co do kim jest Jankes? Trochę cię w tym roku odmłodzili, odświeżyli, na nowo zrobili, ale nadal jesteś super.
4: Oraz?
7: Cześć. Nie ma lepszego szukającego niż ty.
4: A do tego
8: szukają... Jankes, podpowiedź ode mnie taka, że jak spotkasz swojego łysego przeciwnika, to go w mordę wol.
4: O!
2: To go gdzie?
3: W mordę.
2: Wol. No. Walić kogoś...
3: No.
2: Czy jestem sportowcem?
4: Są takie momenty.
3: A tak!
4: Są takie momenty, że uprawiasz sport.
3: Tak.
4: Aczkolwiek nie jest to twoje główne zajęcie w życiu.
3: Tak.
5: Charytatywne?
3: No dobra, dawaj, następne podpowiedzi, bo tutaj widzę, że człowiek w lesie. No.
9: Hej Jankes, wyglądasz jakby w ciebie piorun szczolił.
4: O, i to jest taka podpowiedź już, no, że tak prosta, bardzo prosta.
3: Dlatego masz włosy roztargane.
2: No. A, czyli to jest, oszukaliście mnie, czyli jest bujna fryzura.
3: No, jak moim zdaniem tak, według Wiktora nie, no. Jeden rabin powie tak, drugi powie tak, no.
4: Są faceci o bardziej bujnych fryzurach.
3: To prawda.
4: To jeszcze jedna?
10: Jankes, powiem ci tak. Lubisz bawić się różdżką.
4: O, nie Magdaleną różdżką.
2: Różdżka.
4: No, czy chciałbyś zmarnować kolejną swoją propozycję?
2: Wcześniej mówiłem, była coś tam o tym... zapisałem sobie dzisiaj tego, to jestem taki cwany, patrzcie, Czaruś.
4: Czarek czaruje.
2: Ale nie jest aktorem. Czarodziej. Postać kolega Rudego. W okularach.
3: No i jaki masz kształ?
4: To jeszcze ostatnia podpowiedź.
3: To ostatnia i musisz już strzelać. Już
2: ale
3: kończymy.
2: Coś to i różdżka, czyli...
4: Słuchaj tego jeszcze.
2: Posługiwał różdżką.
9: Żeby komuś pomóc, jesteś w stanie mu nawet oddać swoją skarpetę.
3: No, dobre masz serduszko, to prawda.
2: Czy to... Coś mi... Czekajcie. Próbuję sobie...
3: Nie chcę robić tutaj presji różdżka na ciebie, ale zostało ci 5 sekund.
2: Dwa. Czekajcie. Dobrze, jestem aktorem czy nie? Czy gram w filmach?
4: No, twoja postać się tam pojawia, ale czy ty jesteś aktorem, to ja nie wiem. No.
2: Czyli
4: nie.
2: Gram w filmach?
3: Nie.
2: Nie gram w filmach?
3: Nie.
2: No. Boże, no pomyślałem o tym.
3: No?
2: Ten... Co tam, te pierścienie, to władca pierścieni, ten drugi.
4: O Jezu, jak zimno.
2: A ten drugi, nie władca pierścieni.
4: O, jeszcze zimniej.
2: To nie.
3: I Gwiezdne Wojny to też nie to.
4: Nie to uniwersum.
2: Nie jestem żadną postacią z jakiegoś filmu?
4: I stoi też nie.
2: I to mamy was!
4: No, to ty jesteś.
3: No, bo już się tam podkład
2: kończy. Który miał tą różdżkę? No, bo taki coś tam, ten taki co... No.
3: Matko Boska.
2: To ci, co jechali tym pociągiem? Tym pociągiem gdzieś tam do... Tam gdzieś tam?
4: Borys Szyc miał
3: różdżkę. Maryna Rodowicz

0: też nie to.
1: Voldemort! A nie, czekaj, to jest głośne myślenie! Mówię o tym, co mówił słuchacz, że tam walenie, uderzanie w twarz tego Voldemort.
0: Ostatnia odpowiedź.
1: W jakim filmie grał w ten Voldemort?
2: No, Kama, proszę cię, powiedz.
3: Podkład nam się kończy.
1: Różdżka, no wiem, to jest ten film od czarodzieja.
0: Kamień filozoficzny. No.
1: Dzieci tam wszyscy.
3: No, no, kim jesteś, do cholery.
1: Nie mogę sobie przypomnieć. Ale mam
3: przegrał,
1: to.
3: Przegrał.
1: Jedna, pierwsza literka.
0: Janki.
3: Jak herbata.
1: Pierwsza literka.
0: Naprawdę, no, już jak? Koniec.
3: No?
1: No mówcie, pierwsza literka.
0: No, ha, jak herbata. No.
1: Harry Potter.
0: No
3: w końcu.
1: Tak czy nie?
3: Ale to wymęczył, no.
0: No. Powiem ci tak. Jak nauczyciele do niektórych dzieci na zakończeniu roku szkolnego
1: i
0: za uszy cię wyciągnęli.
1: Ten piorun tutaj przecież on
0: tak,
1: ma.
0: Tak.
3: Sam jesteś piorun. Harry Potter. The boy who
4: lived. Come to die. Radio SK. Harry Potter wam pomoże. Yoga wam pomoże. Urdu wam pomoże.
1: Kolega Różego, rzeczywiście.
5: Reklama. Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej 2 różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl. Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Zaprasza Dacia Autozięba. Katowice, Kościuszki 257. www.autozięba.eu.
7: Świętujemy otwarcie naszego 300. sklepu Teddy w Polsce. W ramach podziękowania oferujemy 30% rabatu na walizki oraz zabawki do wody i piasku. Od 24 czerwca do 1 lipca tylko w naszym nowym sklepie w Chrzanowie, ulica Szpitalna 45A. Teddy, pełen pomysłów.

0: sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
3: No to w czym problem?
2: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
3: No i?
2: No i obawiam się, że nie zdąży.
3: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
4: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dom Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: I po reklamie.

0: Lubię te dźwięki, bo one brzmią jak wakacje, a te już za chwilkę. 10 minut do 8 zostało.
1: No to w kwestii osoby, która wakacje potrafi urządzić każdemu, przynajmniej od dobrego humoru.
2: Czyli tam Rosel. Samolot się popsuł.
0: Albo coś jeszcze innego.
3: Kamil Nosel jest mistrzem świata, co udowodni po raz kolejny teraz na antenie Eski.
4: Nosel wkręca w Radio Eska.
5: Halo, tak słucham?
6: Dzień dobry, czy ja do pani Joanny się dotelefonowałam? Telefon jest Narodowego Funduszu Zdrowia Dominika Zwierzchnika. Proszę pani, dział szczepień?
5: Tak. Tak,
6: a co to się działo, proszę pani, drugiego? Widzę, zestaw szczepieniowy był.
5: Tak.
6: Widzę, że na prawą stronę pani ma krztusiec, na lewą pani ma WZA, a powinno być, tak, proszę pani, zgodnie z unijnymi przepisami odwrotnie, w momencie, kiedy, proszę pani, tutaj chce pani to wpisać w kartotekę.
5: No, ale to miałam na odwrót, no to co mam teraz zrobić? Ja tego miałam...
6: Co pani miała na odwrót, momencik?
5: No, miałam tak zrobione, no tak jak...
6: No właśnie mówię, ja w kartotece mam, że pani ma krztusiec na prawą, tak?
5: No nie wiem, no to ta pani... z apteki to wszczepiła.
6: No to niestety, proszę pani, mówię tak, jak mam w kartotece. Czyli tak, krztusiec po prawej, a WZW po lewej. Ja bym... Pani to zależy, żeby to było wpisane w kartotekę, czy też nie?
5: No fajnie by było, żebym miała, prawda? Bo ja bym chciała mieć książeczkę, żebym mogła po prostu pokazywać na wyjazdach zagranicznych, że jestem szczepiona.
6: Zróbmy tak, ja bym panią skierowała, proszę pani, na odszczepienie i wtedy, proszę pani, pani by nowy termin sobie musiała zrobić na zaszczepienie. Czyli odszczepimy WZA i, proszę pani, wtedy krztusiec. Pani będzie musiała tydzień poczekać, aż, proszę pani, zbiją ten krztusiec i WZA z krwi i poinformują panią, że można jeszcze raz zaszczepić tymi odszczepionymi.
5: Ale ja przepraszam, dlaczego mam się odszczepiać i co mi to daje, to ta szczepionka nie będzie działać.
6: Już pani mówię, prawidłowe ramię. Bo tak, proszę pani, jeżeli my odszczepimy WZWA z lewego i, proszę pani, zbijemy wtedy krwinki i będzie można jeszcze raz zaszczepić na prawe, to wtedy ja wpiszę to w kartotekę. I odwrotnie krztuścem tak jest.
5: No to ja muszę sama się znowu zaszczepić i muszę znowu ponosić koszty, tak?
6: Nie, ja mogę pani dać punkt szczepień, żeby pani odszczepił, a prywatnie pani może się zaszczepić. Bo punkt szczepień wybije pani czerwone krwinki z tych szczepionek, żeby były dalej aktywne i jeszcze raz tymi szczepionkami można zaszczepić.
5: No ale to ja będę musiała odszczepić się u nich w tym samym punkcie?
6: W punkcie szczepień, bo, proszę pani, apteki nie odszczepiają, apteki tylko zaszczepiają.
5: To proszę mnie zarejestrować na odszczepienie.
6: Dobrze. Odszczepi to pani wszystko, Natalia.
7: Zostałaś wkręcona w Radiu SK.
5: Michał, ale żeś mnie wkręciła.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
1: Wy weźcie się odszczepcie od wszystkich, naprawdę, no.
3: Dokładnie.
0: Ała, tylko nie w szczepionkę.
3: 8 minut do godziny 8.

0: 8 już za chwilę, środa na poważnie się rozkręca. 24 dzień czerwca, coraz bliżej do wakacji.
1: No właśnie, i wniosek Marcin Procki też będzie robił wielkie odliczanie do urlopów.
2: Wiktor ma najbliżej z nas.
0: Ja w poniedziałek, co prawda na jeden dzień, ale zawsze to jakieś wakacje.
3: Kama i Wiktor.
4: Kama i Wiktor.
0: I potem tak, no i co, odpoczął pan w ten jeden dzień wakacji?
5: No tak średnio bym powiedział, tak średnio.
6: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
14: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupso. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
15: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega

0: Osja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticketenergylandia.pl.
1: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
2: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
1: Zaraz wszystko wyjaśnię.
3: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
11: Sponsorem programu jest Ganilex, autoryzowany dealer Alfa Romeo w Katowicach.
12: Na drogach w sumie sytuacja o poranku bez zmian. Delikatny zator utworzył się na autostradzie A4. Przytyka się na wysokości osiedla Paderewskiego w Kato. Wyhamujecie jadąc w stronę Wrocławia. Poza tym bez większych korków, jedynie zwiększone natężenie ruchu standardowo na 8-6 od Tychów do Katowic. No i nacisnąć na hamulec musicie też na DK 79 w Jaworznie, tam też ciasno. Na termometrach w ten środowy poranek mamy już 18 kresek powyżej zera. To będzie kolejny upalny letni dzień.
11: Sponsorem programu jest Ganilex, autoryzowany dealer Alfa Romeo w Katowicach.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
13: Jest 8, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Premier mówi o geście deeskalacji ze strony Ukrainy, a Kijów o swoim pragmatycznym podejściu. To najnowsze komentarze w sprawie zapowiadanej obecności premier Julii Sfirydenko w konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Ta jutro rusza w Gdańsku. W wydarzeniu nie weźmie udziału prezydent Władimir Zełenski, a tę decyzję komentuje też ukraińska dyplomacja, mówi o pragmatyzmie. Decyzja jest w pełni uzasadniona, ma ona na celu zapewnienie, że konferencja odbędzie się w pragmatycznych, ekonomicznych i poprawnych ramach, bez nadmiernego upolitycznienia i skandali. A mówił rzecznik ukraińskiego MSZ Georgij Tychyj, podczas dwudniowej konferencji pojawią się premierzy i ministrowie z kilkunastu państw. Termometry mogą pokazać prawie 40 stopni. Do Polski nadciągają niebezpieczne upały. W związku z tym zorganizowano naradę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Służby są w pełnej gotowości. Synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz ostrzega przede wszystkim przed niedzielą.
14: Na przeważającym obszarze kraju temperatura maksymalna wyniesie około 35 stopni, a w zachodniej części kraju wzrośnie do około 38 stopni.
13: Upalna pogoda ma utrzymać się przez co najmniej kilka najbliższych dni, więc odliczamy dni do wakacji. W szkołach w piątek po raz ostatni zabrzmi dzwonek, dlatego zapytaliśmy o wakacyjne plany.
15: My standardowo polskie, bardzo ciepłe i wspaniałe morze.
16: Lubię pływać w morzu.
17: Jedziemy sobie na tydzień nad morze i na 3 tygodnie w góry.
18: Do Muszyny. Tam jest dużo do zwiedzania, do spacerów, do odpoczynku.
13: Mówili mieszkańcy Krakowa.
19: Podobno hitem jest Turcja.
20: Każdy sarmata wie, że gdy jest all inclusive, musi zakłócać ciszę nocną, kłócić się o każdą blachostkę i kraść ręczniki. To elementy nowoczesnej wojny hybrydowej z Imperium Osmańskim.
11: SK Śląsk News.
12: Strefa spotkań, relaksu i edukacji ekologicznej studentów. Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach otwarto Green Campus. Zaniedbane miejsce uporządkowano i zasadzono rośliny. Pojawił się też ekomural, którego głównym elementem jest wiatrak, symbolizujący transformację.
21: Dobrze się to prezentuje. W dzisiejszych czasach powinniśmy się nastawić na wszystkie ekologiczne inicjatywy.
22: To jest taka oaza ciszy w środku aglomeracji śląskiej?
21: Uważam, że tak.
12: Green Campus w Katowicach odwiedził nasz reporter Darek Brombo.
23: Lecimy, dzień dobry, witamy raz jeszcze w środę 24 czerwca. Po pierwsze, jesteśmy właśnie na live'ie na TikToku. Gdyby ktoś chciał zobaczyć, to nie ma problemu klikać, wchodzić i oglądać.
24: No właśnie, a gdybyście chcieli posłuchać, to oczywiście bądźcie razem z nami, bo w tym momencie odpalamy kolejną godzinę hitów na czasie.
23: No i trwa wielkie odliczanie do urlopu. Ile wam zostało?
25: Hej, Jaska. Do mojego urlopu zostało niecałe 92 dni. Pozdrawiam.
23: To prawie tak samo jak za 4 lata Polska będzie mistrzem świata. Ja się

0: prezencja, wypięty tors, uśmiech, a to wszystko dlatego, że kamera z nami, Werka dołączyła. Dzień dobry!
1: Dzień dobry!
2: Wiktor nawet włożył koszulę ze względu na to, że mamy live na TikToku.
0: No właśnie, Werka jest operatorem kamery i jesteśmy live w internecie.
3: Jesteśmy i nas widać i słychać i 8:09.
2: To teraz, news, który wyjątkowo zasmuci co po niektóre osoby u nas w studiu.
0: Ten news podobno dotyczy 3 milionów Polaków, bo tyle się sprzedaje tegoż produktu codziennie do południa w Polsce.
3: Strzelam, naprawdę nie wiem, czy chodzi o małpki? Dlaczego ja to wiem?
1: Bo byłem
3: w zonie dawno z moimi synkami.
0: To dlatego.
2: Ale okazuje się, że małpki mocno mogą podrożeć. Rząd chce podobno 4-krotnie podnieść opłatę. Wszystko oczywiście w imię walki o zdrowie narodu.
0: A, to nazwę też trzeba zmienić.
3: No. Jak teraz?
0: To już nie będą małpki, tylko gorylki.
3: Ale w zoo też były rzeczywiście goryle.
0: Ja tu już teraz zagram, kierowniku.

0: urzędnika, pretendenta.
1: Dzień dobry, Mariuszu.
2: Dzień dobry.
1: Zacznijmy od tego, czy my w ogóle rozmawiamy z dobrą osobą i jakie są twoje związki z piłką nożną?
2: Jakie są związki z piłką nożną? Bardzo duże. W zasadzie od 7-6 roku życia gdzieś tam zacząłem swoją przygodę z piłką. Wcześniej w zasadzie, tak jak pisałem w formularzu, gdzieś tam w wieku 4 lat, pamiętam, dziadek zabrał mnie na pierwszy mecz w sumie w klubie, w którym grał, i no i tak już zostałem na tym boisku.
3: A jaki to był klub? Nazwa?
2: Garbarnia Kraków. Dziadek właśnie był z Rydlówki.
1: Mieliście jakąś fajną przyśpiewkę? Garbarnia tu! Garbarnia tam! Garbarnia
3: Dobra, przepraszam, zaniosło mnie. No dobrze. Bartek Zmarzyk, tak.
0: No to dobrze, słyszę, okay, że masz dobre przygotowanie w takim razie w gronie naszych szczęśliwców, czyli do naszej drużyny, bo kompletujemy oczywiście cały czas naszą kadrę. Jest Krystian, Julia, Tomek, Michał, Aleksandra, więc Mariusz zdecydowanie byś się przydał do tej ekipy. Więc posłuchaj, bardzo cię proszę. Za momencik Sławomir Peszko mówi. Ostatnie słowo jest wygwizdane i ty musisz odgadnąć, jakiego słowa brakuje.
1: Jesteś gotowy?
2: No. Tak, jestem gotowy.
1: Panie Sławomirze, poprosimy o zdanko.
3: Lećmy z tematem, tak.
4: Na mundialu liczą się detale, podobnie jak przy wyborze odpowiedniej
2: stacji.
0: Stacji. To niestety jest zła odpowiedź.
3: Kurczę, no.
2: Szkoda.
1: No dobrze.
0: A dlaczego stacji?
3: No właśnie, stacji?
2: Kurczę, nie wiem, jakby no spróbowałem złapać powiązanie z radiem, no miałem tam jeszcze jakąś jedną opcję,
1: No nie, no to w
3: jakie czyny, taka stacja.
1: W takim razie za takie kreatywne myślenie 100 zł się należy.
3: Dokładnie. Mamy do ciebie stówkę. Dziękujemy pięknie.
2: Pamiętajcie,
3: moi drodzy, pamiętajcie, że cały czas kompletujemy naszą drużynę, która pojawi się 4 lipca na PGE Narodowym.
0: No właśnie, jest 1000 zł do zdobycia. Nocleg w Warszawie, a później walka nawet o 10 tysięcy złotych.
1: Na szczegóły na sk.pl. SK Karniarki Cup.

0: Słyszycie tam trochę Roxy, nie?
1: Dzień.
0: A to wcale nie ona.
2: Tu wszędzie Roxy widzisz, daj spokój. No.
3: I słyszy.
4: SK Karniaki K.
3: A za momencik nie Roxy Węgiel, tylko Sławomir Peszko będzie do was mówił. Ale najpierw witamy kolejnego naszego fantastycznego zawodnika.

0: Słuchajcie, przyniosłem z naszego działu technicznego śrubokręt. Chcecie, bym coś wam dokręcił? Come on.
1: Na mnie nie patrz, u mnie wszystko działa, Wiktor ma problemy.
0: Z dziewczyną.
2: Słuchajcie, o problemach i o sprawach niedziałających już na poważnie. Za chwilę w newsach Marcin Procki będzie sprawa Szpitala Południowego.
3: Uśmiechnijcie się, brygada, hej! Co tacy smutni jesteście?
4: Jak jest? Kama i Wiktor.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
8: Ola, pakuj Piotrka, bo jedziemy do...
9: Zatorlandu?
8: Zatorlandu, największego w Europie parku ruchomych dinozaurów.
9: Wow, super!
8: A wiesz, że Zatorland to także park owadów, mitologii i Luna Park?
9: Tak, i otwarty jest codziennie.
8: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
10: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
11: Masz ochotę na coś więcej niż zakupy? Odwiedź Bramę Jury w Zawierciu. Miejsce, gdzie moda, smak i rozrywka spotykają się w jednym miejscu. Ponad 30 sklepów najlepszych marek, w tym H&M, New Yorker, Rituals, Tatum, Esotic, Douglas, Brio i wiele innych. Po zakupach zjesz coś pysznego w The Flame. Obejrzysz filmowe premiery w Planet Cinema lub zaliczysz trening w siłowni One Gym. Brama Jury, Zawiercie, ulica Zagłębiowska 2. Zakupy, jedzenie i rozrywka. Dokładnie tak, jak lubisz.
12: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36 urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Katowickiej.
13: Przed nami 10. edycja Rap Stacja Festival. 5 scen, na których wystąpi ponad 70 artystów.

0: Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Już 27 czerwca zapraszamy na jedyne w regionie źródło światła Wisła. Od 19 do północy całe miasto wypełni się niesamowitymi światłami i muzyką. W programie rozświetlony park Kopczyńskiego, nocna odsłona Skolnitego i spektakularna iluminacja hotelu Crystal Mountain. A o 22 główna część wydarzenia. Spektakularny pokaz światła, pokaz laserowy, cicha pirotechnika, występ Phoenix Boy Group, Silent Disco i wiele więcej. Szczegóły na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych miasta Wisła.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
5: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai.
6: Le Program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Galerii Kwiatowej w Tychach.
7: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Mamy słoneczny poranek, na termometrach 20 stopni, tak jest na przykład w Katowicach i to właśnie w Katowicach kierowcy muszą wyhamować na autostradzie A4. Przytykają się pasy w kierunku Wrocławia na wysokości osiedla Paderewskiego. Jedźcie ostrożnie.
5: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac. Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Dąbrowa Górnicza, 11 listopada 31.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
8: Minęła 8.30, to jest SK News, Marcin Procki, zapraszam. Wniosek do prokuratora generalnego zapowiada prezydent Warszawy. Rafał Trzaskowski domaga się wyjaśnienia afery w warszawskim szpitalu południowym. Chodzi o wypowiedzi doktora Emila Jędrzejewskiego dla kanału Zero. Medyk powiedział m.in., że lekarze SOR w tej lecznicy robili tomografię komputerową osobom zmarłym. Celem miało być fałszowanie dokumentacji medycznej. Alerty drugiego stopnia przed upałem na zachodzie

Medyk powiedział m.in., że lekarze SOR w tej lecznicy robili tomografię komputerową osobom zmarłym. Celem miało być fałszowanie dokumentacji medycznej. Alerty drugiego stopnia przed upałem na zachodzie

0: Dzisiaj środa, 24 dzień czerwca, więc my odliczamy do urlopu, do wakacji. Kiedy wy zaczynacie swoje wolne halo?
1: Siemaeska, mi zostało do pierwszego urlopu miesiąc, a do drugiego urlopu 2 miesiące.
2: A po trzecim zwolnienie z pracy.

0: dopiero 8:39, a już, no, ile na termometrze? 39? Nie aż tak, ale coraz bliżej rzeczywiście. Coco Jumbo i do chłodu można by rzec. 21 minut do godziny 9, tak.
1: No i wielkie odliczanie do urlopu tak naprawdę dzisiaj robimy, tak, żeby było na co czekać i za czym tęsknić.
2: Hej, hej, Radio SK. Do mojego urlopu został dokładnie miesiąc i będzie to tydzień w Polsce i tydzień w Turcji, oczywiście, nawet w takich obrotach. Żadne tam ecie-pecie, tylko all inclusive. Także już nie możemy się doczekać na wyjazd dużą paczką. Pozdrowionka i uważajcie na siebie w te upały.
1: Ecie-pecie to jakiś taki nowy sos do kebaba?
0: Nie wiem, co tam jedzą.
3: Dwa razy ciepecie, poproszę.
0: Ja bym nie... Jakoś nie brzmi to za dobrze.
3: No to brzmi trochę jak rewolucja żołądkowa.
4: A ty miałeś takie ciepecie? Kurde, ale miałem ciepecie.
0: Słuchajcie, ale w Turcji teraz już u nas jest gorąco, ale
1: tam jest chłodniej.
0: Chociaż teraz może rzeczywiście trochę
1: się pozmieniało. Słuchaj, na all inclusive zawsze jest chłodniej.
3: To może jakiś inny kierunek poprosimy, halo.
5: Hej, SK. A ja sobie zrobiłam dzisiaj wolny z pracy, bo mam urodziny. Także od rana śmigałam z dzieciakami nad jezioro, potem jakaś pizza, lody i kawusia ciachą przyjaciółki. Buziaczki, pozdrawiam, Aśka.
1: Sprytnie, Asia, u przyjaciółki to za darmo.
6: Jankes
1: i Wiktor. To takie all inclusive po polsku.
6: Reklama.

0: i 4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Świętujemy otwarcie naszego 300. sklepu w Polsce. To aż 300 powodów do radości. Powód numer 12. Chcesz chociaż na 2 minuty zagłuszyć hałas swoich dzieci. Nasz blender Ci w tym pomoże. Wpadnij do naszego nowego sklepu w Chrzanowie, ulica Szpitalna 45A. Teddy, pełen pomysłów.
2: Tato, co to za pan?
3: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
2: A pranie też za Ciebie wstawi?
3: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
2: Z Tauronem tu zawsze można zaoszczędzić.
3: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
4: Jak przechodzisz na wyższy poziom?
5: Najważniejsza jest strategia. Musisz zdobyć wiedzę, umiejętności i wtedy możesz budować lepszy świat na przyszłość.
4: O, to tak jak ze studiami.
5: Tak, w Śląskiem już na starcie zyskujesz wiele możliwości.
4: A transformacja?
5: Możesz być jej częścią, zmieniać się i rozwijać razem z regionem.
4: Pewnie! Ja tu, ty tu!
6: Śląskie, tu studiuje się przyszłość. Sprawdź na studiuje.śląskie.pl. Spot finansowany przez Unię Europejską.
7: Twoje dzieciaki kochają minionki? To zabierz je tam, gdzie żółta ekipa rządzi! Tylko 27 czerwca od 11 do 17 wydarzenie Minionki i Straszydła Psilesia City Center na Placu Śląskim. No to hop do nas! Przyjdź, zrób sobie selfie z 4-metrowym minionkiem, ulep własnego slajma, pomaluj buzię i sprawdź swój refleks. Czekają na Ciebie gry, zabawy i konkursy z nagrodami, a film Minionki i Straszydła w kinach już od 1 lipca. Zapraszamy do Silesia City Center.
8: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
9: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
10: Zapraszam do stanowiska.
11: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
10: Pani Ania jest na urlopie.
11: Czyli niczego nie załatwię.
10: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
11: Uff, no i to jest zmiana.
12: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
13: I po reklamie.

0: Wywiadów zrobiła takich, że aż normalnie gęsia skórka.
1: Że aż Wiktor nie zrozumiał. No dobra, to już jest za 10:09. Dzień dobry.
2: No dobrze. Słuchajcie, dzieje się w policji. Wiadomo oczywiście, naszej polskiej też. Polscy policjanci będą uczyć się obsługi AI. W skrócie AI.
0: To jest, zaraz po tej żarówce, którą będą wkręcać, potem AI.
2: Za chwilę ruszy cykl szkoleń dotyczących m.in. cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji.
0: Ale jak mnie policja zatrzymuje na drodze, czasami, ale rzadko, ale mnie zatrzymuje, to ja tak zawsze mówię właśnie.
2: Tłumaczysz się jak, no?
0: Ej, aj, no!
2: To tak.
0: Może po uczonku chociaż.

0: Wiecie, kama zaczęła się już pakować, a przecież jeszcze pożegnanie!
1: Ej, bo o urlopie gadamy od samego rana, więc nie ma co się dziwić, ja już spakowana, no.
2: Tego wam życzymy, żeby ten urlop przybył do was jak najszybciej i byście mieli kasę na ten urlop.
0: Ale pamiętajcie, że jutro o 6 znowu pakujemy się do radia. Kama i Wiktor.
3: Reklama. RTV Euro AGD.
4: Jak wyprzedaż, to w euro.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
8: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy wentylator podłogowy Equation 45 cm za 157 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
13: Burmistrz Nowogardu, Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny.
14: Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard.
13: Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
15: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać.

0: detale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
1: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
7: Sponsorem programu jest Ganilex, autoryzowany dealer Alfa Romeo w Katowicach.
8: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie w ten środowy poranek. Przypominam, że na Jankego w Katowicach mamy remonty drogowe. Tam utrudnienia występować dzisiaj w ruchu będą do godziny 13. Tymczasem delikatny korek cały czas utrzymuje się na autostradzie A4 w Kato na wysokości osiedla Paderewskiego. Trzeba wyhamować, jeśli jedziecie w kierunku Wrocławia. Poza tym trasy w regionie przejezdne bez większych korków na S86 od Sosnowca do Kato. Przejezdna też S1 w Dąbrowie Górniczej. Dziś będzie upał, po południu 28 stopni.
7: Sponsorem programu jest Ganilex, autoryzowany dealer Alfa Romeo w Katowicach.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
9: Jest to 9:00, zaczynamy SK News, Marcin Porocki. Zapraszam. Groźne upały w natarciu. Synoptycy ostrzegają, w weekend możliwy rekord ciepła w Polsce.

0: Jaja, producent leku Heparizen 1000.
1: Jest 9, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam, groźne upały w natarciu. Synoptycy ostrzegają, w weekend możliwy rekord ciepła w Polsce.

0: Ostrzega, że w niedzielę temperatura, zwłaszcza w dużych miastach, przekroczy 40 stopni i może dochodzić nawet do 43. Lekarze szczególnie apelują, by ograniczyć wychodzenie na zewnątrz i pod żadnym pozorem nie zostawiać dzieci w samochodach.
1: Jeżeli w odpowiednim czasie nie zareagujemy, czyli nie przerwiemy ekspozycji na wysoką temperaturę, dochodzi do śmierci.
0: Podkreśla dr Sławomir Ogórek ze Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. Oficjalny rekord ciepła w Polsce padł ponad 100 lat temu w opolskim Pruszkowie, gdzie na termometrach pokazało się 40,2 stopnia Celsjusza.
2: Informował reporter Eski Michał Rawa. Przed Dariuszem Mateckim drugi dzień składania wyjaśnień. W Sądzie Okręgowym w Szczecinie kolejny dzień procesu w tzw. szczecińskim wątku Funduszu Sprawiedliwości. Oprócz posła PiS na ławie oskarżonych jest jeszcze 7 osób. To może być koniec zakupów z Chin za grosze. Od 1 lipca Unia Europejska podnosi podatek na przesyłki spoza wspólnoty. Każda kategoria towarów w paczce zostanie objęta opłatą w wysokości 3 euro, czyli około 13 zł.
3: Jeśli ktoś kupowałby 3 case'y do telefonu komórkowego, to zapłaci jedną taką opłatę, ale jeśli powiedzmy będzie to sukienka z którejś z tych platform i coś innego, to należy się liczyć z tym, że jeśli będą 3 grupy towarowe, to się zapłaci 9 euro.
2: Mówił profesor Radosław Mącik z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Nowe zasady mają ukrócić nieuczciwą konkurencję i zapewnić lepszą kontrolę towarów wpływających na rynek.
4: SK Śląsk News.
5: W Dąbrowie Górniczej powstanie miejsce pamięci Bastajpana. W Parku Zielona zostanie zasadzony czerwony dąb, a pod nim stanie specjalna ławka. Trwa zbiórka pieniędzy na realizację projektu.
6: Park Zielona to było specjalne miejsce w sercu Damiana, przewija się też w jego utworach. Chcielibyśmy, żeby to było miejsce spotkań i wzajemnej rozmowy, żeby to najlepiej pokazywało, jakim był człowiekiem Damian, bo z nim można było zawsze porozmawiać.
5: Mówi Kacper Szczepa z Fundacji Primo Elemento. Od 3 do 5 lipca odbędzie się Sosnowiec Fan Festival, impreza w ArcelorMittal Parku. Patronem wydarzenia jest Radio SK.
7: Podczas Warsaw Music Festival Trips zagrał ten numer na żywo i brzmiało to gigantycznie. Na antenie Radia SK jego świeżynkę, czyli Hard to be Humble z Mikolasem też zagram i będzie brzmiało dobrze. Będzie też Milky Just the Way You Are w remixie Davida Getty, a na początek Sombr 12 to 12, 9 to 3 na zegarach. Michał Sowkowski, witajcie!

0: Katy Perry i E.T. na antenie Radia SK. Katy Perry, która zakochana po uszy, co chwilę o tym mówi w ostatnim czasie. W jednym z wywiadów powiedziała, że z jednej strony czuje się o wiele bardziej uziemiona, a z drugiej strony lata w kosmos. To oczywiście w związku ze związkiem z Justinem Trudeau. Podczas jednego z ostatnich koncertów na festiwalu miała taki ogromny telefon komórkowy, na którym pojawiały się niby telefony od byłych. Był telefon od OB, czyli od Orlando Bluma, który odrzuciła. Na później pojawił się JPJT. Justin Pierre James Trudeau. No i od niego, jak nie trudno się domyślić, telefon odebrała. Za chwilę odbierzecie telefon od Dawida Podsiadło, taki muzyczny, z numerem Sezon. Później Sia i Sean Paul Wesce.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł.
6: MediaMarkt.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36 urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Katowickiej.
2: Gastorama. Teoria
3: i praktyka.

0: Elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
2: Co łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta. Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Monks, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz niezrównana Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival. Tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
3: Wakacje czas zacząć i to z przytupem. Już w niedzielę 28 czerwca przyjdź świętować 70. urodziny Superauto Stadionu Śląskiego połączone z rozpoczęciem wakacji. Na scenie gwiazdy muzyki disco i dance. Zenek Martyniuk, Skolin, Czadoman, Boys, Modelki, Brookies. Weekend i wiele innych. Do tego darmowe wesołe miasteczko pełne atrakcji dla dzieci i dorosłych. Otwarcie bram o 11. Zróbmy na Superauto Stadionie Śląskim największy taneczny parkiet w regionie. Wstęp darmowy.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600. Miejskiego SUV-a. Dostępnego od 74 900 zł. W pożyczce 0%. Z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC.
6: Uwaga! Już 26 czerwca w piątek przywitaj z nami wakacje. Czekają lody i upominki dla najmłodszych. Zapraszamy do salonów Fiat Ganinex w Katowicach, Gliwicach i Pszczynie.
7: I po reklamie.

Wciąż nie wiem jak sam trzymać dystans, bo boli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak, nic nie działa jak.

0: Jonathan Bledka i Gibbs, Róż, tak na ochłodę. No właśnie, moi drodzy, są takie rekordy, których nie chcielibyśmy pobijać. To był lipiec 1921 roku. Pruszków przez dwa razy uzamknięte koło Opola i rekord ciepła 42 stopnie. Wspominaliśmy już o tym i wspominaliśmy też o tym, że jest prawdopodobieństwo, a raczej niebezpieczeństwo, że w ten weekend ten rekord zostanie pobity. To dla ochłody chciałbym was wysłać rodzinnie, bo to czteroosobowe zaproszenie do Energylandii. Jeśli ktoś reflektoruje, to bardzo proszę mnie przekonać. Można zaśpiewać, można zarapować, można powiedzieć wierszyk, można też nagrać dźwięk skwierczącego ciała, co tylko chcecie. Albo SMS-owo 664-402-302, albo oczywiście również z głosówkami na jaskowym Messengerze. Czekam na te przekonywanie. Mans Zelmerlowes za chwilę, później Kungs i The Ufielos London, czyli Galaxy.
1: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: czy 100 metrów od sceny.
1: Festiwale mają swój wyjątkowy bar. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
3: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
9: Rodzinny wypoczynek w górach? Ruszajcie do hotelu Stok w Wiśle. Baseny, spa, animacje dla dzieci, place zabaw z dmuchańcami oraz górskie szlaki wokół. Hotel Stok. Twoje miejsce na najlepsze lato. Sprawdź ofertę na www.hotelstok.pl.
10: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
11: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart.

0: Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
1: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart.

0: Na odpowiedzi czekało się latami, ale dziś...
1: Dziś nie musisz czekać nawet na wyniki matur!
0: Już teraz zarezerwuj miejsce na wymarzonym kierunku w Akademii Humanitas. Zarządzanie, psychologia, prawo, BHP, dietetyka i więcej.
1: Bo prawdziwi herosi działają przed 8 lipca!
2: Wejdź na humanitas.edu.pl i rozpocznij epicką przygodę z Akademią Humanitas.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Nauka to sposób zdobywania i organizowania wiedzy.
7: Kolejna definicja do zapamiętania, tak?
8: I gdzie w tym wszystkim jest pan?
7: Tylko w TEB, liceum i technikum.
8: Tak, bo tutaj teoria występuje zawsze w parze z praktyką.
7: A wiedza łączy się zawsze z wyjątkową przygodą.
8: Tutaj rozkręcamy indywidualne pasje i umiejętności.
7: Nauczyciele z doświadczeniem i wyjątkowe kierunki na przyszłość.
8: Szkoła najlepszych wspomnień i znajomości.
7: Nauka i fan.
8: Zawsze razem.
9: TEB Edukacja. Najlepsza sieć szkół dla młodzieży na Śląsku.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Kosz Kadra zagra w Tauron Arenie. Zobacz na żywo mecz reprezentacji Polski w koszykówce. Już w poniedziałek 6 lipca o 18:00. Polska-Holandia. Kwalifikacje do Mistrzostw Świata w Katarze. Bilety w sprzedaży na ebilet.pl. Stwórzmy wspólnie biało-czerwone święto koszykówki.
12: I po reklamie.

0: może się powtórzę, ale nie jesienią, nie zimą, nie wczesną wiosną, tylko na przełomie wiosna i lato właśnie ten numer brzmi najlepiej. Trafiony, zatopiony Marisa i Odkochaj w Radiu SK tuż przed godziną 10. Po 10:00 Rita Ora na naszej antenie na początek.
1: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Tato, co to za pan?
3: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
2: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
3: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
2: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
3: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
2: To z Tauronem.
3: Jasne, że tak.
4: Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
5: Ola, pakuj Piotrka, bo jedziemy do...
6: Zatorlandu?
5: Zatorlandu, największego w Europie parku ruchomych dinozaurów.
6: Wow, super!
5: A wierzysz, że Zatorland to także park owadów, mitologii i Luna Park?
6: Tak, i otwarty jest codziennie.
5: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
7: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.

0: 2-4 lipca. Płock. Plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Zaprasza Dacia Autozięba. Katowice, Kościuszki 257. www.autozięba.eu.
3: Twoje dzieciaki kochają minionki? To zabierz je tam, gdzie żółta ekipa rządzi! Tylko 27 czerwca od 11 do 17 wydarzenie Minionki i Straszydła w Silesia City Center na Placu Śląskim. No to hop do nas! Przyjdź, zrób sobie selfie z 4-metrowym minionkiem, ulep własnego slajma, pomaluj buzię i sprawdź swój refleks. Czekają na ciebie gry, zabawy i konkursy z nagrodami, a film Minionki i Straszydła w kinach już od 1 lipca. Zapraszamy do Silesia City Center.
4: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Szukasz wyjątkowego miejsca na event, wesele, przyjęcie okolicznościowe? Resort Jurajski Okiennik. Zapraszamy. Mamy nowe sale plenerowe na Jurze do 500 osób. Poznaj Okiennik na www.resortjurajski.pl. Wesele, przyjęcie, event? Resortjurajski.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
9: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac. Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Dąbrowa Górnicza, 11 listopada 31.
10: Natalia Czarnuch, cześć. Poluzowało się już na autostradzie A4 na wysokości Katowic czy Mysłowic. Zero korków, zatem przejedziecie płynnie. Płynnie też powoli idą w górę słupki rtęci na termometrach. Jak na razie w Tychach 23 stopnie.

0: Celsjusza i dużo słońca o poranku.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Jaworznie przy ulicy Piekarskiej 6.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
3: Minęła 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Jeszcze dziś prokuratura ma przesłuchać byłego ordynatora ze Szpitala Południowego w Warszawie. Wczoraj dr Emil Jędrzejewski w rozmowie z Kanałem Zero alarmował, że na szpitalnym SOR-ze dochodziło do szeregu nieprawidłowości. Miał być odpowiedzialny za to m.in. były kierownik SOR-u Dawid Kacprzyk, znany jako lekarz milioner. O czym więcej reporter SK Michał Rawa.
4: Jak udało się nam potwierdzić w warszawskiej prokuraturze okręgowej, dr Emil Jędrzejewski dziś zostanie przesłuchany. W rozmowie z Kanałem Zero mówił m.in., że przez błędy lekarskie na SOR-ze Szpitala Południowego dochodziło do śmierci niektórych pacjentów, a Dawid Kacprzyk miał fałszować dokumentację medyczną. W reakcji na ten wywiad prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ma zwrócić się z wnioskiem do prokuratora generalnego o pilne sprawdzenie tych doniesień przez śledczych.
3: Jedna osoba ranna po groźnym incydencie na komendzie. Wczoraj w Iławie kobieta przyniosła policjantom niechcianą przesyłkę. Doszło do rozszczelnienia, zawartość poparzyła funkcjonariusza. O szczegółach z Iławy Dawid Jakubowski.
5: Kobieta przyniosła paczkę nadaną ze sklepu internetowego, ale twierdziła, że jej nie zamawiała. Policjant podczas jej oględzin został oparzony w twarz substancją. Na czas działań policji i straży pożarnej, w tym specjalnego oddziału do zagrożeń chemicznych, ewakuowano komendę. Policja ustala teraz drogę nadania paczki i cel jej wysłania. Nie wiadomo jeszcze, jaka substancja była w środku.
3: A Bieszczadzki Park Narodowy gotowy na napływ turystów. W tym roku udostępni odwiedzającym ponad 100 km ścieżek, mówi dyrektor parku Ryszard Prędki.
6: W Bieszczadzkim Parku Narodowym przygotowaliśmy 140 km szlaków pieszych. Szlaki te są codziennie patrolowane. Służba parku służy radą i pomocą turystom, którzy odwiedzają park.
3: A służby apelują też, by nie zbliżać się do dzikich zwierząt.
7: SK Śląsk. Sport.
0: Transferowe zmiany w Zagłębiu Sosnowiec. Nowym piłkarzem Zagłębia został Damian Trond. Podpisał umowę na 2 lata z opcją przedłużenia. W niedzielę na stadionie lekkoatletycznym przy Alei Mireckiego w Sosnowcu turniej oraz warsztaty tenisa plażowego. Te poprowadzi Aleksandra Adamska, najbardziej utytułowana zawodniczka w historii polskiego tenisa plażowego oraz wielokrotna mistrzyni Polski. Start wydarzenia o godzinie 9:00. A kibice Ruchu Chorzów wybierają wizualizację autokaru drużyny. Oddać swój głos na dany projekt możecie na Facebooku Niebieskich.
8: Najpopularniejszy hit w Polsce. Numer 1 z gorącej 20. Wiktor Waligura, czyli 4 pory roku. Gram dosłownie za 3 minuty. Będzie też m.in. Kuba i Kuba, będzie Juste i Turn the Lights Off, a także Teddy Swims czy Dua Lipa. Łatwo Gang, Majko, również na początek Rita Ora. Michu Sobkowski, witajcie. Zapraszam.

0: Król Eminem na antenie Radia SK i Without Me. Ale jak to, że beze mnie na PGE Narodowym, że można zrobić jakiś... W sensie nie, że beze mnie, tylko że bez was, bo cały czas kompletujemy ekipę na SK Karniaki Cup, prawda? I kto już odgadnie, o co chodzi Sławkowi Peszko, to jedno wygwizdane słowo, ten zgarnia Tysiaka, ten zgarnia udział w finale, ten zgarnia nocleg w Warszawie na ten czas SK Karniaki Cup, no i zgarnia szansę na 10 tysięcy złotych w wielkim finale właśnie rozgrywanym na PGE Narodowym już 4 lipca. Rano Mariuszowi się nie udało, więc proszę bardzo, oprócz tego, że ta zagadka czeka w aplikacji Radia SK i na SK.pl, to zagram ją już teraz.
1: Na mundialu liczą się detale, podobnie jak przy wyborze odpowiedniej.
0: Jedno słowo. Jakież tam jedno słowo kryje się za tym gwizdkiem? No, nie jest to słowo stacji, to już wiemy dzięki Mariuszowi. Zgrany zespół ludzi. To może być podpowiedź, która was naprowadzi. Zgłaszacie się na SK.pl i w aplikacji Juste i Jackstyle, czyli Turn the Lights Off za moment, a później wesce Teddy Swims.
2: A gdzie tu wsteczny jest?
3: Co ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.

0: oferujący aplikację mobilną Mall Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
4: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
5: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
6: Świętujemy otwarcie naszego 300. sklepu Teddy w Polsce. W ramach podziękowania oferujemy 30% rabatu na walizki oraz zabawki do wody i piasku. Od 24 czerwca do 1 lipca tylko w naszym nowym sklepie w Chrzanowie, ulica Szpitalna 45A. Teddy, pełen pomysłów.
7: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
8: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
2: Tato, co to za pan?
3: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
2: A pranie też za ciebie wstawi?
3: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
2: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
3: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
4: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
5: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
6: I dokąd wtedy jedziemy?
5: No nie wiem.
6: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
5: A, dobry komona.
6: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Zapraszam do stanowiska.
8: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania miała na imię.
7: Pani Ania jest na urlopie.
8: Czyli niczego nie załatwię.
7: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
8: Uff, no i to jest zmiana.
9: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
10: To będzie ostatnia reklama. Rodzinny wypoczynek w górach? Ruszajcie do hotelu Stok w Wiśle. Baseny, spa, animacje dla dzieci, place zabaw z dmuchańcami oraz górskie szlaki wokół. Hotel Stok. Twoje miejsce na najlepsze lato. Sprawdź ofertę na www.hotelstok.pl.
11: I po reklamie.

Całą historię związaną z fundacją Cancer Fighters, z BDOS-em, z Majko, z Łatwogangiem znacie tak dobrze, że ja po prostu zagram ten numer i spełnię to marzenie jeszcze raz. Wszystkie marzenia, Łatwogang i Majko.

0: Avicii, Levels na antenie Radia SK. Dosłownie kilka minut temu dostałem mail o treści Siget 2026, kiedy wystąpią 21 Pilots i gdzie zagra Florence and the Machine. To jest znak sygnał, żeby po pierwsze powiedzieć wam o tym, że na Siget was w tym roku wysyłamy, a po drugie, że no tam, gdzie was nie wysyłamy, a chcecie się wybrać, no to za hajs Eski można zabalować. Festiwalowe 1000 zł do zgarnięcia już dziś w Imprestę. Dajcie nam znać, jakich rzeczy takie, na takie koncerty i festiwale musicie ze sobą zabrać, żeby było fajnie. I jak będzie bardzo fajne zgłoszenie, to bardzo fajne pieniądze do was trafią na wybrany właśnie przez was koncert albo festiwal. Oczywiście, że zgłoszenia na sk.pl i w aplikacji, a za chwilę u nas Dawid Podsiadło. Pięknie płyniesz, a później Clean Bandit i Demi Lovato.
1: Radio SK. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Co łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta. Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Monks, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz Niezrównana, Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival. Tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
7: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
8: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice, ulica Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
9: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
13: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne? W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Jak przechodzisz na wyższy poziom?
16: Najważniejsza jest strategia. Musisz zdobyć wiedzę, umiejętności i wtedy możesz budować lepszy świat na przyszłość.
15: O, to tak jak ze studiami.
16: Tak, w Śląskiem już na starcie zyskujesz wiele możliwości.
15: A transformacja?
16: Możesz być jej częścią, zmieniać się i rozwijać razem z regionem.
15: Pewnie! Ja tu, ty tu!
17: Śląskie, tu studiuje się przyszłość. Sprawdź na studiuje.śląskie.pl. Spot finansowany przez Unię Europejską.
18: I po reklamie.

0: Ależ to jest pyszna energia. Taka dawka, 2,5-minutowa Bibi Rexy i Davida Getty, czyli Sad Girls w Radiu SK tuż przed godziną 11. Po 11. Beauty and the Beat też będzie dobrze. Justin Bieber, Nicki Minaj za chwilę.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak wyprzedaż, to w euro.
2: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
5: jest. Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
8: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
9: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
8: Zaraz wszystko wyjaśnię.
10: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
11: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
12: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
15: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
18: Sponsorem programu jest Ganilex, autoryzowany dealer Alfa Romeo w Katowicach.
19: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Wszystkim zmotoryzowanym przypominam, że mamy prace drogowe na Jankego w Katowicach. Tam utrudnienia w ruchu mogą występować do godziny 13, zatem jedźcie ostrożnie. Poza tym na trasach Śląska i Zagłębia ruch umiarkowany, nie ma większych korków. Ja sprawdzam za to pogodę, a ta tropikalna. Dziś 28 kresek powyżej zera, tak będzie w Chorzowie czy w Rudzie Śląskiej. Jutro jeszcze cieplej, a w weekend nawet 37 stopni.
18: Sponsorem programu jest Ganilex, autoryzowany dealer Alfa Romeo w Katowicach.
17: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
1: Dokładnie 11 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Patologia musi się skończyć, mówi o sytuacji w Szpitalu Południowym szef Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski. I dodaje, będzie wniosek o zawieszenie prawa wykonywania zawodu przez Dawida Kacprzyka. Na specjalnie zwołanej konferencji wypowiadał się na temat nowych doniesień, które w rozmowie z Kanałem Zero przekazał były ordynator szpitala. Mówił m.in., że przez błędy lekarskie na SOR-ze Szpitala Południowego dochodziło do śmierci niektórych pacjentów, a kierownik SOR-u miał fałszować dokumentację medyczną.
20: Te zarzuty, które się pojawiły, one przekraczają możliwości odpowiedzialności dyscyplinarnej, bo są po prostu zarzutami stricte karnymi, zagrożonymi sankcjami, które z tego wynikają.
1: Mówił dr Łukasz Jankowski, a w sprawie szpitala za chwilę wypowie się też minister sprawiedliwości. Zadania zostały już podzielone. To będzie spotkanie premierów i szerokich zespołów eksperckich. Tak zapowiada się ruszające jutro w Gdańsku forum dotyczące odbudowy Ukrainy. Kijów mówi o swoim pragmatycznym podejściu. Prezydenta Załońskiego zabraknie, będzie ukraińska premier Julia Sfirydenko. Ważne jest, aby być konstruktywnym w relacjach z Polską. Jestem wdzięczny wszystkim partnerom, każdemu, kto jest z nami, kto jest z Ukrainą, każdemu, kto przygotował wartościowe rzeczy na spotkanie w Gdańsku, mówił Załoński, który miał wziąć udział w konferencji, ale zrezygnował z udziału po zaostrzeniu relacji między Warszawą a Kijowem. Pewne udziału w 1/16 finału Mistrzostw Świata są już Meksyk, USA, Niemcy, Francja, Norwegia, Argentyna i Kolumbia. A dziś ruszy ostatnia kolejka fazy grupowej. O 21:00 Szwajcaria zagra z Kanadą, Bośnia Hercegowina z Katarem. O północy Maroko zmierzy się z Haiti, a Szkocja z Brazylią. Natomiast o 3:00 w nocy mecz RPA z Koreą Południową i Czech z Meksykiem.
18: SK Śląsk News.
19: Na karę od 3 do 10 lat więzienia skazał we wtorek Sąd Okręgowy w Gliwicach oskarżonych o udział w gangu zajmującym się handlem narkotykami na dużą skalę. Tworzyli go obywatele Ukrainy i Białorusi, którzy mieli wprowadzić do obrotu co najmniej 267 kg narkotyków, zarabiając na tym 15 milionów złotych. Boisko piłkarskie Arena Katowice przejdzie modernizację, której efektem będzie wymiana warstwy wegetacyjnej oraz ułożenie nowej murawy. Prace zostaną przeprowadzone przez wykonawcę stadionu. Wymiana rozpocznie się 25 czerwca i potrwa do 15 lipca.
0: Uff, jak gorąco. No to was wysyłam do Energylandii w tej godzinie, zgodnie z obietnicą. Wysyłam w waszą stronę Eda Sheerana i jego Bad Habits. Będzie Lana Del Rey, będzie Bausa i Magnetic. A na początek Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Michu Sobkowski, pytajcie. 11:02 na zegarach. W ST już grają. Hit.

Chłopaki z Bausa naprawdę dają radę tym numerem. Magnetic na antenie Radia SK. Zasypaliście mnie zgłoszeniami, jeśli chodzi o Energylandię. Podobało mi się jedno, kiedy to mordeczka napisał, że on by bardzo chciał, żeby jego

0: Teściowa się rozerwała w Irlandii. Nie wyślę, bo trochę się boję, że prokurator będzie później mnie ścigał. Karolina też się zgłosiła w sposób jakże śpiewający prawie.
1: Eska, eska, głośniej daj, niech się buja cały kraj. Nuce fałszywie, trudno, hej. I tak mam dziś najlepszy dzień. Znaczy najlepszy byłbym w Energylandii oczywiście, ze znajomymi.
0: Karolina, na Eurowizję to cię może nie wyślę. Całe szczęście, co? Ale do Energylandii jak najbardziej. Z paczką przyjaciół poczwórne zaproszenie jest już twoje. Mogę powiedzieć, że nie ostatnie. Dzisiaj na waszym miejscu słuchałbym po godzinie 18 imprezki Rafała Adamczaka. Alex Warren za chwilę, Carry You Home, później Andy Dust, Harris i Zokaria.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Legenda. Powróciła.
4: W Radiu SK. Każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
5: A punktualnie o 22 stery przejmuje Sam On.
6: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
5: SK Remix już w piątek po 20.
4: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
7: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
8: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
9: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
10: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Katowickiej.
11: Udaj się na wyprawę w głąb zielonej dżungli. Wyrusz w dzikie ostępy pustyni. Jeszcze dziś wraz z bliskimi odwiedź sosnowieckie egzotarium. Miejsce, gdzie egzotyczne gatunki z całego świata spotykają się, by zabrać Cię na prawdziwą przygodę. Wyjątkowe ryby, fascynujące gady, tropikalne papugi oraz węże. Przyjdź, a kiedy odkryjesz skarby natury, usiądź w kawiarni Botanika lub kinie dla dzieci. Egzotarium. Przygoda czeka blisko Ciebie.
12: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
13: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
12: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
13: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC.
16: Uwaga! Już 26 czerwca w piątek przywitaj z nami wakacje. Czekają lody i upominki dla najmłodszych. Zapraszamy do salonów Fiat Ganinex w Katowicach, Gliwicach i Pszczynie.
17: I po reklamie.

0: Dzięki tym swoim oficjalnym hymnom i piosenkom chyba najbardziej kojarząca się wokalistka z mundialem, co? Shakira i Whenever, Wherever wesce.
1: SK Karniaki K.
0: A czy jest ktoś, kto bardziej kojarzy się z piłką nożną i jednocześnie z dobrym... z dobrą atmosferą, z dobrym imprezowaniem? Dobra, niech będzie z dobrym imprezowaniem. Ktoś bardziej niż Sławek Peszko? No chyba nie. Więc chyba warto się z nim spotkać i pograć, i poimprezować, bo to też mamy w planach już podczas wielkiego finału 4 lipca na PGM Narodowym. Finału SK Karniaki Cup. Kompletujemy naszą drużynę. Dziś rano próbował do tej drużyny powołanie dostać Mariusz.
2: Panie Sławomirze, poprosimy
3: lećmy,
2: o zdanko.
3: Lećmy z tematem, tak.
4: Na mundialu liczą się detale. Podobnie jak przy wyborze odpowiedniej
5: stacji.
6: Stacji!
7: To niestety jest zła odpowiedź.
3: Kurczę, no.
5: Szkoda.
0: No bardzo szkoda, bo Mariusz dołączył do naszej ekipy, w której są już Krystian, Julia, Tomek, Michał, a także Aleksandra. A ma być to jedenastka, no tak, walcząca właśnie o 10 tysięcy złotych w wielkim finale. Mariuszowi się nie udało, zagadka czeka na SK.pl i w aplikacji Radia SK, a to wygwizdane słowo to... zgrany zespół osób, zgrany zespół ludzi. Tyle mogę wam podpowiedzieć. A wy zgłaszacie się na SK.pl po godzinie 13. Kolejna opcja na to, żeby dostać powołanie do naszej drużyny. Za chwilę Sombra, a później Duke Dumont w SC.
1: SK Karniaki Cup.
8: Autopromocja.
4: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
4: No mówię, że zawsze byłem mocny.
1: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
4: Strzelisz coś?
8: Autopromocja.
9: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Masz ochotę na coś więcej niż zakupy? Odwiedź Bramę Jury w Zawierciu. Miejsce, gdzie moda, smak i rozrywka spotykają się w jednym miejscu. Ponad 30 sklepów najlepszych marek, w tym H&M, New Yorker, Rituals, Tatum, Zotik, Douglas, Brio i wiele innych. Po zakupach zjesz coś pysznego w The Flame. Obejrzysz filmowe premiery w Planet Cinema lub zaliczysz trening w siłowni One Gym. Brama Jury, Zawiercie, ulica Zagłębiowska 2. Zakupy, jedzenie i rozrywka. Dokładnie tak, jak lubisz.
14: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.

0: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
1: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
2: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnej.

0: Uniwersytet WSB Merito, wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
1: Szukasz wyjątkowego miejsca na event, wesele, przyjęcie okolicznościowe? Resort Jurajski Okiennik. Zapraszamy! Mamy nowe sale plenerowe na Jurze do 500 osób. Poznaj Okiennik na www.resortjurajski.pl. Wesele, przyjęcie, event? Resortjurajski.pl.
2: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
3: No to w czym problem?
2: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
3: No i?
2: No i obawiam się, że nie zdąży.
3: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz.
4: Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Co łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta. Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Monks, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz Niezrównana, Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival. Tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
7: I po reklamie.

0: Gibbs, Hukon i Ty masz na antenie Radia SK przed południem, za chwilę po południe, z hitami na czasie. I Matym Fuczyło na pewno, bo już był, zostawił słuchawki, zostawił laptopa, zostawił ładowarkę, więc na pewno wszystko, co potrzebne do życia i do grania hitów na czasie, takich jak Bibi Rexha i Faithless New Religion od Matiego już za chwilę po godzinie 12. Michu Sopkowski, mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9. Cześć.
1: Radio SK. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
1: Do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.

0: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
1: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies? Gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
3: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
4: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
5: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama.

0: Silesia City Center.
1: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Ola, pakuj Piotrka, bo jedziemy do...
4: Zatorlandu?
3: Zatorlandu, największego w Europie parku ruchomych dinozaurów.
4: Wow, super!
3: A wierzysz, że Zatorland to także park owadów, mitologii i Luna Park?
4: Tak, i otwarty jest codziennie.
3: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
7: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu dr Materac w Dąbrowie Górniczej.
8: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Dąbrowa Górnicza, 11 listopada 31.
9: Lato nie zwalnia, tamka dziś na termometrach w miastach Śląska i Zagłębia nawet 28 stopni Celsjusza. Zaraz w newsach lokalnych opowiemy o tym, jak podróżować w trakcie takich upałów, no bo wakacje przed nami. W zakończenie roku szkolnego temperatura może przekroczyć nawet 30 stopni. Tak będzie w Katowicach czy Chorzowie.
8: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai.
7: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu dr Materac w Dąbrowie Górniczej. Park handlowy S1 Dąbrowia.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
10: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. W ciągu najbliższych minut ma odpowiadać na pytania śledczych w warszawskiej prokuraturze. Przesłuchany będzie dr Emil Jędrzejewski. To były ordynator w Stołecznym Szpitalu Południowym, który alarmował o sytuacji na SOR-ze. W wywiadzie dla kanału Zero oskarżył byłego kierownika oddziału ratunkowego Dawida Kacprzyka o fałszowanie dokumentów i błędne decyzje, które miały prowadzić do śmierci pacjentów. Waldemar Żurek przekazał, że otrzymał już pismo od prezydenta Warszawy, który prosi o pilne działania prokuratury.
11: Analizujemy wszystkie sprawy, jakie toczyły się od 2023 roku. Łącznie mamy 32 postępowania, które były w prokuraturze.
10: Było też 12 spraw dotyczących zgonów, a przypomnijmy, prokuratura prowadzi dwa śledztwa w sprawie Szpitala Południowego dotyczącą oszustw finansowych Dawida Kacprzyka oraz kwestii nadzoru nad szpitalnym SOR-em i utworzenia na oddziale tzw. ścieżki VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Szansa dla fabryki, broń dla armii. Umowa już podpisana. 46 tysięcy karabinków GROT dostarczy dla wojska Radomski Łucznik. Do rąk żołnierzy trafi nowa wersja Grota A3, usprawniona we współpracy z wojskowymi.
12: To WOT-owcy bardzo często przynosili informacje, co trzeba usprawnić. A3 jest najlepszą z możliwych.
10: Zaznacza szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Zamówienie ma być realizowane do końca przyszłego roku. Krakowskie kąpielisko Zakrzówek znów dostępne. Otworzy się w weekend wraz z nadejściem największych upałów. Na początku czerwca trzeba było je zamknąć po tym, jak w wodzie wykryto nieznaną substancję. Po badaniach okazało się, że zanieczyszczenie nie było groźne, a sanepid wydał zgodę na użytkowanie obiektu.
13: SK Śląsk News.
9: Upały w natarciu. W weekend temperatura wyniesie nawet 37 stopni w Katowicach. Przy takiej pogodzie wakacyjna podróż nie powinna ograniczyć się tylko do spakowania bagażu, przypomina śląska policja.
14: Pamiętajmy o właściwej temperaturze wewnątrz pojazdu, o zabraniu wody, zaplanowaniu trasy tak, żeby po drodze zrobić przerwy. Obserwujmy reakcję swojego organizmu podczas upałów. Drżenie, potliwość, zawroty głowy. W przypadku złego samopoczucia przerwijmy jazdę i w miarę możliwości zwróćmy się o pomoc do lekarza.
9: Radził Arkadiusz Chudy ze Śląskiej Drogówki.
15: To wszystko, co dzieje się teraz, to tylko mały przedsmak ciepła, które do nas dotrze. Tak, tak, tak, więc w ramach przygotowania się do wysokich temperatur muzycznie będę was rozgrzewał. Bibi Rexa, Faithless, New Religion, Matifu, czyło, cześć!

Od razu robi się gorąco, prawda? ATB i Ecstasy w Radiu SK 18 minut po 12. Słuchajcie, wszędzie widzę i słyszę zapowiedzi tego, że

0: Będzie naprawdę mega gorąco. No i to się zgadza, to prawda. W okolicach weekendu ma być naprawdę bardzo, ale to bardzo ciepło, a w innych miejscach jest już teraz. Na przykład we Francji wczoraj padł historyczny rekord. Od kiedy prowadzone są pomiary, aż tak gorąco jeszcze tam nie było. Wow, no i miło byłoby się gdzieś ukryć przed tym, prawda? My możemy wam w tym pomóc. W końcu już jutro SK dowozi kampera. Wraca nasza akcja, w której dostarczymy wam eskowego kampera pod dom i możecie pojechać nim na przedłużony weekend dokąd tylko chcecie. Na przykład nad jezioro albo nad morze. No wyobraźcie sobie, wstajecie rano, przechodzicie kilka kroków i już jesteście na plaży. A to wszystko jest możliwe, naprawdę. Zgłoszenia za darmo w aplikacji Radia SK. Ją możecie też pobrać za darmo. A my już odpalamy klimę w kamperze.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak wyprzedaż, to w euro.
2: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. LRSO 0%. Promocja ratalna jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: W starożytnej Grecji na odpowiedzi czekało się latami, ale dziś...
5: Dziś nie musisz czekać nawet na wyniki matur!
4: Już teraz zarezerwuj miejsce na wymarzonym kierunku w Akademii Humanitas. Zarządzanie, psychologia, prawo, BHP, dietetyka i więcej.
5: Bo prawdziwi herosi działają przed 8 lipca!
4: Wejdź na humanitas.edu.pl i rozpocznij epicką przygodę z Akademią Humanitas.
6: Jak przechodzisz na wyższy poziom?
7: Najważniejsza jest strategia. Musisz zdobyć wiedzę, umiejętności i wtedy możesz budować lepszy świat na przyszłość.
6: O, to tak jak ze studiami.
7: Tak, w Śląskiem już na starcie zyskujesz wiele możliwości.
6: A transformacja?
7: Możesz być jej częścią, zmieniać się i rozwijać razem z regionem.
6: Pewnie! Ja tu, ty tu!
8: Śląskie, tu studiuje się przyszłość. Sprawdź na studiuje.śląskie.pl. Spot finansowany przez Unię Europejską.
9: No hej, będą drzwi otwarte w tej szkole, gdzie chodzi syn koleżanki twojej mamy.
10: No to fajnie, tato, ale już wybrałem swoją szkołę.
9: A jaką to szkołę wybrałeś?
10: A taką, gdzie stawia się na praktykę i zdobywanie doświadczenia.
9: No tak, konkretne podejście.
11: To dobra opcja. A co z maturą?
10: Mamo, w szkołach TED mają nauczycieli, którzy przygotowują do niej na najwyższym poziomie.
11: To przecież ta szkoła, o której myślałam.
9: W tym temacie jesteśmy zgodni.
12: Wybierz szkołę najlepszych wspomnień. TED Edukacja, najlepsza sieć szkół dla młodzieży na Śląsku.
13: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
14: Zaprasza Dacia Autozięba. Katowice, Kościuszki 257. www.autozięba.eu.
15: Wakacje czas zacząć i to z przytupem. Już w niedzielę 28 czerwca przyjdź świętować 70. urodziny Superauto Stadionu Śląskiego połączone z rozpoczęciem wakacji. Na scenie gwiazdy muzyki disco i dance. Zenek Martyniuk, Skolin, Czadoman, Boys, Modelki, Brookies, Weekend i wiele innych. Do tego darmowe wesołe miasteczko pełne atrakcji dla dzieci i dorosłych. Otwarcie bram o 11. Zróbmy na Superauto Stadionie Śląskim największy taneczny parkiet w regionie. Wstęp darmowy.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Co łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta. Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Monks, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz Niezrównana, Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival. Tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
18: I po reklamie.

0: Co jeśli? To Carla Fernandez. A co, jeśli by się tak przytulić? Dzisiaj jest dzień przytulania. No nie polecam raczej podchodzenia do losowych osób na chodniku, a raczej odradzam, ale bliskim przytulenie można zaproponować, prawda? Ewentualnie można to zrobić i zaproponować łazikowi marsjańskiemu, który osiągnął niezły sukces. Otóż po 5 latach jeżdżenia po powierzchni Marsa, łazik NASA przebył dystans maratonu. Nieco ponad 42 kilometry. W 5 lat. No i to jest wreszcie sportowiec, z którym ja mogę się utożsamić. Radio SK. To jest SK, Apety, Rose i Bruno Mars. Zaraz.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Ola, pakuj Piotrka, bo jedziemy do...
6: Zatorlandu?
5: Zatorlandu, największego w Europie parku ruchomych dinozaurów.
6: Wow, super!
5: A wierzysz, że Zatorland to także park owadów, mitologii i Luna Park?
6: Tak, i otwarty jest codziennie.
5: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
7: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Co łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta. Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Monks, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz Niezrównana, Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival, tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
2: Wakacje czas zacząć i to z przytupem. Już w niedzielę 28 czerwca przyjdź świętować 70. urodziny Superauto Stadionu Śląskiego połączone z rozpoczęciem wakacji. Na scenie gwiazdy muzyki disco i dance. Zenek Martyniuk, Skolin, Czadoman, Boys, Modelki, Brookies, Weekend i wiele innych. Do tego darmowe wesołe miasteczko pełne atrakcji dla dzieci i dorosłych. Otwarcie bram o 11:00. Zróbmy na Superauto Stadionie Śląskim największy taneczny parkiet w regionie. Wstęp darmowy.
3: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC.
2: Uwaga! Już 26 czerwca w piątek przywitaj z nami wakacje. Czekają lody i upominki dla najmłodszych. Zapraszamy do salonów Fiat Ganinex w Katowicach, Gliwicach i Pszczynie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Kosz Kadra zagra w Tauron Arenie. Zobacz na żywo mecz reprezentacji Polski w koszykówce. Już w poniedziałek 6 lipca o 18:00. Polska-Holandia. Kwalifikacje do Mistrzostw Świata w Katarze. Bilety w sprzedaży na ebilet.pl. Stwórzmy wspólnie biało-czerwone święto koszykówki.
6: I po reklamie.

0: To Repeat It, Martin Garrix i Ed Sheeran West, 7 minut do 13. Trwa mundial, dzieje się, legendy strzelają gole. Wczoraj na przykład Cristiano Ronaldo zdobył trochę bramek dla Portugalii. Dziś wieczorem i w nocy kolejne mecze. Maroko zagra, Szkocja zagra, Brazylia zagra. Więc jeżeli ktoś nie może spać, no to wiadomo co może robić. Oglądać chociażby Brazylię, będzie się działo. Ale my też gramy, trwa SK Karniaki Cup. Zbieramy naszą eskową jedenastkę, która razem ze Sławkiem Peszko zagra w finale na PGE Narodowym. No i to możecie być wy. Wy możecie strzelać karniaki ze Sławkiem na Narodowym. Naprawdę, i wy możecie w finale zgarnąć nawet 10 tysięcy złotych. Trzeba tylko odgadnąć jedno wygwizdane słowo. Po 13 zadzwonię do kogoś z was, a zagadka na dziś to...
1: Na mundialu liczą się detale, podobnie jak przy wyborze odpowiedniej.
0: O, wiecie o co chodzi? To zgłaszajcie się na sk.pl.
2: Radio SK. Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.

0: Biedronka.
1: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
2: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla

0: klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
1: Twoje dzieciaki kochają minionki? To zabierz je tam, gdzie żółta ekipa rządzi! Tylko 27 czerwca od 11 do 17 wydarzenie Minionki i Straszydła Psilesia City Center na Placu Śląskim. No to hop do nas! Przyjdź, zrób sobie selfie z 4-metrowym minionkiem, ulep własnego slajma, pomaluj buzię i sprawdź swój refleks. Czekają na ciebie gry, zabawy i konkursy z nagrodami, a film Minionki i Straszydła w kinach już od 1 lipca. Zapraszamy do Silesia City Center.
2: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
3: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
4: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
5: To będzie ostatnia reklama. Rodzinny wypoczynek w górach? Ruszajcie do hotelu Stok w Wiśle. Baseny, spa, animacje dla dzieci, place zabaw z dmuchańcami oraz górskie szlaki wokół. Hotel Stok. Twoje miejsce na najlepsze lato. Sprawdź ofertę na www.hotelstok.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
8: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Alfa Romeo w Katowicach.
9: Uwaga kierowcy, mamy zablokowaną A1 w kierunku na Łódź, dokładnie w Dobieszowicach w powiecie będzińskim. Doszło tam do zdarzenia drogowego z udziałem 3 pojazdów. Objazdy wytyczono drogami lokalnymi. To na wysokości węzła Piekary Śląskiej. Jedźcie ostrożnie i zachowajcie ostrożność. Jeżeli chodzi o pogodę, do końca dnia pogodnie, słonecznie i bez opadów. 27-28 stopni maksymalnie. Prawdziwy armagedon pogodowy w postaci wysokiej temperatury w weekend, w niedzielę nawet 37 stopni.
8: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Alfa Romeo w Katowicach.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
10: Już prawie 13. Agata Chruściak, zapraszam. Odpowiada na pytania śledczych dr Emil Jędrzejewski już w prokuraturze okręgowej w Warszawie. To były ordynator w Szpitalu Południowym, który w Kanale Zero mówił o nieprawidłowościach na SOR-ze. Byłego już koordynatora oddziału Dawida Kacprzyka oskarżył o fałszowanie dokumentów i błędy, które doprowadziły do śmierci pacjentów. Wchodząc do prokuratury, nie chciał rozmawiać z mediami.
11: Podtrzymuje pan, panie doktorze, to co wczoraj powiedział w wywiadzie w Zero?
12: Ja już się wypowiedziałem. Czy ma pan dowody?
11: A może po przesłuchaniu znajdzie pan doktor chwilę do nas?
12: Możecie państwo czekać, nie wypowiem się.
10: Doktor Jędrzejewski jest przesłuchiwany jako świadek w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w szpitalu. Przypomnijmy, prokuratura prowadzi 2 postępowania. Dotyczą one oszustw finansowych Dawida Kacprzyka oraz kwestii nadzoru nad szpitalnym SOR-em i utworzenia na oddziale tzw. ścieżki VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Czy radny KO publicznie mówił nieprawdę? Skandal w Lublinie i ustalenia Radia SK. Konrad Wcisło został przyłapany po tym, jak parkował autem na miejscu dla osób niepełnosprawnych. Zapewniał, że ma do tego uprawnienia, posłużył się jednak kartą wydaną na ojca. Nieoficjalnie ustaliliśmy, że wniosek o wydanie takiego dokumentu dla siebie radny złożył 10 dni po przyłapaniu na gorącym uczynku.
13: Nie zamierzam podtrzymywać tego tematu. Wszystkie, że tak powiem, wyjaśnienia złożyłem.
10: Na incydent z radnym widział i zarejestrował mieszkaniec Lublina, który poszedł z tym na policję. Radny Wcisło może ubiegać się o kartę parkingową, bo w grudniu ubiegłego roku został potrącony przez samochód. Ile naprawdę trzeba czekać na wizytę u lekarza specjalisty, to sprawdzili dziennikarze Superekspresu i przygotowali raport w tej sprawie. Okazuje się, że w kolejce stoi 10 milionów pacjentów. Na SEPL dostępny jest specjalny kalkulator, który pokaże Wam, ile trzeba czekać na wizytę u konkretnego lekarza w Waszej okolicy.
14: SK Śląsk News.
9: Już w piątek wraz z rozpoczynającymi się wakacjami startuje sezon wodnych placów zabaw w Zabrzu.
15: Będzie badana woda, będzie utrzymywana czystość, więc mieszkańcy mogą się nie martwić o komfort.
9: Mówi Tomasz Saturnus z jednostki zarządzania nieruchomościami. W mieście można także korzystać z stężni solankowych. Wytchnienie przyniosą rozstawione w mieście kurtyny wodne, które z pewnością znajdą zainteresowanie wśród szukających odpoczynku od nadchodzących upałów. Przypomnę, w weekend termometry pokażą ponad 30 stopni.
16: Minutka już po 13:00, to jest środa, dotarliśmy już do połowy tygodnia, chyba można tak powiedzieć. A skoro tak, to trzeba to uczcić hitami na czasie. Dawid Podsiadło i Sezon, a wcześniej W&W Heaven, The Place on Earth. Mati Puczyło, cześć, dzień dobry.

0: Ten hit już znamy wszyscy doskonale, prawda? To Jamali, Policeman, 16 minut po 13, to teraz trochę pogadamy, a raczej Sławek Peszko pogada.
1: SK Karniaki Cup.
0: Dokładnie tak, mundial trwa, ale trwa też SK Karniaki Cup. My zbieramy reprezentację Radia SK, która pojedzie na PGE Narodowy i ktoś z tej reprezentacji w finale zgarnie 10 tysięcy złotych. Zgłoszenia cały czas trwają. Do tej pory mamy już 5 zawodników, którzy pojadą do Warszawy i którzy będą strzelali karniaki ze Sławkiem Peszko. Dziś rano próbował Mariusz, no jemu niestety się nie udało, ale na SK.pl zgłosił się do nas Łukasz. Cześć Łuki.
2: Cześć, witam.
0: Ty napisałeś, że w Karniakach to jesteś strzelcem wyborowym, czy to jest prawda?
2: Dokładnie, zawsze na 100%.
0: No dobra, powiedz mi, jak już tak stoisz przed tą piłką i masz zaraz uderzyć, to pojawia się jakaś taktyka, coś? Czy tak po prostu strzelasz i gdzie poleci, to poleci?
2: Nie, no wiadomo, siła razy ramię, zamykam oczy i jakoś zawsze siedzi.
0: Bardzo dobrze. Mnie kiedyś zabrali na zawody szkolne, ale potem jak nie trafiłem do pustej bramki, to moja kariera bardzo szybko się skończyła. Więc Łukasz, wszystko jest w twoich rękach. Powiedz mi, czy ty jesteś gotowy na to?
2: Jestem, czekam.
0: Doskonale. No to tak, wytłumaczę ci zasady. Za chwilkę usłyszysz takie zdanie, które wypowie Sławek Peszko. No i jedno słowo będzie w nim wygwizdane. No a potem masz 3 sekundki na to, aby odpowiedzieć, co to za jedno słowo. Dam ci jeszcze tylko jedną wskazówkę. Chodzi o takie określenie na twoją najbliższą paczkę znajomych, z którymi trzymasz się na co dzień. No to co, wołać Sławka?
2: Jedziemy.
0: No to jedziemy, uwaga, puszczam, lecimy.
3: Na mundialu liczą się detale, podobnie jak przy wyborze odpowiedniej
2: ekipy.
0: No, to sprawdźmy, czy dokładnie tak ma być. Uwaga!
3: Na mundialu liczą się detale, podobnie jak przy wyborze odpowiedniej ekipy. Na mundialu liczą się detale,
0: aha,
3: podobnie jak przy wyborze odpowiedniej.
0: No i dobra, ekipy. Uwaga! Tak jest! Mamy to! Oczywiście, że tak. Słuchaj, Łuki, właśnie zarobiłeś tysiaka. Do tego szykuj się, bo 4 lipca zagrasz mecz o 10 tysięcy na PGE Narodowym. No jak ci się to podoba?

Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. Słuchaj, Łuki, właśnie zarobiłeś tysiaka. Do tego szykuj się, bo 4 lipca zagrasz mecz o 10 000 na PGE Narodowym. No jak ci się to podoba?

0: Ze Sławkiem Pyszko też. No to co, zadowolenie jest i formę szykujemy, tak?
1: Tak jest, oczywiście.
0: No to doskonale. No to w takim razie gratulacje, a jeżeli wy chcecie strzelić karniaka, to zgłoszenia znajdziecie już teraz na sk.pl.
2: SK Karniakika.
3: Autopromocja.
4: Niektórzy nie dowierzają.
5: Jest to naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
4: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
1: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
4: A są tacy, którzy po prostu grożą.
5: No zabijecie po prostu.
2: Nosem wkręca w Radiu SK.
4: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do Maxizo. Przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt w Parku Handlowym Kasztelania w Chrzanowie i skorzystaj z promocji na start. Tylko do niedzieli, 28 czerwca. Minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxizo. Zapamiętaj nasz adres. Maxizo w Parku Handlowym Kasztelania przy ulicy Szpitalnej 45 w Chrzanowie. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxizo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizo.pl.
10: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
11: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
12: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdź nas w Katowicach, Cieszynie, Krakowie i Opolu lub na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 504 Flycars.pl. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
13: To będzie ostatni.
14: Polski w koszykówce. Już w poniedziałek 6 lipca o 18:00. Polska, Holandia. Kwalifikacje do Mistrzostw Świata w Katarze. Bilety w sprzedaży na e-bilet.pl. Stwórzmy wspólnie biało-czerwone święto koszykówki.
15: I po reklamie.

Rihanna, Jay-Z i Umbrella. Tytuł to parasol i w najbliższych dniach to parasol na pewno może się przydać, chociaż no raczej do chronienia się przed upałem, a nie deszczem, bo szykują nam się naprawdę rekordowe dni. Ja zamierzam pobić wtedy rekord w leżeniu w chłodnym pomieszczeniu bez wychodzenia na zewnątrz i w ogóle bez ruszania się. Znacie to? Gdy nie chce się wychodzić z domu, bo jest aż tak strasznie gorąco? W temacie domów i mieszkań to, słuchajcie, pozmieniało się. Coraz więcej osób chce sprzedać mieszkanie i coraz mniej osób chce mieszkanie kupić. Przed chwilą trafiłem na artykuł o tym w internecie, no i podobno tylko 5% Polaków uważa, że teraz jest

0: Poza tym niektórzy oglądają mieszkania, ja oglądam ich ceny i to są dwa różne hobby.
1: Autopromocja.
2: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
3: czy 100 metrów od sceny.
4: Festiwale mają swój wyjątkowy bar. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
5: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Świętujemy otwarcie naszego 300. sklepu w Polsce. To aż 300 powodów do radości. Powód numer 12. Chcesz chociaż na 2 minuty zagłuszyć hałas swoich dzieci. Nasz blender Ci w tym pomoże. Wpadnij do naszego nowego sklepu w Chrzanowie, ulica Szpitalna 45A. Teddy, pełen pomysłów.
11: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
12: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
13: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
14: I dokąd wtedy jedziemy?
13: No nie wiem.
14: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
13: A, dobry komona.
14: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
15: Zapraszam do stanowiska.
16: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
15: Pani Ania jest na urlopie.
16: Czyli niczego nie załatwię.
15: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
16: Uff, no i to jest zmiana.
17: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
18: Rodzinny wypoczynek w górach? Ruszajcie do hotelu Stok w Wiśle. Baseny, spa, animacje dla dzieci, place zabaw z dmuchańcami oraz górskie szlaki wokół. Hotel Stok. Twoje miejsce na najlepsze lato. Sprawdź ofertę na www.hotelstok.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Kosz Kadra zagra w Tauron Arenie. Zobacz na żywo mecz reprezentacji Polski w koszykówce. Już w poniedziałek 6 lipca o 18:00. Polska-Holandia. Kwalifikacje do Mistrzostw Świata w Katarze. Bilety w sprzedaży na ebilet.pl. Stwórzmy wspólnie biało-czerwone święto koszykówki.
21: I po reklamie.

0: No, ostatnio ten hit znalazł się wśród waszych ulubionych. W gorącej dwudziestce. Chociaż pierwszy wtedy był Wiktor Waligura, którego zagram wam już za chwilę. W piątek o 18:00 kolejne notowanie gorącej dwudziestki, więc głosujcie koniecznie. A tymczasem ustaliliśmy już, że jest ciepło, a będzie gorąco, więc pamiętajcie o nawodnieniu. My Wesce chętnie wam w tym pomożemy. Mam zestaw naszych gadżetów do oddania, m.in. butelkę. Na wodę w sam raz. Powiedzcie mi tylko, co poszło wam dziś, albo wczoraj, albo ostatnio wyjątkowo dobrze. Co wam się bardzo dobrze udało. Pochwalcie się trochę, a co? Nagrywajcie głosówki i wysyłajcie na Messengerze do Radia SK.
1: Radio SK. Reklama. Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
5: Jak przechodzisz na wyższy poziom?
6: Najważniejsza jest strategia. Musisz zdobyć wiedzę, umiejętności i wtedy możesz budować lepszy świat na przyszłość.
5: O, to tak jak ze studiami.
6: Tak, w Śląskiem już na starcie zyskujesz wiele możliwości.
5: A transformacja?
6: Możesz być jej częścią, zmieniać się i rozwijać razem z regionem.
5: Pewnie! Ja tu, ty tu!
7: Śląskie, tu studiuje się przyszłość. Sprawdź na studiuje.śląskie.pl. Spot finansowany przez Unię Europejską.
8: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak

0: naszej parownicy do pary.
1: Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
0: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: Wakacje czas zacząć i to z przytupem. Już w niedzielę 28 czerwca przyjdź świętować 70. urodziny Superauto Stadionu Śląskiego połączone z rozpoczęciem wakacji. Na scenie gwiazdy muzyki disco i dance. Zenek Martyniuk, Skolin, Czadoman, Boys, Modelki, Brookies, Weekend i wiele innych. Do tego darmowe wesołe miasteczko pełne atrakcji dla dzieci i dorosłych. Otwarcie bram o 11:00. Zróbmy na Superauto Stadionie Śląskim największy taneczny parkiet w regionie. Wstęp darmowy.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC.
3: Uwaga! Już 26 czerwca w piątek przywitaj z nami wakacje. Czekają lody i upominki dla najmłodszych. Zapraszamy do salonów Fiat Ganinex w Katowicach, Gliwicach i Pszczynie.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai.
3: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Zawierciu. Brama Jury, Zagłębiowska 4.
9: S1 kosztowy kierunek Dąbrowa Górnicza. Tuż przed zjazdem na A4 mieliśmy stłuczkę. Droga przejezdna, ale mamy korek. Śląski Zagłębie w pełnym słońcu. Najbliższe dni nie będą łatwe dla kierowców. Jazda w wysokich temperaturach może powodować rozkojarzenie za kółkiem. Uważajcie na siebie. Sprawna klima to podstawa.
3: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Zawierciu.
8: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Dąbrowa Górnicza, 11 listopada 31.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
10: Już prawie 14, Agata Chruściak, zapraszam. Będziemy wyjaśniali każdy element tej sprawy, zapewnia premier w reakcji na nowe informacje dotyczące afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Lekarz sygnalista i były ordynator dr Emil Jędrzejewski zeznaje w prokuraturze. Wcześniej w Kanale Zero oskarżył byłego koordynatora SOR-u Dawida Kacprzyka o fałszowanie dokumentów i błędy, które doprowadziły do śmierci pacjentów.
11: I tak jak powiedziałem, nie będzie żadnej litości dla tych, którzy dopuścili się ewentualnych przestępstw, to oczywiste, albo wykroczeń o charakterze moralnym, to także znajdzie swój finał, tak czy inaczej.
10: Mówi Donald Tusk, a prokuratura prowadzi dwa postępowania w sprawie Szpitala Południowego. Dotyczą oszustw finansowych Dawida Kacprzyka oraz kwestii nadzoru nad szpitalnym SOR-em i utworzenia na oddziale tzw. ścieżki VIP. Kłamał i parkował na miejscu dla niepełnosprawnych, bulwersujące zachowanie lubelskiego radnego KO. Jak ustaliło Radio SK, Konrad Wcisło dopiero 10 dni po przyłapaniu na gorącym uczynku wystąpił o dokument, który, jak wcześniej twierdził, posiadał. Jak nagrano go, gdy parkował na kopercie. Temat śledzi Bartłomiej Ważny, który jest przed lubelskim ratuszem. Powiedz, co na to magistrat.
12: Tak, jestem. Jak powiedziała mi rzeczniczka prezydenta Lublina Justyna Guść, o całej sprawie dowiedziała się dopiero ode mnie. Czekamy cały czas na oficjalny komentarz od ratusza oraz na informacje od Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie. No to właśnie ten organ wydaje takie karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
10: A radny może ubiegać się o kartę parkingową, bo w grudniu ubiegłego roku został potrącony przez samochód. Zablokowana A1 w Śląskiem w kierunku Łodzi to po wypadku na autostradzie w

0: Praw orzekania o niepełnosprawności w Lublinie. No to właśnie ten organ wydaje takie karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
1: A radny może ubiegać się o kartę parkingową, bo w grudniu ubiegłego roku został potrącony przez samochód. Zablokowana A1 w Śląskiem w kierunku Łodzi to po wypadku na autostradzie został potrącony przez samochód. Zablokowana A1 w Śląskiem w kierunku Łodzi to po wypadku na autostradzie

Dzisiaj mamy dzień przytulania. Z tej okazji ja chciałbym przytulić się do klimatyzatora w naszym studiu Radia SK. No w końcu jest ostatnio naprawdę niezłym wsparciem, ale ja postaram się być nim dla was też. Mati Fuczyło, to są hity na czasie. No to dzień dobry. I gram pierwsze miejsce gorącej dwudziestki, Wiktor Waligura i Cztery pory roku.

0: Jak miło jest sobie zanucić ten hit. Milky, David Guetta, Just The Way You Are w Radiu SK w 17 minut po 14. Ja szukam waszych dzisiejszych sukcesów. No w końcu chcę was wszystkich chwalić, chcę bić brawo i mówić, że pięknie sobie radzicie. A co? Ania się nagrała na Messengerze Radia SK.
1: Cześć SK.
0: No cześć.
1: Mi ostatnio udało się odpocząć. Mam z tym duży problem i nie potrafię, a dwa dni temu przeleżałam cały dzień. Nie robiłam nic oprócz podstawowych funkcji życiowych i jestem z ciebie dumna.
0: No i ja też jestem z ciebie dumny, bo faktycznie ja też miałbym pewnie z tym problem. Więc podziwiam. Sztuka odpoczynku jest trudna, to się zgadza. Bardzo dobrze, że odpoczęłaś z tymi podstawowymi funkcjami życiowymi. To chyba wszyscy w najbliższy weekend zamierzamy podejść do tematu tak samo. Jakoś nie marzy mi się wychodzenie na zewnątrz, gdy w cieniu będzie 40. Artur też się nagrał.
2: Gdzie udało mi się idealnie obrócić naleśnik w powietrzu, więc brawo ja.
0: No brawo ty, to są sukcesy. Za każdym razem, gdy mi się to uda, to rozglądam się, czy przypadkiem ktoś może tego nie widział, nawet gdy jestem sam w domu. Bo to są przecież zdolności profesjonalnego szefa kuchni.
3: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.
6: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
7: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
3: Autopromocja.
8: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice, ulica Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski, zbudowani na zaufaniu.
11: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
12: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
13: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
14: Zaprasza Dacia Autozięba. Katowice, Kościuszki 257. www.autozięba.eu

0: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
1: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
2: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
3: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Szukasz wyjątkowego miejsca na event, wesele, przyjęcie okolicznościowe? Resort Jurajski Okiennik. Zapraszamy. Mamy nowe sale plenerowe na Jurze do 500 osób. Poznaj Okiennik na www.resortjurajski.pl. Wesele, przyjęcie, event? Resort Jurajski.pl.
6: I po reklamie.

0: Legendarny kawałek, prawda? Faktofonika. Jestem Bogiem.
1: Widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy.
0: 22 minuty przed 15. To jest SK. Więcej rapowych hitów. Gramy w Rap 20 w każdy poniedziałek o 23. Tam ostatnio na pierwszym miejscu wylądował duet roku. Łatwo Gang i Majko. I wszystkie marzenia. SK.pl. Tam możecie głosować na ulubione hity. A ja tymczasem sprawdzam wasze sukcesy. Basia się nagrała.
2: Cześć SK. Ja dzisiaj oddałam córę do przedszkola i zamiast odpoczywać, to strzeliłam, w sensie umyłam wszystkie okna. Pozdrawiam serdecznie.
0: Basia, skoro ty strzeliłaś wszystkie okna, no to już prawie tak, jakbyś strzelała karniaki w okienko. My zbieramy naszą SK-ową jedenastkę, SK Karniaki Cup. Dzisiaj dołączył do nas Łukasz. No Basia, ty możesz być kolejna w takim razie. Do zgarnięcia 10 tysięcy złotych w finale. Mecz w loży VIP, a raczej oglądanie meczu w loży VIP ze Sławkiem Peszko, a do tego udział we wspomnianym finale na PGE Narodowym. Zgłoszenia na SK.pl. No to Basia, skoro już tak dobrze radzisz sobie dzisiaj z tymi okienkami, no to może warto. Radio SK. Ale wy też możecie się zgłaszać na SK.pl za darmo.
3: Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice, ulica Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski, zbudowani na zaufaniu.
9: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
11: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu.

0: Delikatesów Centrum.
1: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
2: Świętujemy otwarcie naszego 300. sklepu Teddy w Polsce. W ramach podziękowania oferujemy 30% rabatu na walizki oraz zabawki do wody i piasku. Od 24 czerwca do 1 lipca tylko w naszym nowym sklepie w Chrzanowie, ulica Szpitalna 45A. Teddy, pełen pomysłów.
3: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I kto będzie następny? Nigeryjski książę?
7: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
10: I po reklamie.

0: To Dawid Podsiadło i Na Błysk w Radiu SK. Ja dzisiaj sprawdzam, jakie macie sukcesy. Kasia się nagrała.
1: Hej, SK,
0: no cześć.
1: Kaśka, co mi wyszło w ostatnim dniu dobrze? To, że w te upały mogę schładzać klientów, pasażerów, których wożę na taksówce.
0: No to w takim razie, Kasia, w imieniu wszystkich pasażerów, których chłodzisz, dziękuję, ale teraz chłodzić będą was oni. Kasia Węsierska i Michał Hanczak, oni przejmują antenę, no i wrzucamy na luz.
2: Radio SK. Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Ty plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
9: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
11: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
12: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
13: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
14: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki.

0: 25 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
2: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Katowickiej.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Łączy nas krew, która ratuje życie.
6: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
5: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrolit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
9: Sponsorem programu jest Ganilex, autoryzowany dealer Alfa Romeo w Katowicach.
10: Katowice 86, wysokość Doliny Trzech Stawów. Sporo karoserii zarówno w kierunku Sosnowca, jak i w kierunku na Tychy. Spowolnienia mamy także na S1C na wysokości węzła Brzęczkowice, dokładnie przy zjeździe w A4 kierunek na Dąbrowę Górniczą. A tymczasem w pogodzie szykują się nam wysokie temperatury. W piątek 33 stopnie, a w niedzielę termometry mogą wykręcić nawet 37. Jeżeli wybieracie się w dłuższą trasę, klimatyzacja będzie naprawdę niezbędna.
9: Sponsorem programu jest Ganilex, autoryzowany dealer Alfa Romeo w Katowicach.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrolit.
11: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Odpowiadał na pytania śledczych. Zakończyło się przesłuchanie doktora Emila Jędrzejewskiego, lekarza sygnalisty, który ujawnił kolejne nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie. Chodzi m.in. o zgony pacjentów, do których miało dochodzić w wyniku zabiegów prowadzonych przez niedoświadczonych lekarzy na SOR-ze. Przed prokuraturą jest Mateusz Chłystun. Powiedz, na czym najbardziej zależało śledczym?
12: Przede wszystkim na zweryfikowaniu informacji ujawnionych przez lekarza w mediach i znalezieniu na nie dowodów.
13: Dowód też ma swoją wartość, jeżeli ktoś mówi słyszałem, bo wtedy pytamy go od kogo, w jakich okolicznościach, kiedy.
12: Mówił prokurator generalny Waldemar Żurek. Tymczasem obrońca lekarza, koordynatora SOR-u, czyli Dawida Kacprzyka, ogłosił w mediach, że jeśli zeznający dziś lekarz nie udowodni swoich informacji, a potem nie wycofa zeznań, czeka go proces karny.
11: Chodził w nocy po tunelu warszawskiego metra. Policja sprawdza powody. Stołeczni mundurowi przesłuchują zatrzymanego 30-letniego mężczyznę. To prawdopodobnie Francuz. Ten uszkodził kratkę wentylacyjną przy wyjściu ze stacji metra Służew.
14: Na tę chwilę nie posiadamy informacji, aby w wyniku tego zdarzenia ktoś odniósł obrażenia lub doszło do uszkodzenia infrastruktury.
11: Mówi Marta Chaberska z policji na warszawskim Ursynowie. Przez ten incydent i w związku z działaniami policjantów metro rano nie kursowało na odcinku od Kabat do Politechniki. Każdym dniem będzie coraz cieplej. MGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia dla 10 województw w zachodniej, południowo-zachodniej i centralnej części kraju. W ciągu dnia temperatura wyniesie nawet do 34 stopni.
15: SK Śląsk News.
10: Niezachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy pojazdami było przyczyną wypadku na śląskim odcinku autostrady A1 w Dobieszowicach. Zderzyły się tam 3 samochody, w tym ciężarówka, mówi Arkadiusz Chudy ze śląskiej drogówki.
16: W wyniku tego zderzenia jeden pojazd został uwięziony pod naczepą pojazdu ciężarowego. Jedna osoba została przetransportowana do szpitala.
10: Łukasz Pach, szef śląskiego pogotowia, apeluje o ostrożność.
17: Bardzo was proszę o bezpieczeństwo i apeluję o bezpieczeństwo na drogach. Trochę wysokiej temperatury, ciepło, taka deskoncentracja kierowców.
10: Uważajcie na siebie.
18: Wrzuć na luz!
19: Wrzuć na luz!
20: Wrzuć na luz!
21: Wrzuć na luz!
22: Wrzuć na luz!
23: W ogóle nie mamy w planach dzisiaj was rozgrzewać. Raczej będziemy sprawiać, że będzie was mroziło. Ale w tym dobrym tego słowa znaczeniu.
24: No, oczywiście nie będziemy tutaj tworzyć chłodnej atmosfery, tylko jak zawsze będziemy emanować dobrym humorem, bo ja mam dzisiaj w ogóle jak świątkowo dobry nastrój.
23: 3 minuty po godzinie 15.
24: Nie zepsuj
23: mi go. Szefa i się skończy.
24: Kasia Wiesierska.
23: Michał Hanczak, rzucamy na luz.

0: Oj, zdecydowanie lato nie stygnie, tylko dopiero nabiera rumieńców.
1: Mam wrażenie, że się rozpoczyna, dlatego że sprawdziłam prognozy pogody na przyszły tydzień. Zresztą rano pozdrawiam Artura, naszego ochroniarza. Rano, przed chwilą, przed wejściem na program, miałam taką rozmowę, że Artur powiedział, no nie trzeba na wakacje wyjeżdżać, co skomentowałam hasłem, jaka to oszczędność i uważam, że jest w tym coś dobrego.
0: Swoją drogą, my w studiu naszym nowym eskowym mamy też palmy. Nie wiem, czy widzieliście jakieś tam socjale z naszego studia, obejrzyjcie na Instagramie.
1: Myślę, że to jest znak od naszego szefa, że jednak w tym roku ten wniosek urlopowy zostanie odrzucony.
0: 15 minut po godzinie 15. Na razie nie wybieramy się na urlop w najbliższych dniach, tylko wrzucamy razem na luz.
1: Zostałam zainspirowana kilka dni temu. Zobaczyłam takie nagranie od kogoś gdzieś w mediach społecznościowych, kto po prostu podzielił się taką refleksją, a co gdybyśmy mogli wystawiać rachunki ludziom za straty emocjonalne? Na przykład dziś przez ciebie musiałem się dużo denerwować, więc wisisz mi 4,5 tysiąca złotych.
0: A skąd, przepraszam, taka kwota?
1: Po prostu, to tak rzucam. Aha. To była taka propozycja. To można mogę sobie wystawić na cennik... 25, ale to ty sam musisz ocenić.
0: Cennik sobie można samemu ustalić, rozumiem.
1: Pamiętajmy,
0: i za co
1: że nerwy
0: i ile.
1: Są bezcenne absolutnie, no, nic nam nie zwróci.
0: Szargane, no właśnie. No dobra, no to za co wy byście dzisiaj w środę po południu wystawili i komu?
1: Rachunek.
0: Jaki rachunek?
1: I jakiej wysokości? Nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze, chętnie wszystkie przejmiemy.
0: Justin Bieber, Nicki Minaj, a także Imagine Dragons już za chwilę od nas.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 5

0: 699. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Ola, pakuj Piotrka, bo jedziemy do...
1: Zatorlandu?
0: Zatorlandu, największego w Europie parku ruchomych dinozaurów.
1: Wow, super!
0: A wierzysz, że Zatorland to także park owadów, mitologii i Luna Park?
1: Tak, i otwarty jest codziennie.
0: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
2: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Katowickiej.

0: Obi, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
1: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Fly Cars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdź nas w Katowicach, Cieszynie, Krakowie i Opolu lub na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 504 flycars.pl. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
2: Szukasz wyjątkowego miejsca na konferencję lub spotkanie biznesowe? Zmień hotelowe sale na egzotyczne przeżycie w Exotarium w Sosnowcu. Oferujemy dwie nowoczesne sale konferencyjne z pełnym wyposażeniem i widokiem na tropikalną strefę Exotarium. W ofercie również przerwa kawowa i catering. Organizujesz konferencję, szkolenie? Nasz zespół zadba o każdy detal. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wydarzenie w egzotycznym stylu.
3: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
4: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
3: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
4: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Masz ochotę na coś więcej niż zakupy? Odwiedź Bramę Jury w Zawierciu. Miejsce, gdzie moda, smak i rozrywka spotykają się w jednym miejscu. Ponad 30 sklepów najlepszych marek, w tym H&M, New Yorker, Rituals, Tatum, Zotik, Douglas, Brio i wiele innych. Po zakupach zjesz coś pysznego w The Flame. Obejrzysz filmowe premiery w Planet Cinema lub zaliczysz trening w siłowni One Gym. Brama Jury, Zawiercie, ulica Zagłębiowska 2. Zakupy, jedzenie i rozrywka. Dokładnie tak, jak lubisz.
7: I po reklamie.

0: 29 minut po 15.
1: Głos do rozpoznania na końcu świata.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Trochę tak jak głos tego pana, którego za chwilę wam zagramy.
0: To prawda, on jest bardzo charakterystyczny, też bardzo charakterystyczny ma wygląd, no ale w radiu posłuchamy. In My Bones, All We Got na przykład, albo Do It Again, to takie hity, które ma na koncie.
1: Znacie jego numery bardzo dobrze, być może nie wiecie jak wygląda, ale wiecie jak brzmi, a nazywa się Ray Dalton.
0: No to teraz do takiego Rayu, raju was zabierzemy z nowym kawałkiem od tego pana, Got It High, tak się nazywa, a że w Esce gramy mnóstwo nowości, to co, to premiera, no lecimy.
1: Wszystkie hity się tu zaczynają, więc niech ten też się tu zacznie.

0: Levitating.
1: Pięknie.
2: Chciałam to z nią powiedzieć od zawsze.
1: Dua Lipa i Nie ma Lipy, Kasia Węsierska. 15.36 na zegarkach. Wrzucamy na luz.
2: Zbieramy dzisiaj wasze rachunki do wystawienia dla innych ludzi za rzeczy, których trudno jest wycenić, których nie da się właściwie wycenić. Na przykład straty emocjonalne.
1: Można abstrakcyjnie nagrywać głosówki na Messengerze Radia SK. No i jest Kasia, która komu chciałaby ten rachunek dzisiaj wystawić?
3: Mojemu mężowi w wysokości 5000 zł za to, że jest na delegacji. A ja jestem sama z dwójką przezięganych dzieci.
2: Ja nie chcę zabrzmieć jak materialistka, ale czy to nie jest trochę za mało, Kasia? 5000?
1: Czekaj, no spokojnie, no 5000 to jest naprawdę sobite wynagrodzenie.
2: No ale oczywiście jak on na przykład na 2 tygodnie w tę delegację wyjechał?
1: Nie, no co ty, ja myślę, że to jest krótka delegacja.
2: Jeżeli Kasia 3 godziny, to jestem w stanie przyjąć tę kwotę.
1: No ale faktem tu mamy i pielęgniarkę, i pewnie kucharkę, i sprzątaczkę w jednym.
2: Więc... Mamy do tego jeszcze no tak, takim panią zapewniającą rozrywkę, bo wiadomo, że dzieci chore to dzieci marudne. Ktoś, kto pierze, ktoś, kto...
1: Dobra, już nie wyliczę, bo zaraz się okaże, że faktycznie
2: mówiłam,
1: to 5 tysięcy
2: to
1: jest za mało. Chłopie, ty wracaj z delegacji jak najszybciej. Radio SK. Bo się nie wykosztujesz. Autopromocja.
4: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
5: Sławek, co mówiłeś?
4: No mówię, że zawsze byłem mocny...
6: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
4: Strzelisz coś?
7: Autopromocja.
8: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
12: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.

0: sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Odwiedź

0: Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
1: Co łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta. Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Monks, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz Niezrównana, Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival. Tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Już 27 czerwca zapraszamy na jedyne w regionie źródło światła Wisła. Od 19 do północy całe miasto wypełni się niesamowitymi światłami i muzyką. W programie rozświetlony Park Kopczyńskiego, nocna odsłona Skolnitego i spektakularna iluminacja.

0: prezydent Sosnowca.
1: Już 27 czerwca zapraszamy na jedyne w regionie źródło światła Wisła. Od 19 do północy całe miasto wypełni się niesamowitymi światłami i muzyką. W programie rozświetlony park Kopczyńskiego, nocna odsłona Skolnitego i spektakularna iluminacja.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Ogień, woda, powietrze, ziemia. Poczuj żywioł na Summer Arenie 2026 Freezer Arenie Gliwice. Latynoskie rytmy, fire show, pirackie przygody, piana party, silent disco i atrakcje dla całych rodzin. Bawimy się od lipca do sierpnia. Wstęp wolny. Szczegóły na freezeroarenagliwice.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
2: I pora.

0: Jeżeli komuś gorąco, to jeszcze fire, fire gramy.
1: Bardzo proszę tego nie robić, chociaż pogoda ma takie plany, dlatego że w przyszłym tygodniu ma być, uwaga, podobno 38 stopni.
0: Szymza na antenie Radia SK, ale teraz czas na naszego słuchacza Sebastiana, bo wystawiamy rachunki.
1: Za straty moralne, emocjonalne, jakie chcecie, no niematerialne w każdym razie.
2: Cześć SK. Ja to bym wystawił rachunek mojej szefowej dzisiaj, bo dzwoniłem do niej, bo się dowiedziałem, że jest mało pracy i pytam, mogę mieć dzisiaj wolne? Ona mówi do mnie, że nie, potrzebuję cię bardzo dzisiaj w pracy, po czym przyjeżdżam i oznajmia mi, że jednak mogę mieć dzisiaj wolne, bo jest mało pracy i w sumie to skończymy wcześniej.
1: No i tak, deficyt snu to raz.
0: Dojazd, to paliwo, dwa.
1: Amortyzacja auta na ten dojazd, to
0: też.
1: Trzy.
0: Jakby cierpienie w upale, bo na pewno przecież trzeba było przejść do tego samochodu i z samochodu do firmy, gorąc.
1: Podwyżka dla naszego słuchacza, a drogi słuchaczu, potem procent od tej podwyżki za te argumentacje.

0: dojazd, to paliwo, dwa.
1: Amortyzacja auta na ten dojazd, to też. Trzy.
0: Jakby cierpienie w upale, bo na pewno przecież trzeba było przejść do tego samochodu i z samochodu do firmy, gorąc.
1: Podwyżka dla naszego słuchacza, a drogi słuchaczu, potem procent od tej podwyżki za te argumentacje.
0: Bo my chętnie byśmy z Kasią poszli.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak wyprzedaż? To w euro!
4: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: W moim mieście pada deszcz.
2: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupso. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
7: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
8: Villaro to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
9: Od

0: Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
1: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
2: Twoje dzieciaki kochają minionki? To zabierz je tam, gdzie żółta ekipa rządzi! Tylko 27 czerwca od 11 do 17 wydarzenie Minionki i Straszydła w Silesia City Center na Placu Śląskim. No to hop do nas! Przyjdź, zrób sobie selfie z 4-metrowym minionkiem, ulep własnego slajma, pomaluj buzię i sprawdź swój refleks. Czekają na ciebie gry, zabawy i konkursy z nagrodami, a film Minionki i Straszydła w kinach już od 1 lipca. Zapraszamy do Silesia City Center.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabacz na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai.
8: Le Program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Galerii Kwiatowej w Tychach.
9: DTS-ka od Chorzowa do Katowic, tu raczej się nie rozpędzicie.

0: Producent Active Lock Pharma z linią produktów Elektrowit.
1: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Świadek nie odpowiedział na żadne z pytań, przekazuje prokuratura po zakończeniu przesłuchania lekarza sygnalisty ze Szpitala Południowego w Warszawie. Doktor Emil Jędrzejewski został wezwany po tym, jak w wywiadzie dla Kanału Zero stwierdził, że w placówce dochodziło do zgonów pacjentów wynikających z zaniedbań uczących się lekarzy. Śledczy chcieli też zabezpieczyć jeden z kluczowych dowodów.
2: Telefon świadka, na którym jest zarejestrowana wiadomość informująca o zaniedbaniach.
1: Mówi prokurator Antoni Skiba, lekarz nie zostawił jednak aparatu w prokuraturze, twierdząc, że korespondencję w tej sprawie prowadził z użyciem innego telefonu. Śledczy zamierzają teraz zabezpieczyć kolejne dowody w samym szpitalu. Kolejne problemy w stołecznym metrze. Policja zleciła zamknięcie stacji Służew. Wcześniej zatrzymano tam mężczyznę, który rano wbiegł do tunelu i sparaliżował ruch. Z tymi informacjami Michał Skolimowski, powiedz, z czym są związane działania policji?
3: Czekamy na szczegóły od mundurowych. To najpewniej ciąg dalszy wyjaśniania porannego incydentu, choć już wcześniej sprawdzono teren pod kątem obecności potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów czy pakunków. Ruch na pierwszej linii wznowiono przed południem, ale znów są problemy i znów wyłączono z ruchu 10 stacji. Do zakończenia działań policji pociągi linii metra M1 kursują tylko na odcinku Młociny Politechnika.
1: Koszkadra zaczęła letnie zgrupowanie w Krakowie. Pierwszy sparing już jutro. Rywalem Polaków będzie reprezentacja Finlandii, a z kolei w sobotę biało-czerwoni zmierzą się ze Słowacją. Oba mecze zostaną rozegrane w hali AGH bez udziału publiczności oraz mediów. Pozwoli to sztabowi szkoleniowemu na swobodne testowanie składu.
4: SK Śląsk. Sport.
5: Piotr Wikar, zapraszam. Rozpoczęły się przygotowania niebiesko-czerwonych do sezonu 2026-2027. Podobnie jak rok temu, Piast Gliwice wyjedzie na zgrupowanie do ośrodka przygotowawczego w Opalenicy.
6: Mogę powiedzieć krótko, pracuj w ciszy, niech efekty robią hałas. Chciałbym, żeby wyniki i później to, jaki będzie efekt tych przygotowań, że będzie po prostu dla nas zadowalający.
5: To trener Piasta Daniel Myśliwiec. Przed wyjazdem do Opalenicy Piast rozegra spotkanie kontrolne z Rakowem Częstochowa już w sobotę 27 czerwca.
7: Wrzuć na luz. Wrzuć na luz.
8: Wrzuć na luz.
7: Na luz.
1: Dwie minuty po 16, idealna pora na to, żeby zarapować.
9: O, będziemy rapować, tak, o planach na dzisiejszy całkiem ciepły wieczór. A wiesz, że w ogóle dzisiaj jest dzień przytulania?
1: Nie, właśnie teraz sobie zdałam sprawę, że przed chwilą w tym studiu byli Rahim i Focus. I to, że ja mówię, że my będziemy rapować, to właśnie zniewaga nastąpiła dla nich.
9: Może nie będą słuchać, bo akurat są w windzie, także spokojnie. Felix Jasmine Thompson na początek, Kasia Męsierska.
1: Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Niedawno w Warszawie,
1: a teraz w Radiu SK Black Eyed Peas.
2: Właśnie, wystartujmy z wolnym popołudniem, mamy nadzieję, i z rapsami. Co prawda nie piątek, ale mówią, że środa to mały piątek, więc...
1: I nawet jeżeli nie macie planów, to można o tym nam zarapować, a jak macie plany, to tym fajniej, jeżeli nagracie głosówkę z waszym rapsem na ten temat.
2: Nie bójcie się, nie wstydźcie, my robimy to pierwsi, żeby przetrzeć szlak.
1: My robimy to gorzej niż wy.
2: To też prawda. Czekamy na wasze głosówki z rapsami, które są a cappella bez podkładu, żebyśmy my potem mogli to zmiksować tak, jak teraz na żywo zmiksujemy siebie. Kto pierwszy?
1: Mogę zacząć.
2: No chcesz? To dawaj.
1: Albo ty, jak chcesz.
2: Nie,
1: to
2: może ja, wiesz, bo ja już chcę mieć za sobą, bo mam strasznie długie jakieś. Dobra. Dziwnie mi wyszło tak. Gdy w słońcu świat praży się i w upale tonie, wieczór spędzę sobie z lemoniadą na balkonie.
1: Ale ładnie i trudne praży.
2: Ładnie wyszło.
1: Ja mam inny plan jednak. Jak rękawiczki zmieniam dziś mikrofony, bo potem nagrywam książki, kolejne strony.
2: O, czyli pracowicie przed tobą. Dobrze, że mikrofony, a nie facetów, bo już myślałem, że będzie coś pikantnego w tym rapsie.
1: Nie, na szczęście to jest jedyna rozrywka w moim życiu, jeżeli o zmiany chodzi. Dajcie znać, jaką u was.
2: Czas na was. Właśnie, czekamy na wasze rapsy. Jak widzicie, każdy z nas ma inne plany, ale i każdy da się wyrapować. Czekamy jako Messenger Radia SK, głosówki, a może jakieś prezenty też będą.
1: Nagrywajcie.
3: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22 stery przejmuje

0: Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio Eska.
1: Eska Mix. Już w piątek po 20.
2: I przez cały czas w naszej Eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4

0: transport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Ola, pakuj Piotrka, bo jedziemy do...
2: Zatorlandu?
1: Zatorlandu, największego w Europie parku ruchomych dinozaurów.
2: Wow, super!
1: A wierzę, że Zatorland to także park owadów mitologii i Luna Park?
2: Tak, i otwarty jest codziennie.
1: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
3: Świętujemy otwarcie naszego 300. sklepu w Polsce. To aż 300 powodów do radości. Powód numer 12. Chcesz chociaż na 2 minuty zagłuszyć hałas swoich dzieci. Nasz blender Ci w tym pomoże. Wpadnij do naszego nowego sklepu w Chrzanowie, ulica Szpitalna 45A. Teddy, pełen pomysłów.
4: Wakacje czas zacząć i to z przytupem. Już w niedzielę 28 czerwca przyjdź świętować 70. urodziny Superauto Stadionu Śląskiego połączone z rozpoczęciem wakacji. Na scenie gwiazdy muzyki disco i dance. Zenek Martyniuk, Skolin, Czadoman, Boys, modelki, Brookies, Weekend i wiele innych. Do tego darmowe wesołe miasteczko pełne atrakcji dla dzieci i dorosłych. Otwarcie bram o 11. Zróbmy na Superauto Stadionie Śląskim największy taneczny parkiet w regionie. Wstęp darmowy.
5: Castorama.
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii miał być nowy grill,
7: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Szukasz wyjątkowego miejsca na event, wesele, przyjęcie okolicznościowe? Resort Jurajski Okiennik. Zapraszamy. Mamy nowe sale plenerowe na Jurze do 500 osób. Poznaj Okiennik na www.resortjurajski.pl. Wesele, przyjęcie, event? Resortjurajski.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Co łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta. Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Monks, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz Niezrównana, Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival, tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
11: I po reklamie.

0: Stanach. Sobel, cześć, jak się masz?
1: A bardzo dobrze, dziękuję. Mamy klimę w studiu.
0: To było pytanie i w sumie oni trochę już odpowiedzieli.
1: Wiesz, bo ja to wszystko biorę do siebie, naprawdę. Ja mam z tym duży problem, wszystko biorę do siebie. Jak postawisz jedzenie, też biorę do siebie od razu.
0: Wszystkie pieniądze to ja też akurat wzięłabym najchętniej do siebie.
1: A propos dnia przytulania, dzisiaj najlepiej przytulać duże sumy, no.
0: Jak wam mija ta środa?
1: Czas na wasze rapsy. No właśnie, mamy dziewczyny. Dziewczyny po prostu są zarąbiste dzisiaj i nam wyrapowały swoje plany na to popołudnie i wieczór. Zaczyna Anita. Anita, prosimy na scenę Radia SK.
2: Stoję we Wrocławiu, przy ogromnym korku, ale wiecie co? Byle do piątku.
0: No, to ta myśl przyświeca absolutnie wszystkim dzisiaj i jest jeszcze Edyta.
3: Kocham upały, takie lato jest urocze, a żeby się schłodzić, to na basen sobie skoczę.
1: O, bardzo dobry pomysł to jest. No to jeszcze Wiktoria, prosimy.
4: Dziś książkami dzień zawalony, bo przygotować się trzeba do obrony.
0: Przy tej temperaturze to nie chce się nic, już nie wspominając o nauce.
1: A jak się bronić, to jak najcięższą książką trzeba, to pamiętaj, cegłą. Bardzo wam dziękujemy za rapsy. A tymczasem nowość od Bibi Rexy i Davida Getty wam zagramy. Sad Girls. To nie o naszych słuchaczkach.

0: I znowu poczuliśmy się jak w te wakacje, kiedy szliśmy do kina na Shreka. To było tylko 25 lat temu.
1: I'm a Believer, Smash Mouth za nami w Radiu SK. A propos wakacji, nie pytam o plany, bo to jest tak samo irytujące pytanie, jak to o plany na Sylwestra. Jeszcze nie jesteśmy w tym momencie, ale gdybyście chcieli pierwszy przedłużony weekend, to my się zgłaszamy.
0: A bo jutro już tak naprawdę podstawiamy wam kampera, bo SK dowozi kampera, ta akcja wróciła.
1: Od czwartku do poniedziałku. Kamper wasz, jedziecie na terenie Polski, gdzie tylko chcecie. Samochód jest zatankowany i czeka na was.
0: Możecie pojechać tak naprawdę nad morze, możecie w góry, na Mazury.
1: Jak ktoś się
0: albo
1: spręży,
0: do
1: może i tu i tu.

0: nerwowo w sumie przez 4 dni, długa trasa, ale może warta.
1: Ciekawy jestem swoją drogą, czy ktoś na przykład wygrywając kampera u nas stwierdziłby, a w sumie to fajnie się tam śpi, to sobie postawię koło domu na działce, po prostu się tam przeniosę, ale będę codziennie z sąsiadami grillował obok kampera.
0: Jest szansa, że ja bym tak stwierdziła, dlatego ja nie mogę wygrać tego kampera, ale wy możecie, zgłaszacie się na SKPL.
1: Nie, w naszej aplikacji, właśnie, tylko w naszej aplikacji. My się cały czas tego uczymy, ale mamy aplikację w telefonach, tylko my się zgłosić nie możemy, a wy możecie ją ściągnąć i się zgłosić choćby zaraz.
0: Jutro rano ktoś się dowie, czy to do was trafi kamper, więc drzwi, oczy, usta, uszy szeroko otwarte, żeby do was naprawdę dotarło.
1: Ja za chwilę zagramy Ed Sheeran Shape po krótkiej przerwie. Usta?
0: Żeby się nałykać świeżego powietrza z tej radości. Radio
2: SK. Reklama. Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej 2 różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak przechodzisz na wyższy poziom?
4: Najważniejsza jest strategia. Musisz zdobyć wiedzę, umiejętności i wtedy możesz budować lepszy świat na przyszłość.
3: O, to tak jak ze studiami.
4: Tak, w Śląskiem już na starcie zyskujesz wiele możliwości.
3: A transformacja?
4: Możesz być jej częścią, zmieniać się i rozwijać razem z regionem.
3: Pewnie! Ja tu, ty tu!
5: Śląskie, tu studiuje się przyszłość. Sprawdź na studiuje.śląskie.pl. Spot finansowany przez Unię Europejską.
6: Kto zwalcza ból?
7: Voltaren!
6: Kto?
7: Voltaren!
8: Voltaren! Ból!
9: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: Enda lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
2: Kosz Kadra zagra w Tauron Arenie. Zobacz na żywo mecz reprezentacji Polski w koszykówce już w poniedziałek 6 lipca o 18:00. Polska-Holandia. Kwalifikacje do Mistrzostw Świata w Katarze. Bilety w sprzedaży na ebilet.pl. Stwórzmy wspólnie biało-czerwone święto koszykówki.
3: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC.
4: Uwaga! Już 26 czerwca w piątek przywitaj z nami wakacje. Czekają lody i upominki dla najmłodszych. Zapraszamy do salonów Fiat Ganinex w Katowicach, Gliwicach i Pszczynie.
5: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Prawat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie.
6: To będzie ostatnia reklama. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
7: I po reklamie.

0: Gdybym się znała na piłce nożnej, to przy tym hicie bym komuś dopingowała.
1: Dobry kawałek to jest. Na mundial nie tylko Hard to be Humble, Mikolas
0: Trips. Trips,
1: Trips z Justyną Steczkowską wydaje lada dzień kawałek. To może być ciekawe.
0: A propos mundialu, po 17 powiemy wam, co można zrobić, żeby 4 lipca trafić na PGE Narodowe i odbyć swoje zwycięstwo podczas SK Karniaki Cup.
1: 16.56, za chwilę wracamy.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice, ulica Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
5: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
8: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: Stresujesz się decyzją o studiach?
11: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
10: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
11: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
12: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
13: Co łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta. Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Monks, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz Niezrównana, Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival. Tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
14: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC.
17: Uwaga! Już 26 czerwca w piątek przywitaj z nami wakacje. Czekają lody i upominki dla najmłodszych. Zapraszamy do salonów Fiat Ganinex w Katowicach, Gliwicach i Pszczynie.
18: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Alfa Romeo w Katowicach.
2: 86 za tunelami w Katowicach w stronę Tychów. Niedawno mieliśmy tam stłuczkę. To samo na Sienkiewicza w Sosnowcu czy Mysłowicach na ulicy Oświęcimskiej. Jest ciepło, o dekoncentrację nie trudno. Uważajcie na siebie, a to dopiero początek wysokich temperatur. W weekend na Śląsku i w Zagłębiu będzie jeszcze cieplej. W sobotę 36, a w niedzielę nawet 38 stopni wskażą termometry w Katowicach, Sosnowcu czy Dąbrowie Górniczej. Kolejny tydzień także pod znakiem upału.
1: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Alfa Romeo w Katowicach.
0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
3: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Odpiera zarzuty i zapowiada kroki prawne. Dawid Kacprzyk, były koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, wydał oświadczenie. Przekonuje, że zarzuty pod jego adresem są nieprawdziwe i zapowiada sądową walkę w obronie swojego dobrego imienia. To bezpośrednia reakcja na wczorajszy wywiad lekarza sygnalisty. Były ordynator chirurgii informował o licznych nieprawidłowościach w szpitalu, za które obwiniał Kacprzyka. Doktor Emil Jędrzejewski dziś został przesłuchany w charakterze świadka. Nie chciał jednak zeznawać bez udziału pełnomocnika. Przekazał śledczym jedynie notatkę
4: zawierającą nazwiska osób pokrzywdzonych, chodzi tutaj o dwie osoby, wraz z numerami PESEL tych osób i stwierdził, iż jego wiedza dotyczy tych dwóch osób.
3: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba, a kolejne przesłuchanie lekarza sygnalisty zaplanowano w poniedziałek. Koniec utrudnień w stołecznym metrze. Policja zakończyła dodatkowe działania na stacji Służew. To pokłosie porannego incydentu, kiedy mężczyzna wbiegł do tunelu. Zatrzymany to 22-letni obywatel Francji.
5: W związku z tym, że mężczyzna nie chciał współpracować, podjęto decyzję o ponownym, ale bardziej obszernym sprawdzeniu całej stacji, jej zaplecza i infrastruktury technicznej.
3: Mówi Marta Haberska z policji na Mokotowie. Mężczyzna jedynie powiedział funkcjonariuszom, że przyjechał do Warszawy na wakacje. Wakacyjne wyjazdy mogą być tańsze, tak prognozują analitycy e-petrol.pl. Ich zdaniem dzięki poprawiającej się sytuacji na Bliskim Wschodzie benzyna utrzyma się poniżej 6 zł za litr, a diesla na poziomie kilku groszy powyżej szóstki.
1: SK Śląsk News.
2: Piotr Wikar, zapraszam. Rusza akcja Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie. Inspekcja Transportu Drogowego zapowiada masowe kontrole autokarów i ich kierowców, mówi Dariusz Winiarczyk, szef ITD w Śląskiem.
6: Będziemy kontrolowali stan psychofizyczny kierowców, to czy nie są pod wpływem środków odurzających czy alkoholu, czy nie naruszają zasad dotyczących czasu jazdy, przerw i odpoczynków.
2: Jeżeli pojawią się wątpliwości dotyczące środka transportu, którym ruszamy w podróż, można zadzwonić do inspekcji i zlecić kontrolę takiego pojazdu.
7: Wrzuć na luz!
8: Wrzuć na luz!
9: Wrzuć na luz!
10: Można już?
11: Proszę bardzo.
10: Międzynarodowa godzina szczęścia. Tak, dwie po 17 w środę, która jest małym piątkiem.
11: Chyba, że wychodzicie z klimatyzowanego biura do piekarnika od razu, to ja wcale bym się tak nie cieszył.
10: To jest chyba jeden z tych dni w roku, kiedy naprawdę niektórzy poważnie rozważają wzięcie nadgodzin, żeby posiedzieć w chłodzie.
11: A będzie jeszcze cieplej. Z nami orzeźwiająco. Kasia Węsierska.
10: I Michał Hanczak. Dzień dobry.

0: Nicki Minaj na antenie Radia SK, 15 minut po 17.
1: Mam nadzieję, że wyszliście z pracy albo do niej wróciliście, bo okazało się, że jest za gorąco na zewnątrz.
0: To może kierunek lotnisko? Nie wiem, czy słyszałaś, ale pojawił się nowy terminal na lotnisku w podwarszawskim Modlinie, ponieważ tam już ten stary terminal to pękał w szwach i postanowili wybudować
1: nowy.
0: Czyli
1: będzie drugi, bo był jeden.
0: Tak, i będzie, w sumie już jest, ale zacznie na dniach przyjmować pasażerów. Terminal, który tak naprawdę jest namiotem. Ale ma na przykład 200 miejsc siedzących, z tego co czytam w internecie.

0: Nawet ponad.
1: I jest tak przystawiony ten namiot do tego budynku głównego?
0: Czy jeszcze tam nie byłem,
1: trzeba wyjść
0: ale
1: i dyskusznie nazwany drugi terminal i tam wiedzie się na przykład autobus? Jak
0: nie,
1: na różnych
0: nie, on jest obok,
1: lotniskach.
0: Bo ja widziałem, jak tam budowali ten namiot jakiś czas temu, więc on jest tak bliziutko, że tam sobie po prostu chyba wnętrzem można przejść suchą nogą, jakby padało.
1: Nie dziwi mnie zbyt wiele. W tym kraju właściwie na trytytkę i taśmę klejącą jesteśmy w stanie naprawić absolutnie wszystko.
0: Ale z drugiej strony, to jest naprawdę fantastyczne miejsce na wczasy pod namiotem. Zwłaszcza jeżeli wiesz, że potem polecisz w jakieś ładne miejsce.
1: Gorzej, jak się okaże, że ci lot odwołali i na tym namiocie to się sprawa zakończy. Radio
2: SK. Reklama. Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Ola, pakuj Piotrka, bo jedziemy do...
5: Zatorlandu?
4: Zatorlandu, największego w Europie parku ruchomych dinozaurów.
5: Wow, super!
4: A wiesz, że Zatorland to także park owadów, mitologii i Luna Park?
5: Tak, i otwarty jest codziennie.
4: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
6: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. Mediamarkt.
7: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do Maxizo. Przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt w Parku Handlowym Kasztelania w Chrzanowie i skorzystaj z promocji na start. Tylko do niedzieli, 28 czerwca. Minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Maxizo. Zapamiętaj nasz adres. Maxizo w Parku Handlowym Kasztelania przy ulicy Szpitalnej 45 w Chrzanowie. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxizo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizo.pl.
8: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
9: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Katowickiej.
10: Łączy nas krew, która ratuje życie.
11: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
10: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i podaj dalej czerwoną nitkę.

0: Polski. Odwiedź nas już dziś w Galerii Katowickiej.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i podaj dalej czerwoną nitkę.

0: Ta ekipa rządzi! Tylko 27 czerwca od 11 do 17 wydarzenie Minionki i Straszydła w Silesia City Center na Placu Śląskim. No to hop do nas! Przyjdź, zrób sobie selfie z 4-metrowym Minionkiem, ulep własnego slajma, pomaluj buzię i sprawdź swój refleks. Czekają na ciebie gry, zabawy i konkursy z nagrodami, a film Minionki i Straszydła w kinach już od 1 lipca. Zapraszamy do Silesia City Center.
1: To będzie ostatnia reklama. Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: I po reklamie.

0: Słuchacie Radia SK. Mam nadzieję, że Marta, nasza słuchaczka, słucha, bo chcieliśmy ją bardzo serdecznie pozdrowić, bo nam nagrała miłą
1: głosówkę.
0: Ładną
1: rzecz nagrała Marta. Pięknie. Dziękujemy.
0: Głupio nam puszczać na antenie, bo to
1: ale
0: o nas.
1: Ale szefowi puścimy.
0: Ale tak przypadkiem załączymy do maila do szefa.
2: SK Karniaki K.
1: A wy wciąż możecie nie się załączyć, ale dołączyć do naszej eskowej ekipy na akcji SK Karniaki Cup. Ta już 4 lipca na PGE Narodowym, gdzie ze Sławkiem Peszką będziecie mogli sobie postrzelać do bramki.
0: Nasza drużyna, no już w połowie ponad zapełniona.
1: 6-11.
0: Łukasz dzisiaj dołączył do naszego składu. Posłuchajcie, jak to było.
3: No to co, wołać Sławka?
4: Jedziemy.
3: No to jedziemy. Uwaga, puszczam. Lecimy.
5: Na mundialu liczą się detale. Podobnie jak przy wyborze odpowiedniej
6: ekipy.
3: Tak jest! Mamy to! Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak.
4: Super, fajnie, cieszę się.
1: Ja byłam przekonana, że tam chodzi o wybór żony albo partnerki i przy swoim będę trwała.
0: My naprawdę nie wiemy, jakiego słowa brakuje do ostatniej chwili tak naprawdę, jakiego słowa brakuje, bo przykruje gwizdek i mamy już nową zagadkę, która obowiązuje tak naprawdę w tej chwili.
1: Bo jutro już kolejna szansa na to, żeby do naszej eskowej ekipy dołączyć na Narodowym.
0: Puszczamy?
1: Proszę.
0: Panie Sławku, prosimy.
5: W mojej karierze zdarzały się różne zwroty akcji, ale największe zaczynały się od słów, choć jeszcze na...
0: No i czego

0: tam brakuje?
1: Ja mam jedną myśl, ale ja nawet nie mogę podpowiadać. Jeżeli wy mieliście jakąkolwiek myśl, to się zgłaszajcie na sk.pl albo przez sk.pl aplikację, bo może to jest ta myśl właściwa.
2: Żeby było zabawnie, wiemy z Kasią, że mamy tę samą myśl. Ale nie powiemy jaką i nie będziemy podpowiadać, czy to dobry kierunek, czy nie. Sprawdzimy, jak sobie jutro poradzicie. Zgłaszajcie
1: się. 5 miejsc zostało, coraz mniej, ale wciąż macie jeszcze szansę.
2: A no i pamiętajcie, że Tysiak za dobrą odpowiedź, a potem zaproszenie do Warszawy i mecz na PGE Narodowym, a tam do zgarnięcia
1: 10 000 złotych, więc warto. SK Karniarki.

0: i jedno z tych marzeń się spełniło. Jak będzie trzeba, to zagramy ją Westę. Maja, jesteś grana Westę regularnie i to jest dla nas największa przyjemność. Łatwo gang, Maja Gadowska.
1: To jest już numer jeden rap 20. Dzięki waszym głosom, bo to wygłosuje się na sk.pl, także zachęcamy do tego, żeby głosować.
0: Że tak się wydarzyło. W gorącej 20 też można głosować.
1: Tutaj czeka. A gorąca 20 w najbliższy piątek po 18. Za kilka chwil Kungs i Galaxy, będzie też Ed Sheeran i Azizam. Tak wrzucamy na luz.
0: I mamy nadzieję, że wy jesteście w drodze do jakiegoś chłodnego miejsca, żeby odpocząć po całym tym dniu. Czasami jedno zimne spojrzenie kogoś z domowników wystarczy.
1: Mi akurat to podnosi ciśnienie, więc działa odwrotnie. Radio
2: SK. Autopromocja. Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
3: czy 100 metrów od sceny.
2: Festiwale mają swój wyjątkowy bar. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
4: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
12: Barbara, kupiłem taniej.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
14: Villaro to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
15: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa. Mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
17: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
18: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdź nas w Katowicach, Cieszynie, Krakowie i Opolu lub na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 504 Flycars.pl. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
19: Udaj się na wyprawę w głąb zielonej dżungli. Wyrusz w dzikie ostępy pustyni. Jeszcze dziś wraz z bliskimi odwiedź sosnowieckie egzotarium. Miejsce, gdzie egzotyczne gatunki z całego świata spotykają się, by zabrać cię na prawdziwą przygodę. Wyjątkowe ryby, fascynujące gady, tropikalne papugi oraz węże. Przyjdź, a kiedy odkryjesz skarby natury, usiądź w kawiarni Botanika lub kinie dla dzieci. Egzotarium. Przygoda czeka blisko ciebie.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
22: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
21: baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
5: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
6: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: A my wracamy do Was jutro po 15.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak wyprzedaż, to w euro.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój Formów, witamin, różne rodzaje, 330 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką mieszanka orzechowa Bacador, 200 gramów, 9,99 za sztukę. A akcję kończą kabanosy Exclusive, paluszki Tarczyński, 95 gramów, 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Tato, co to za pan?
9: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
8: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
9: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
8: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
9: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
8: To z Tauronem.
9: Jasne, że tak.
10: Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
11: Szukasz wyjątkowego miejsca na event, wesele, przyjęcie okolicznościowe? Resort Jurajski Okiennik. Zapraszamy. Mamy nowe sale plenerowe na Jurze do 500 osób. Poznaj Okiennik na www.resortjurajski.pl. Wesele, przyjęcie, event? Resortjurajski.pl.
12: Co łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta. Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Monks, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz Niezrównana, Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival, tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
13: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Już 27 czerwca zapraszamy na jedyne w regionie źródło światła Wisła. Od 19 do północy całe miasto wypełni się niesamowitymi światłami i muzyką. W programie rozświetlony park Kopczyńskiego, nocna odsłona Skolnitego i spektakularna iluminacja hotelu Crystal Mountain. A o 22 główna część wydarzenia. Spektakularny pokaz światła, pokaz laserowy, cicha pirotechnika, występ Phoenix Boy Group, Silent Disco i wiele więcej. Szczegóły na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych miasta Wisła.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
18: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac. Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Dąbrowa Górnicza, 11 listopada 31.
19: Wieczór i noc na Śląsku i w Zagłębiu pogodna i ciepła. Czwartek przyniesie nam temperaturę na poziomie 30 stopni. Im bliżej weekendu, tym cieplej. Sobota 35, a w niedzielę, uwaga, 38 stopni. I to będzie prawdziwy żar tropików. Szukajcie pomysłu na ochłodę.
18: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Jaworznie przy ulicy Piekarskiej 6.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
2: 18, Agata Chruściak, zapraszam. Karamboli, ogromne korki na Mazowszu na S7 między Grójcem a Białobrzegami. Zderzyło się 5 samochodów. Jedna osoba została ranna, droga jest zablokowana, a utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny. Kłęby czarnego dymu nad Chorzowem. Pożar wybuchł na terenie zakładu zajmującego się gospodarką odpadami. Objął 3000

0: metrów kwadratowych. Płonie ogromna sterta śmieci. Pożar nie jest opanowany, a w akcji 24 zastępy strażaków. Nie ma informacji o poszkodowanych. Niemal 10 milionów pacjentów w Polsce czeka dziś w kolejkach do świadczeń. Raport w tej sprawie znajdziemy na se.pl. Możemy tam również wybrać specjalistę i swoją okolicę, a specjalny kalkulator pokaże, ile trzeba czekać na badanie.
1: Sponsorem programu jest Decathlon.
2: SK Sport News.
0: Wieczorem ruszy ostatnia kolejka fazy grupowej. O 21:00 Szwajcaria zagra z Kanadą, a Bośnia i Hercegowina z Katarem. O północy Maroko zmierzy się z Haiti, a Szkocja z Brazylią. Natomiast o 3:00 w nocy mecz RPA z Koreą Południową i Czech z Meksykiem. Pewne udziały w 1:16 finału są już Meksyk, USA, Niemcy, Francja, Norwegia, Argentyna i Kolumbia.
1: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
2: SK Śląsk News.
3: Piotr Wikar, zapraszam. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przytulania. Ma on na celu promowanie empatii, ciepła oraz pozytywnych relacji międzyludzkich. Ma też pokazać, jak przytulanie jest ważne dla naszego zdrowia.
4: Przytulanie przede wszystkim wzmacnia więzi, buduje bliskość, daje takie poczucie ciepła. Czasem nie trzeba czegoś robić, nie trzeba mówić, wystarczy po prostu się przytulić.
3: To psycholożka, psychoterapeutka Klaudia Polit-Zięba. Udanego świętowania.
5: Lato jest, wakacje już prawie, co robić? A imprezkować to jest bardzo dobry pomysł na środowy wieczór. 2 minuty po godzinie 18:00, hity na czasie czekają. Na początek Calvin Harris i Dua Lipa, One Kiss. A ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, witajcie.

Jak zawsze na takich nutach robicie sobie głośniej w samochodzie albo radio w uszach, to teraz proszę ściszyć. Będę gadał. Heaven and Hearts, to jest teska imprezka, to są hity na czasie 12 minut po godzinie 18. Słuchajcie, środa, półbetek tygodnia, czyli kto nie ma urlopu, kto nie czeka na wakacje, ten się cieszy z tego, że się weekend zbliża, to będzie wyjątkowo upalny i gorący weekend, więc już teraz proszę sobie jakieś chłodne atrakcje na weekend planować, albo takie miejscówki, gdzie, że wiadomo, że będzie można gdzieś tam skryć się w cieniu. Ale słuchajcie, też warto skupić się na tym, co się dzieje dzisiaj. Dzisiaj mamy dzień przytulania i dlatego ja od razu chciałem was zapytać o to, czy wy macie takie przytulasy, które pamiętacie, które wspominacie, które od razu przychodzą wam na myśl, jak o kimś myślicie, albo jak po prostu myślicie o przytulaniu, które są takie ach, och i takie wyjątkowe. A może nawet nie zdarzyły się raz, tylko się powtarzają i takie przytulasy bardzo lubicie. Dajcie znać głosówkami na naszym eskowym messengerze, dlatego że mam do oddania zaproszenia dla całej waszej paczki do Energylandii. Cztery wejściówki są do zgarnięcia, więc czekam na głosówki o przytulaniu. No i zaproszenia oddam.

0: To imprezka w Radiu SK. Mam nadzieję, że to czujecie dzięki właśnie takim hitom na czasie jak ten Talk To You To Another i 54 Ultra. Tak wam zagrałem, a jeszcze jak zagram już za chwileczkę oficjalny hymn Mistrzostw Świata 2026. Tych wiecie, w piłkę kopaną, nie? Co do naszych nie ma. Będzie Andrea Bocelli, będzie David Guetta, będzie Megan Thee Stallion, wcześniej będzie sama hip hura, ale wracając do tego, o co was zapytałem, czyli tych waszych ulubionych przytulasów. Padło dużo głosówek na naszą skrzynkę messengerową, ale tak, która jakoś tak poruszyła moje serce i obudziła też moje wspomnienia, to ta od Eweliny.
1: Hejka, hejka, dzisiaj dzień przytulania, a ja to pamiętam takie przytulasy z czasów młodości, kiedy to się jeździło na kolonie i były tak zwane śluby i po prostu te przytulasy na wyciągnięcie ręki, które tańczyliśmy dowolnych piosenek typu Stachurski czy Various Max, to po prostu było coś i te przytulasy chyba się pamięta do końca życia. Pozdrawiam serdecznie.
0: No, pozdrawiamy, kto choć raz był na koloniach, ten wie, o czym Ewelina mówiła. Wiadomo, ja pamiętam na swoich koloniach, a byłem tylko na jednych. Dlaczego? Nie wiem, nie pytajcie. W każdym razie tam była randka w ciemno i oprócz tego, że ktoś kogoś mógł wybrać, to jeszcze w nagrodę można było pójść na spacer po plaży o zachodzie słońca, trzymając się za rękę. Jakie to były emocje i przeżycie. Ewelino, droga, tak jak obiecałem, zaproszenie do Energylandia, właściwie zaproszenia dla ciebie i paczki twoich znajomych, bo zaproszenia są 4, już do ciebie wędrują, więc mam nadzieję, że może też się tam odpowiednio wyprzytulacie. Nie wiem, już nie wnikam. 24 minuty po godzinie 18, ale proszę się nie martwić, komu się nie udało, bo po pierwsze zaproszenia kolejne do Energylandii będą jutro na pewno w Radiu SK do zdobycia, a jeszcze mam inne prezenty, którymi sypnę, oj sypnę.
2: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.

0: Audycję zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Ola, pakuj Piotrka, bo jedziemy do...
4: Zatorlandu?
3: Zatorlandu, największego w Europie parku ruchomych dinozaurów.
4: Wow, super!
3: A wierzysz, że Zatorland to także park owadów, mitologii i Luna Park?
4: Tak, i otwarty jest codziennie.
3: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
5: W starożytnej Grecji na odpowiedzi czekało się latami, ale dziś...
6: Dziś nie musisz czekać nawet na wyniki matur!
5: Już teraz zarezerwuj miejsce na wymarzonym kierunku w Akademii Humanitas. Zarządzanie, psychologia, prawo, BHP, dietetyka i więcej.
6: Bo prawdziwi herosi działają przed 8 lipca.
5: Wejdź na Humanitas w wymarzonym kierunku w Akademii Humanitas. Zarządzanie, psychologia, prawo, BHP, dietetyka i więcej.
6: Bo prawdziwi herosi działają przed 8 lipca.
5: Wejdź na Humanitas

0: Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK. Nauka to sposób zdobywania i organizowania wiedzy.
1: Kolejna definicja do zapamiętania, tak?
2: I gdzie w tym wszystkim jest fan?
1: Tylko w TEB, liceum i technikum.
2: Tak, bo tutaj teoria występuje zawsze w parze z praktyką.
1: A wiedza łączy się zawsze z wyjątkową przygodą.
2: Tutaj rozkręcamy indywidualne pasje i umiejętności.
1: Nauczyciele z doświadczeniem i wyjątkowe kierunki na przyszłość.
2: Szkoła najlepszych wspomnień i znajomości.
1: Nauka i fan.
2: Zawsze razem.
3: TEB Edukacja. Najlepsza sieć szkół dla młodzieży na Śląsku.
4: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Zaprasza Dacia Autozięba. Katowice, Kościuszki 257. www.autozięba.eu.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ogień, woda, powietrze, ziemia. Poczuj żywioł na Summer Arenie 2026 Pre-Zero Arenie Gliwice. Latynoskie rytmy, fire show, pirackie przygody, piana party, silent disco i atrakcje dla całych rodzin. Bawimy się od lipca do sierpnia. Wstęp wolny. Szczegóły na pre-zeroarenagliwice.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
9: I po reklamie.

0: Dzięki takim numerom czuć w powietrzu taką beztroskę wakacyjną, to musicie przyznać. Komodo, I just died in your arms. No właśnie, beztroskę wakacyjną. Normalnie to tak zazwyczaj w okolicach 24 czerwca kończył się rok szkolny i zaczynamy wakacje. W tym roku to się dzieje dopiero w najbliższy piątek, ale no nie oszukujmy się. Wszyscy wiemy, jak wygląda chodzenie do szkoły w tych ostatnich dniach. Niektórzy z takim namaszczeniem rodziców zostają w domu, na zasadzie, a dobra, dzisiaj już nie idź. Inni idą, bo w szkole też się fajne rzeczy dzieją w te ostatnie dni przed zakończeniem roku szkolnego. Jest jakiś taki luz. Nauczyciele też pokazują zupełnie inną twarz i dają się poznać z innej strony. Jakieś fajne aktywności. Ale słuchajcie, czy jak wy chodziliście do szkoły, ewentualnie jak teraz wasze dzieciaki może chodzą, albo wy sami jeszcze chodzicie, to też jest tak przed wakacjami, że coś trzeba zabrać do domu na przechowanie na czas wakacji. Nie wiem, na przykład kwiatki, albo zwierzaka z sali biologicznej jakiegoś, który sobie tam być może ciekawy żywot prowadzi. Dajcie znać, jak to wygląda. Ja zawsze zawierałem kwiatki, ale te kwiatki już potem nie wracały do szkoły, bo a no wiecie, tu możemy postawić trzy kropeczki i ten temat zamknąć. Jeszcze właśnie na chwileczkę wracając do tematu przytulania i zamykając ten temat jednocześnie, wpadła na naszą skrzynkę messengerową, eskową, głosówka od Pawła, która nie ukrywam, rozczuliła mnie totalnie.
1: Jeżeli mówimy o najlepszym przytulaniu, które wspominam, to z okazji wczorajszego Dnia Ojca. Dobrze wspominam zawsze przytulania mojego taty, który wyjeżdżał w trasy i przytulał mnie, i potem zawsze jak wracał, pierwsze co robił do domu, to wchodzi, niezależnie od tego, czy spałem, czy nie spałem, i mnie przytulał.
0: No i to jest, moi drodzy, instrukcja, jak być świetnym ojcem. To właśnie róbcie tak, żeby potem dzieciaki o was tak mówiły. Paweł, dla ciebie w prezencie będzie eskowa butelka. Myślę, że w sam raz na wakacje i takie upały. Do tego jeszcze dorzucamy okulary eskowe przeciwsłoneczne. A co tam?
2: Radio Esko. Promocja.
3: Niektórzy nie dowierzają.
4: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No zabijecie po prostu.
6: Nosel wkręca w Radiu SK.
3: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
7: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
2: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
10: Co łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta. Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon,

0: Jus Manx, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz Niezrównana, Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival, tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
1: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.

100% składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.

0: Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
1: Wakacje czas zacząć i to z przytupem. Już w niedzielę 28 czerwca przyjdź świętować 70. urodziny Superauto Stadionu Śląskiego połączone z rozpoczęciem wakacji. Na scenie gwiazdy muzyki disco i dance. Zenek Martyniuk, Skolin, Czadoman, Boys, Modelki, Brookies, Weekend i wiele innych. Do tego darmowe wesołe miasteczko pełne atrakcji dla dzieci i dorosłych. Otwarcie bram o 11. Zróbmy na Superauto Stadionie Śląskim największy taneczny parkiet w regionie. Wstęp darmowy.
2: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
3: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
4: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.

0: Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
3: Ost

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It w Radiu SK. To jest imprezka, to są hity na czasie, jeżeli chodzi o mundial, to dzisiaj mecz o takiej ludzkiej porze, czyli o 21:00, taki do obejrzenia, czy w zasięgu naszych możliwości sennych. To Szwajcaria, Kanada i Bośnia i Hercegowina kontra Katar. Ciekaw jestem, komu kibicujecie?
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników.

0: Astorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
0: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
0: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
3: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
4: Twoje dzieciaki kochają minionki? To zabierz je tam, gdzie żółta ekipa rządzi! Tylko 27 czerwca od 11 do 17 wydarzenie Minionki i Straszydła w Silesia City Center na Placu Śląskim. No to hop do nas! Przyjdź, zrób sobie selfie z 4-metrowym minionkiem, ulep własnego slajma, pomaluj buzię i sprawdź swój refleks. Czekają na Ciebie gry, zabawy i konkursy z nagrodami, a film Minionki i Straszydła w kinach już od 1 lipca. Zapraszamy do Silesia City Center.
5: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC.
6: Uwaga! Już 26 czerwca w piątek przywitaj z nami wakacje. Czekają lody i upominki dla najmłodszych. Zapraszamy do salonów Fiat Ganinex w Katowicach, Gliwicach i Pszczynie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
9: I po reklamie.
10: Śląsk na czasie.
11: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. To będą 3 dni pełne wycieczkowych wrażeń. Od 26 do 28 czerwca potrwa 5. edycja festiwalu Mikrowypraw Kierunek GZM. Mówi Łukasz Zych, rzecznik GZM.
12: Mamy tych ofert, przynajmniej jedna wycieczka w każdej gminie się odbywa, a oczywiście w wielu gminach jest ich kilka czy nawet kilkanaście.
11: Większość wydarzeń wymaga wcześniejszej rejestracji, ale uczestnictwo pozostaje bezpłatne. Przypomnę, Mikrowyprawy Kierunek GZM od 26 do 28 czerwca. Szczegółowych informacji szukajcie na oficjalnej stronie internetowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
13: Muzyka się żyje.
14: Uwaga, uwaga, będzie niespodzianka muzyczna od Wiktorii Kidy i to już w tej godzinie, bo Wiktoria serwuje nam nowy singiel. Wiktorię w ogóle znamy dobrze od ponad roku, kiedy to wskoczyła na listę hitów i do serca wielu fanów piosenką Oj, dziewczyno. Teraz ten nowy kawałek nosi tytuł Co mi tam, jest kolejną muzyczną

singiel. Wiktoria w ogóle znamy dobrze od ponad roku, kiedy to wskoczyła na listę hitów i do serca wielu fanów piosenką Oj, dziewczyno. Teraz ten nowy kawałek nosi tytuł Co mi tam i jest kolejną muzyczną

0: wspomnianego hitu Oj dziewczyno, Wiktoria Kida ma na koncie także hitowy duet z Oskarem Cymsem, czyli Gdy będziesz sam, oraz kilka innych solowych singli. Mata tego lata m.in. na Rap Stacji, ale nie tylko on. Zbliża się festiwal w Sławie, w drugi weekend lipca zgromadzi całą śmietankę polskiego hip-hopu, ale 10. jubileuszowa edycja zobowiązuje. Oprócz Maty na pewno zagrają tam także m.in. PZ, BDS, White, 2115, Fuka i Gibbs, Oki, Kuban czy Kizo. Patronem Rap Stacji jest Radio SK.
1: Imprezka.
2: Imprezka.
1: Imprezka.
0: Dokładnie godzina 19, ta imprezka już taka, no letnia to na pewno, ale też prawie wakacyjna. Z hitami na czasie, które mam nadzieję po ciężkim dniu w pracy poprawią wam nastrój. Sombr i Back to Friends, tak rozpoczynamy tę godzinę. Ja nazywam się Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Bruno Mars, I Just Might. Wiecie, po czym poznać, że zbliżają się wakacje? Po tym, że SK dowozi kampera. Tak, tak, tak. Ta nasza akcja wraca jutro w poranku naszym SK-owym u Jankesa, Kamy i Wiktora. Dowiecie się, komu już jutro tego kampera podstawimy na taki przedłużony weekend. Może sobie śmignąć to tu, to tam. Może też, jak nie macie prawka, postawić go w ogródku w miłej klimatyzowanej sytuacji. Spędzić na przykład cały weekend w tym kamperze. To tak też można, jak kto chce.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Zgłoszenia do SK dowozi kampera tylko i wyłącznie w naszej apce SK-owej, a jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, a ja już mówiłem, już zapowiadałem, już uprzedzałem, nowy singiel od Wiktorii Kidy i Księgi Żywiołów, co mi tam właśnie teraz wybrzmi w Radiu SK, to jest nowość u nas. No i zwróćcie uwagę też na bardzo fajny klip do tego numeru, ale to oczywiście w wolnej chwili, bo teraz wy robicie głośniej, a ja gram. Wiktoria Kida, Księga Żywiołów, co mi tam.

0: W takich numerach po prostu się chce. Można pomalować płot. Zupełnie inaczej się maluje, nie? Tym pędzlem tak w rytm. Raz, dwa, raz, dwa. Można kosić na przykład ogródek. Można wolniej, można szybciej, jak kto chce, ale zupełnie inaczej, co nie? Milky i David Guetta, Just The Way You Are. Tak nazywa się ten numer, który wam zagrałem w Wesce, w imprezce. 29 minut, jesteśmy po godzinie 19. W temacie piłki nożnej wpadła taka dość ważna głosówka od naszego słuchacza.
1: Hej Eszka, od kiedy nasza reprezentacja przegrała mecz towarzyski z Bezludną Wyspą? Ja już nie oglądam piłki nożnej, nikomu nie kibicuję.
0: Ja się wcale nie dziwię, ale trochę tak jest, że my już chyba z kim tylko mogliśmy to mecze przegraliśmy. A może to jest tak, że z drugiej strony teraz może być już tylko lepiej? Z trzeciej strony po co się denerwować? Lepiej postawić na SK Karniaki Cup, czyli sytuację, którą my dla was w Radio SK mamy, a tutaj możecie dołączyć do naszej jedenastki. Zostało jeszcze 5 wolnych miejsc, a jak dołączycie do naszej jedenastki, to weźmiecie udział w specjalnym evencie, który 4 lipca na Narodowym w Warszawie. A jak się wygrywa, no tak się wygrywa, jak dzisiaj zrobił to Łukasz.
2: No to co, wołać Sławka?
3: Jedziemy.
2: No to jedziemy, uwaga, puszczam, lecimy.
4: Na mundialu liczą się detale, podobnie jak przy wyborze odpowiedniej
3: ekipy.
2: Tak jest! Mamy to! Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak.
3: Super, fajnie, cieszę się.
0: No i my taką ekipę, taką jedenastkę też oczywiście formujemy, też jej szukamy. Słuchajcie, event SK Karniaki Cup odbędzie się, jak mówiłem, 4 lipca na Narodowym. Tam 10 tysięcy złotych będzie do zgarnięcia, ale jeżeli tak jak Łukasz odgadniecie wygwizdane słowo w historii Sławka Peszki, no to gwarantujecie sobie miejsce na tym evencie, tysiaka kieszonkowego, nocleg w hotelu w Warszawie, tak żeby wiecie, wszystko komfortowo w okolicach tego eventu się odbyło, no i zabawę z nami, eskową ekipą w loży VIP-owskiej na Narodowym. Takie rzeczy. To co? To wy sprawdzacie na sk.pl, tam też jest zagadka, możecie sobie klikać, słuchać, typować, jakie słowo zostało wygwizdane, zgłaszacie się, a my może do was niebawem, na przykład jutro o poranku, zadzwonimy.
5: Reklama. Rodzinny wypoczynek w górach? Ruszajcie do hotelu Stok w Wiśle. Baseny, spa, animacje dla dzieci, place zabaw z dmuchańcami oraz górskie szlaki wokół. Hotel Stok. Twoje miejsce na najlepsze lato. Sprawdź ofertę na www.hotelstok.pl.
6: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
1: Co łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta. Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Monks, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz Niezrównana, Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival, tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
0: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
2: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
3: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Katowickiej.

sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.

0: Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Zaprasza Dacia Autozięba. Katowice, Kościuszki 257. www.autozięba.eu.
4: I po reklamie.

czerwcowa imprezka w Radiu SK. Gramy hity na czasie. Noce krótkie, wieczory bardzo długie. Mam nadzieję, że z tego odpowiednio korzystacie. Ale Farben, René Miller i Borytok już za nami. Mówiąc mam nadzieję, że z tego korzystacie, nie miałem na myśli, że może nieco dłużej sobie pokosicie ogródek, bo to jest rzeczywiście sytuacja niezręczna, kiedy słychać nagle w domu: słuchaj, może byś w końcu uporał się z tym ogródkiem i z tą trawą. No właśnie, ja postanowiłem sprawdzić, jakie jest zdanie fachowców na temat koszenia trawników. Czy bardziej szkodliwe dla trawnika jest ciągłe koszenie go, przycinanie i dbanie o to, żeby był króciutki, czy może wręcz przeciwnie, żeby była tak zwana kwietna łąka, tak to się nazywa? I słuchajcie, znalazłem taki artykuł w internetach i tak sobie myślę: o, w końcu jest konkret, będę wiedział, co powiedzieć i co polecić naszym słuchaczom. Może będę wiedział, jak kogoś tutaj uratować od tego obowiązku. A tymczasem okazuje się, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi, czyli można tak, można i tak. Sorry, nie pomogę. Ale słuchajcie, jak już obowiązki w ogródku będą załatwione, to możecie się latem na jakiś fajny festiwal wybrać. Dużo tego w naszym kraju i nie tylko. My was też na takie festiwale wysyłamy. Na przykład najbliższy weekend cały odbędzie się u nas na antenie pod znakiem Polish Hip Hop Festiwalu. Będą wejściówki na ten festiwal, będą bilety do zgarnięcia. To w sobotę i w niedzielę u nas w Radiu SK. Ale też jest inna alternatywa i to taka szybsza, bo już po godzinie 20 festiwalowe love, czyli tysiak do zgarnięcia ode mnie w gotówce na wybrany przez was festiwal. Zgłoszenia i wszystkie szczegóły na naszej stronie ASK.pl. To co, z kim się słyszę po 20? You think I worry about hell when I'm living in heaven?

Niby taka luźna propozycja od Betki, tańcz, tańcz, tańcz, ale rzeczywiście o tej porze po robocie albo innych cięższych wydarzeniach tego dnia znaleźć jeszcze w sobie odrobinę siły, energii i kondycji na to, żeby potańczyć, to już jest wyczyn. Jeżeli tym bardziej robicie to półzawodowo albo zawodowo, no to w ogóle szacuneczek. 7 minut pozostało do godziny 20, to jest imprezka w Radiu SK, prawie już wakacyjna, będę to podkreślał, bo te wakacje pukają do naszych drzwi, ja się doczekać nie mogę, chociaż... No urlop, jeszcze trochę trzeba będzie poczekać. Po 20 będę miał dla was Tysiaka na wybrany festiwal. Wydacie go Tysiaka jak chcecie i na festiwal jaki chcecie. Od tego jest nasze festiwalowe love. Podkreślam, wszystkie szczegóły tej zabawy macie na naszej stronie sk.pl i tam się do tej zabawy możecie zgłosić.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny wieczór z Mundialem. A dziś Szwajcaria-Kanada, Szkocja-Brazylia, Czechy-Meksyk. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.

0: Biedronka.
1: Rodzinny wypoczynek w górach? Ruszajcie do hotelu Stok w Wiśle. Baseny, spa, animacje dla dzieci, place zabaw z dmuchańcami oraz górskie szlaki wokół. Hotel Stok. Twoje miejsce na najlepsze lato. Sprawdź ofertę na www.hotelstok.pl.
2: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do Maxizoo. Przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt w Parku Handlowym Kasztelania w Chrzanowie i skorzystaj z promocji.

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Ola, pakuj Piotrka, bo jedziemy do...
2: Zatorlandu?
1: Zatorlandu, największego w Europie parku ruchomych dinozaurów.
2: Wow, super!
1: A wierzysz, że Zatorland to także park owadów mitologii i Luna Park?
2: Tak, i otwarty jest codziennie.
1: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
3: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC.
4: Uwaga! Już 26 czerwca w piątek przywitaj z nami wakacje. Czekają lody i upominki dla najmłodszych. Zapraszamy do salonów Fiat Ganinex w Katowicach, Gliwicach i Pszczynie.
5: Kosz Kadra zagra w Tauron Arenie. Zobacz na żywo mecz reprezentacji Polski w koszykówce. Już w poniedziałek 6 lipca o 18:00. Polska-Holandia. Kwalifikacje do Mistrzostw Świata w Katarze. Bilety w sprzedaży na ebilet.pl. Stwórzmy wspólnie biało-czerwone święto koszykówki.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Beska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
8: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
9: I po reklamie. Śląsk na czasie.
10: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. 26 i 27 czerwca odbędzie się Żywiec Męskie Granie 2026. Na scenie w Amfiteatrze w Żywcu pojawią się m.in. Vito Bambino i Fukaj, Sisters, Grechuta Herbuta 2.0, De Casino, Organek, Mrozu, Igo czy Zalia. SK ma dla Was specjalne zaproszenia na to wydarzenie. Jeżeli chcecie je zdobyć, no to koniecznie piszcie do nas maila na adres bilety@sk.pl. W tytule wpiszcie Męskie Granie Żywiec, a w treści przekonajcie nas, czemu to właśnie Wam powinniśmy wysłać te wlotki. Czekają podwójne zaproszenia. Piszcie śmiało na bilety@sk.pl.
11: Muzyką się żyje.
12: Wiemy, kto wystąpi podczas sierpniowego festiwalu w Sopocie. Ogłoszono gwiazdy oraz program tegorocznego Top of the Top Sopot Festival. Impreza zacznie się 24 sierpnia, potrwa 4 dni. Już pierwszego dnia na scenie zobaczymy m.in. Zali, Oskara Cymsa, Kaśkę Sochacką czy Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, którzy wykonają na żywo swój wspólny singiel. Później Ci opowiem. Więcej o programie wydarzenia przeczytacie na sk.pl. A w ramach festiwalu odbędzie się też konkurs o legendarnego bursztynowego słowika. Uczestników poznamy wkrótce. Rok temu ta nagroda powędrowała do Carly Fernandez, która zaśpiewała w Operze Leśnej hit pod tytułem Co jeśli? A w ten weekend startuje tegoroczna trasa Męskiego Grania. W piątek i w sobotę gwiazdy oraz fani imprezy jadą do Żywca. Jednym z koncertów będzie tradycyjnie występ orkiestry Męskiego Grania, której liderami w tym roku są Zalia, Vito Bambino i Igor Herbut. I to oni nagrali przewodni hit trasy, czyli Nareszcie.
13: Imprezka.
14: Imprezka.
13: Preska.
14: Preska.
12: No i nie byłbym sobą, gdybym właśnie tym hitem nie rozpoczął tej godziny imprezki w Radiu SK. Więc moi drodzy, za tego tysiaka w festiwalowym Love to wybierzecie i na Męskie Granie, i na każdy inny festiwal. Podkreślam, już za chwilę w tej sprawie do kogoś dzwonię, a zgłoszenia macie na sk.pl. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: To jest numer, który jest taką świetną przypinką do tegorocznego mundialu. Shakira i Burna Boy, Die Die. No tak, my kibice polscy, choćbyśmy chcieli, no to na mundialu nie mamy komu kibicować, więc chyba nasze uczucia warto przekierować w dobre imprezowanie festiwalowe. A to lubimy, prawda? 13 minut po godzinie 20 to jest imprezka w Radiu SK.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
0: A jeżeli chodzi o imprezowanie festiwalowe, to nawet mamy dla was festiwalowe Love, w którym ja witam teraz Janka. Dzień dobry, wieczór.
2: No cześć, cześć.
0: Janek, po tym co napisałeś na NSK.pl, to ja widzę, że ty jesteś festiwalowicz zaprawiony w boju.
2: Tak, tak, faktycznie staram się nie opuszczać festiwali, ani Audiolivera, ani Openera, no teraz zobaczymy, czy uda się na Bittersweeta złapać bilety.
0: Słuchaj, bo to jest tak, ale wróćmy do tego przygotowania do festiwalu. Festiwale cieszą się coraz większą popularnością. Są tacy ludzie, którzy po raz pierwszy wybierają się na takie wydarzenia i troszeczkę nie wiedzą, jak się przygotować, co ze sobą zabrać. Co jest takim absolutnym niezbędnikiem, jeżeli chodzi o ABC festiwalowicza? Co ty ze sobą zabierasz, co polecasz?
2: Ja się cieszę, że trochę się festiwale zmieniły, kiedyś tego nie było, teraz można brać ze sobą butelkę filtrującą, żebyście się nie odwodnili, to jest super opcja. Natomiast druga rzecz, jeśli złapie was burza, zwłaszcza w Gdyni, to łapcie płaszcz przeciwdeszczowy. No a trzecia rzecz to jakaś dobra przekąska. Możecie wziąć albo ryzykownie, czyli zapachowe kabanosy, albo możecie pójść na memsy.
0: Jeżeli chodzi o ten płaszcz przeciwdeszczowy, to dobry jest taki, który się da zwinąć do kieszeni, tak żeby potem, tak, wiadomo, jak najmniejszy.
2: Totalnie,
0: nie?
2: Ten totalnie najmniejszy, ten totalnie zwijany. I kolorowy koniecznie, żebyście wyglądali jak takie...
0: Kolorowy, wesoły ludzik, dokładnie. Słuchaj, no to w takim razie widzę, że nie dość, że ty jesteś zaprawiony w boju. Słyszę, że masz parę tych festiwali na celowniku swoim, jeżeli chodzi o ten sezon. To dostajesz ode mnie, od Radia SK, tysiaka w prezencie właśnie na to, żeby się te marzenia festiwalowe i twoje plany spełniły, żeby się udało. I jeszcze do tego zestaw elektrolitów od Active Lab Pharma. Proszę bardzo,
2: super,
0: to jest twoje.
2: Bardzo dziękuję.
0: Janek, a masz kogoś, kogo chciałbyś pozdrowić na antenie SK, z kim na te festiwale śmigasz?
2: No, mogę pozdrowić moją dziewczynę. Na pewno będzie moją towarzyszką na festiwalu w tym roku.
0: A chowacie się pod jednym płaszczem przeciwdeszczowym, czy każdy ma swój?
2: No nie no, zawsze pod jednym.
0: Na taką odpowiedź liczyłem. Janek, wszystkiego dobrego, fajnej zabawy życzę na festiwalach. Dzięki i do usłyszenia.
2: Miłego, dzięki.
0: To jest festiwalowe Love w SC. Jutro znowu to zrobimy, a wy się zgłaszajcie na sk.pl.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.

0: Ja Dawida Porsiadło na błysk. Dawid też nas bierze w obroty festiwalowe, koncertowe. To tak a propos obrotowy tour, jego trasy, jego koncertów. To jest imprezka w Radiu SK, 29 minut do godziny 21. Mamy środę, 24 dzień czerwca, dzień przytulania. Myślałem, że ten temat już za nami, ale wy do niego jeszcze wracacie. Głosówka od Michaliny pojawiła się na naszym eskowym messengerze.
1: Hej SK, ja uwielbiam się przytulać do wszystkich, ale teraz po prostu jest tak gorąco, że marzę o tym, żeby mnie nikt nie przytulał. Pozdrawiam męża i dzieci.
0: Jak ja to rozumiem. Rzeczywiście, jak jest tak gorąco, nie? To my tylko jesteśmy w stanie zrobić takie uff. No i gdzie tam o przytulaniu? Właśnie, z drugiej strony, dlaczego tego dnia przytulania nie wymyślili wtedy, kiedy my naprawdę tego ciepła potrzebujemy? Czyli, nie wiem, w styczniu, w lutym. No dobra, nawet marzec byłby okej. A tu w czerwcu, proszę bardzo, bombardują nas upały, a jeszcze weź człowieku, przytulaj. Michalinie, dziękujemy za głosówkę. No, proszę, tak przechodził w związku z tym i znalazł się na płycie Niall Horan. Winne party, ta płyta, Michalina, dla ciebie w prezencie. Jeszcze torbę od Niall Horana dorzucamy do tego. Taki zestawik, taki komplecik do Michaliny powędruje. A za chwileczkę w wasze uszy powędruje Zara Larsson i Midnight Sun.
2: Autopromocja.
3: Legenda.
4: Powróciła. W Radiu SK. W każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
5: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
6: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
4: SK Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
7: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny wieczór z Mundialem. A dziś Szwajcaria, Kanada, Szkocja, Brazylia, Czechy, Meksyk. Oglądaj od 20:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
9: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe jak...
10: ...dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
11: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
12: Łączy nas krew, która ratuje życie.
13: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
12: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
14: Szukasz wyjątkowego miejsca na konferencję lub spotkanie biznesowe? Zmień hotelowe sale na egzotyczne przeżycie w Exotarium w Sosnowcu. Oferujemy dwie nowoczesne sale konferencyjne z pełnym wyposażeniem i widokiem na tropikalną strefę Exotarium. W ofercie również przerwa kawowa i catering. Organizujesz konferencję, szkolenie? Nasz zespół zadba o każdy detal. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wydarzenie w egzotycznym stylu.
15: Co łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta. Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Monks, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz niezrównana Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival. Tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
2: To będzie ostatnia reklama.
16: Już 27 czerwca zapraszamy na jedyne w regionie źródło światła Wisła. Od 19 do północy całe miasto wypełni się niesamowitymi światłami i muzyką. W programie rozświetlony park Kopczyńskiego, nocna odsłona Skolnitego i spektakularna iluminacja hotelu Crystal Mountain. A o 22 główna część wydarzenia. Spektakularny pokaz światła, pokaz laserowy, cicha pirotechnika, występ Phoenix Boy Group, Silent Disco i wiele więcej. Szczegóły na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych miasta Wisła.
3: I po reklamie.

0: czyli eventu SK Karniaki Cup, na który was zapraszamy i zabieramy. Jedenastkę kompletujemy i w niej już są Krystian, Julia, Tomek, Michał, Aleksandra oraz Łukasz. Oni wygrali miejsce w naszej jedenastce i udział w tym evencie. Kto jeszcze dołączy? 5 miejsc wolnych zostało, a się będzie działo. Będziemy my, SK Gipa, będziecie wy. Jedenastka szczęściarzy z osobami towarzyszącymi. Będzie jeszcze szansa, żeby na tym narodowym tam właśnie w czasie SK Karniaki Cup 10 tysięcy złotych wygrać, ale będzie też z nami nasz nowy znajomy. Nowy, a jakby był z nami od zawsze. Sławek Peszko. Słuchajcie, jak sobie zagwarantować miejsce w naszej jedenastce, w naszej ekipie i udział w SK Karniaki Cup? Trzeba odgadnąć, jakie słowo w wypowiedzi Sławka Peszki jest wygwizdane. Jak odgadniecie, no to... jedenastka jest wasza, ale to nie tylko odgadnąć, to trzeba oczywiście trafić na antenę, trzeba się zgłosić do zabawy, zgłosić się możecie na sk.pl, gdzie tej zagadki i wygwizdanego słowa też możecie posłuchać, a właściwie słowa nie możecie posłuchać, bo jest wygwizdane, wiadomo. A wiecie o co chcecie, o co miałem na myśli, prawda? No dobra, to teraz ta zagadka najświeższa brzmi dokładnie tak.
1: W mojej karierze zdarzały się różne zwroty akcji, ale największe zaczynały się od słów, chociaż raz.
0: Ja już pewnie wiem, co wy tam myślicie sobie i co wam przyszło do głowy. No to co, strzelicie coś z nami Sławkiem Peszko na Narodowym 4 lipca? Zgłaszajcie się, od tego jest SK Karniaki Cup. SK.pl, tutaj się zgłaszacie. To już Damiano Dawid, The First Time.

to jest bardzo dobry środowy wieczór. To jest imprezka w Radiu SK i to jest Użel i Moving to the Sun. Ja już serdecznie dziękuję za ten wspólnie spędzony środowy czas. Słyszymy się jutro po 18 ponownie, ale bądźcie z SK koniecznie i bądźcie z naszymi jakże wakacyjnymi letnimi hitami.

0: Reklama.
1: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Niskie ceny są codziennie.

0: Festiwal 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Monks, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz Niezrównana, Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festiwal, tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
1: Masz ochotę na coś więcej niż zakupy? Odwiedź Bramę Jury w Zawierciu. Miejsce, gdzie moda, smak i rozrywka spotykają się w jednym miejscu. Ponad 30 sklepów najlepszych marek, w tym H&M, New Yorker, Rituals, Tatum, Esotic, Douglas, Brio i wiele innych. Po zakupach zjesz coś pysznego w The Flame. Obejrzysz filmowe premiery w Planet Cinema lub zaliczysz trening w siłowni One Gym. Brama Jury, Zawiercie, ulica Zagłębiowska 2. Zakupy, jedzenie i rozrywka. Dokładnie tak, jak lubisz.
2: Twoje dzieciaki kochają Minionki? To zabierz je tam, gdzie żółta ekipa rządzi! Tylko 27 czerwca od 11 do 17 wydarzenie Minionki i Straszydła w Silesia City Center na Placu Śląskim. No to hop do nas! Przyjdź, zrób sobie selfie z 4-metrowym Minionkiem, ulep własnego slajma, pomaluj buzię i sprawdź swój refleks. Czekają na ciebie gry, zabawy i konkursy z nagrodami, a film Minionki i Straszydła w kinach już od 1 lipca. Zapraszamy do Silesia City Center.
3: Ogień, woda, powietrze, ziemia. Poczuj żywioł na Summer Arenie 2026 Freezer Arenie Gliwice. Latynoskie rytmy, fire show, pirackie przygody, piana party, silent disco i atrakcje dla całych rodzin. Bawimy się od lipca do sierpnia. Wstęp wolny. Szczegóły na freezeroarenagliwice.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wakacje czas zacząć i to z przytupem. Już w niedzielę 28 czerwca przyjdź świętować 70. urodziny Superauto Stadionu Śląskiego, połączone z rozpoczęciem wakacji. Na scenie gwiazdy muzyki disco i dance. Zenek Martyniuk, Skolin, Czadoman, Boys, Modelki, Brookies, Weekend i wiele innych. Do tego darmowe wesołe miasteczko, pełne atrakcji dla dzieci i dorosłych. Otwarcie bram o 11. Zróbmy na Superauto Stadionie Śląskim największy taneczny parkiet w regionie. Wstęp darmowy.
6: I po reklamie. Śląsk na czasie.
7: Trwa wielkie odliczanie. Natalia Czarnuchy, cześć, witajcie. 8 dni pozostało do Sosnowiec Fan Festiwalu 2026. Impreza już od 3 do 5 lipca w ArcelorMittal Parku na Placu Zagłębia. Jedna scena, 3 dni, 13 artystów, a w praktyce dużo, dużo więcej. W piątek zagra m.in. Happy Set, Jam czy Nocny Kochanek. W sobotę Kuba i Kuba, Lemon, Various Monks i Kasia Stankiewicz czy Maryla Rodowicz. A w niedzielę Utopia, Zalia, OST, TR, Kizo i Trips. Koncerty połączą największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Będzie szeroki wachlarz atrakcji rodzinnych oraz nowoczesna infrastruktura festiwalowa.
8: SK Śląsk News.
9: Piotr Wichar, dzień dobry, witam i zapraszam na magazyn reporterów Radia SK Śląsk, a ten rozpoczynamy od Dąbrowy Górniczej, która chce odczarować ulicę Łączną. Znajduje się tam sporo lokali socjalnych, w których mieszkają rodziny z problemami. W tym miejscu uruchomiony został Klub Integracji Społecznej. Poprzez uczestnictwo w różnych spotkaniach, projektach czy warsztatach osoby z ulicy Łącznej stają się częścią społeczności lokalnej.
10: Aleksandra Nabiałek. Znajdujemy się w Klubie Integracji Społecznej w Dąbrowie Górniczej. Co to za miejsce?
11: Klub Integracji Społecznej działa przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej i jest to klub, który aktywizuje społeczność lokalną do działania właśnie na rzecz dzielnicy, najbliższego otoczenia.
10: Dlaczego aktywizujecie? Dlaczego to jest takie ważne?
11: To jest wykluczona społeczność, która potrzebuje jakiejś iskry zapalnej do działania i do zmian w swoim życiu na lepsze. Aktywizujemy nie tylko zawodowo, ale i właśnie społecznie. Tak, żeby realizować tutaj jakieś ciekawe inicjatywy, pomysły właśnie, które no, scalają i integrują mieszkańców.
10: Wspomniała Pani, że to społeczność wykluczona. Kto mieszka na ulicy Łącznej?
11: Przede wszystkim wspaniali ludzie, ale gro osób z problemami, borykają się z bezdomnością, z niepełnosprawnością, z alkoholizmem, z chorobą alkoholową i no, wszystkie te osoby potrzebują wsparcia, potrzebują zrozumienia i potrzebują po prostu poczuć, że są ważni, tutaj w naszym mieście. I dlatego przychodzą do naszego klubu osoby z pomysłem. I my pomagamy realizować różne wydarzenia i jednym z nich jest taka inicjatywa, która już po raz piąty gości tutaj na ulicy Łącznej i integruje lokalną społeczność właśnie poprzez stowarzyszenia, fundacje. Po sąsiedzku też współdziałamy z miastem, z Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej, z Centrum Zarządzania Kryzysowego, tutaj z panią Danusią Lech, która też od wielu, wielu lat działa w naszym mieście. I to jest impreza w której będzie głośno

0: No, kolorowo i po sąsiedzku po prostu.
1: Co to daje tym ludziom, że mogą się spotkać właśnie nawet podczas takiej imprezy?
0: Przede wszystkim zacieśniają się więzi, budują się relacje i mają świadomość wyjścia z domu i czucia się potrzebnym. Zapobiega to wszelkiego rodzaju marginalizacjom i dostrzegają też inne perspektywy.
1: Właśnie, bo chyba najgorzej to izolować ludzi, tak? Ze względu właśnie na ich problemy, czy to właśnie problemy z bezdomnością, alkoholizmem. Wy ich włączacie w społeczeństwo, chcecie pokazać, że oni dla tego społeczeństwa też coś znaczą, prawda? I coś mogą zrobić.
0: Oczywiście, że tak. Każdy tutaj w Klubie Integracji Społecznej dla nas jest ważny, no bo liczy się człowiek tak naprawdę. I bez względu na to, z jakim aktualnie problemem się boryka, jest zawsze jakieś światło, że może sobie po prostu z tym poradzić. I jeżeli trafi na odpowiednich ludzi w danym momencie swojego życia, no to jest na to bardzo duża szansa.
1: Jak duża to jest skala tego zjawiska tutaj? Tu dużo takich osób jest w Dąbrowie?
0: W Dąbrowie myślę, że tak, ale wszystko idzie jakby ku lepszemu, że ta liczba osób się zmniejsza, ludzie naprawdę potrafią się aktywizować, jednoczyć i powoli zaczynają sobie radzić z tymi problemami.
1: Kiedy ta impreza będzie?
0: Dzień Sąsiada rozpoczyna się 25 czerwca tutaj w okolicach naszego Klubu Integracji Społecznej i zaczyna się od 13, potrwa do godzinki 16 i tutaj przy współpracy ze Stowarzyszeniem Habitat będzie animator, będzie poczęstunek, będą występy artystyczne, przede wszystkim będzie młodzież z Liceum Żeromskiego, będzie Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej i wiele fundacji i zaprzyjaźnionych stowarzyszeń. Będą prowadzone ciekawe warsztaty, konkursy, zabawy sportowe, także gro atrakcji tutaj dla mieszkańców. Sami mieszkańcy też będą występowali, będzie pokaz mody, inscenizacja teatralna i będą też prowadzili warsztaty, na przykład pani Klaudia, która będzie dla dzieci robiła warkoczyki. Więc no, każdy pomaga jak może i jeżeli włączy się w tą aktywizację, no to my się z tego bardzo cieszymy.
1: Każdy może przyjść?
0: Każdy może przyjść. Każdy mieszkaniec miasta i nie tylko.
2: Rusza ogólnopolska akcja Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie. Jej inauguracja na Śląsku odbyła się nad jeziorem Paprocańskim w Tychach. Celem spotkania było przedstawienie i zarazem przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania podczas nadchodzących wakacji. Odbyło się też spotkanie z dziennikarzami, w którym uczestniczył Darek Brombosz.
3: Rozpoczną się wakacje 2026. Ponad 550 tysięcy uczniów z terenu województwa śląskiego rozpocznie te wakacje, w związku z czym nasze działania ukierunkowane są przede wszystkim na wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ale oczywiście myślimy o bezpieczeństwie wszystkich mieszkańców naszego regionu, dlatego wspólnie z wszystkimi służbami, które na co dzień odpowiadają za nasze bezpieczeństwo, koordynujemy działania, które będą zmierzały do tego, aby zapewnić jak najbezpieczniejsze właśnie wakacje i spędzanie wolnego czasu naszym mieszkańcom. Poprzez działania prewencyjne, działania szkoleniowe, działania kontrolne na terenie całego naszego regionu. W celu zapewnienia też tego bezpieczeństwa uruchamiamy jak co roku linię informacyjną pod numerem 32 207 70 77. To całodobowa linia w okresie wakacji, od początku wakacji do 1 września, za pośrednictwem której będzie można zgłaszać nieprawidłowości, zagrożenia związane z wypoczynkiem, czy to w miejscach zbiorowego zakwaterowania, czy na co dzień na ulicach naszych miast i miasteczek. I szanowni Państwo, chciałbym też zwrócić szczególną uwagę przy tej okazji, że tak jak dzisiaj już mamy bardzo piękną wakacyjną pogodę, będzie coraz cieplej, możemy spodziewać się też fali upałów. Zwracajcie Państwo szczególną uwagę na własne bezpieczeństwo podczas upałów. Pijmy dużo wody, osłaniajmy głowę, przebywajmy bardzo dużo czasu na słońcu, odpoczywajmy, szukajmy cienia, tak żebyście Państwo wszyscy byli jak najbardziej bezpieczni. Dziękuję bardzo.
4: Panie głosu proszę pierwszego zastępcę prezydenta miasta Tychy, panią Anetę Gubon-Stysię.
5: Dzień dobry, witam szanownych Państwa. Przede wszystkim witam dzieci, które w dzisiejszym wydarzeniu biorą udział. Myślę, że jako osoba, która w pewnym sensie odpowiada również za to bezpieczeństwo w mieście, leży nam na sercu to, aby te działania informacyjno-edukacyjne w naszym mieście praktycznie trwały przez cały rok, nie tylko i wyłącznie w okresie wakacji. Oczywiście jako odpowiedzialne miasto nawiązaliśmy współpracę z naszą komendą, za co panu komendantowi bardzo dziękujemy, żeby ta akcja informacyjno-edukacyjna

0: trwała cały rok. Rozpoczynamy pierwsze działania na Święcie Miasta, które odbędzie się w najbliższy weekend. Natomiast ja myślę, że powinniśmy się zwrócić przede wszystkim z apelem do rodziców i do dzieci, aby o to bezpieczeństwo dbać cały rok, a szczególnie w okresie wakacyjnym. Pamiętajmy o tym, że bezpieczeństwo nad wodą, że bezpieczeństwo nie tylko to związane z wodą, ale również z jeżdżeniem na rowerach, tak, z jeżdżeniem na hulajnogach jest bardzo ważne. Dbajmy o to, co powiedział pan wojewoda, o kaski, o nawadnianie, o bezpieczne poruszanie się na drogach. I o to przede wszystkim chciałam dzisiaj zaapelować do dzieci i do rodziców. Dziękuję państwu serdecznie.
1: Proszę śląską kurator oświaty panią Aleksandrę Bielę.
2: Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Po 188 dniach nauki w piątek, a właściwie w poniedziałek 29 czerwca zaczynamy wakacje. Młodzież, przedszkolaki naszego województwa będą odpoczywać w różnych miejscach. I przede wszystkim chciałam powiedzieć, tak jak pan wojewoda i pani prezydent, żeby dbać o swoje bezpieczeństwo. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że 3 czerwca weszło w życie obowiązek kasków dla dzieci do lat 16, kiedy jeździmy na rowerze. To jakby po pierwsze. Po drugie, oczywiście zachęcam do tego, aby rodzice sprawdzili swoje wypoczynki, na które posyłają dzieci, na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem www.wypoczynek.men.gov.pl. Tam znajdą państwo wszystkie informacje, czy wypoczynek jest zarejestrowany, sprawdzony. Oczywiście jak co roku kuratorium oświaty i pracownicy kuratorium oświaty będą kontrolować te wypoczynki losowo. To jest około 25% wypoczynków zgłoszonych do kuratorium oświaty. A jednocześnie chciałam przypomnieć, że na stronie kuratorium oświaty i w portalach społecznościowych tej instytucji wznowimy podcast dotyczący wypoczynku i co należy pamiętać dla rodziców, organizatorów wypoczynków dzieci i młodzieży. Życzę dobrych, bezpiecznych, słonecznych, fajnych wakacji.
1: Realizowanych w okresie wakacyjnym proszę zastępcę komendanta wojewódzkiego Policji w Katowicach, inspektora Jacka Stemmacha.
3: Panie wojewodo, szanowni państwo, okres wakacyjny to bardzo dobry czas dla nas wszystkich, jednak dla policji bardzo pracowity. Działamy jak zwykle na tych wszystkich polach, na których działamy cały rok, ale w związku z tymi zagrożeniami, które występują w trakcie wakacji w ramach akcji Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie, działamy oczywiście w ruchu drogowym, codziennie do służby wysyłamy ponad 500 funkcjonariuszy, którzy dbają o to bezpieczeństwo. Również prewencja w ramach patroli kieruje do służby 1300 funkcjonariuszy dziennie, którzy dbają o bezpieczeństwo wszystkich wypoczywających. W ramach działań naszych profilaktycznych spotykamy się z młodzieżą, kontrolujemy miejsca wypoczynku, również pod kątem nie tylko bezpieczeństwa nad wodą, ale również pod kątem działalności przestępczej różnych osób, które dokonują przestępstw w miejscach wypoczynku. Jesteśmy cały czas, służymy i chronimy. Dziękuję.
1: O przedstawienie działań Państwowej Straży Pożarnej podczas sezonu wakacyjnego proszę zastępcę śląskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, brygadiera Zbigniewa Dejka.
4: Szanowni Państwo, Państwowa Straż Pożarna jak co roku bierze udział aktywny w tym, żeby nasze dzieci bezpiecznie wypoczywały. My weryfikujemy miejsca wypoczynku dzieci. W szczególnym naszym zainteresowaniu są obozy harcerskie, które często odbywają się w terenie w pewien sposób zorganizowanym i te miejsca kontrolujemy, te miejsca sprawdzamy w aspekcie dojazdu służb ratowniczych, w aspekcie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, ale też ewakuacji. Realizujemy pogadanki z dziećmi i młodzieżą. Realizujemy też próbne ewakuacje z tego typu obiektów i tym samym dbamy o bezpieczeństwo najmłodszych, ale również i starszych mieszkańców województwa śląskiego. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję panie komendancie. O zabranie głosu proszę zastępcę komendanta śląskiego Wydziału Straży Granicznej, pułkownika Straży Granicznej Adama Kurka.
5: Panie wojewodo, szanowni państwo, jako Śląski Oddział Straży Granicznej tak już cyklicznie włączamy się w te działania służące utrzymaniu i poprawie bezpieczeństwa zarówno w okresach czy feryjnych, czy tego wypoczynku letniego. Posiadamy dosyć duży potencjał ludzki. Często kilkaset osób realizuje jednego dnia działania w terenie. Większość naszych funkcjonariuszy jest przeszkolonych, kwalifikowanej pierwszej pomocy. Posiadamy też ratowników medycznych. Także ten potencjał jakby deklarujemy tym służbom, które

0: pełnią rolę wiodącą i włączamy, tak jak tutaj było na tym pokazie pokazane, że jednak z tej synergii wynika taki, ta skuteczność działań i poprawa. Zarazem włączamy się, też posiadamy profilaktyków, włączamy się w działania, które mogą służyć temu, żeby jednak ten wypoczynek był udany, a tym samym bezpieczny, czego też oczywiście życzę. Dużo osób, które organizują wypoczynek albo wyjeżdżają, organizują go też poza granicami kraju. Także włączamy się w to, żeby osoby w ogóle wyjechały, bo nie zawsze to się udaje, bo nie spełniają jakichś wymogów wyjazdowych czy wjazdowych do kraju, do którego się udają, czy nie zawsze posiadają świadomość takiego bezpiecznego zachowania się w tych miejscach. Także też włączamy się w te wszelkie działania uświadamiające. Jeszcze raz życzę udanego wypoczynku. No i deklaruję oczywiście gotowość i zaangażowanie w te działania.
1: Głosu proszę Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego, pana Dariusza Miarcia.
2: Szanowni Państwo, Inspekcja Transportu Drogowego, tak jak co roku, zadba o bezpieczny przejazd dzieci na ten letni wypoczynek. Będziemy kontrolowali stan psychofizyczny kierowców, to czy nie są pod wpływem środków odurzających czy alkoholu, czy nie naruszają zasad dotyczących czasu jazdy, przerw i odpoczynków. Oraz stan techniczny autokarów. I tutaj przy tej kontroli stanu technicznego wykorzystamy dodatkowo naszą mobilną stację diagnostyczną, żeby te kontrole jak najbardziej przypominały te, które odbywają się na stacjach diagnostycznych i wykonywane są przez diagnostów. Taką kontrolę autokaru można zgłosić do nas i wtedy będziemy się starali na takie zgłoszenie każde reagować, we współpracy zresztą tutaj z policją w tym zakresie. Natomiast gro tych naszych kontroli to będą kontrole wyrywkowe w trakcie ruchu tych autokarów przejazdu na ten letni wypoczynek. Dziękuję Państwu.
1: Dziękuję Panie Inspektorze. O zabranie głosu proszę dyrektora Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach pana Łukasza Pacha.
3: Szanowny Panie Wojewodo, Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o pogotowie ratunkowe, to bez względu, czy jest ciepło, zimno, pogotowie ratunkowe jest zawsze w pełnej gotowości. Ale ja dzisiaj do Państwa z paroma apelami, które są bardzo ważne. Pierwszy apel to w nadchodzący weekend zapowiada się bardzo wysoka temperatura, w związku z czym zwracajcie szczególną uwagę na dzieci, seniorów, na zwierzęta zostawione w samochodzie. Trzeba zwrócić szczególną uwagę na tych, którzy nie poradzą sobie w dużym upale, gdzie można zasłabnąć, gdzie można dostać udaru cieplnego czy słonecznego. To jest bardzo ważna kwestia. Kolejnym takim dużym apelem to uważajcie nad wodą. Wczoraj mieliśmy bardzo przykry wypadek nad zalewem Chechłonakło, gdzie niestety utonął 16-letni człowiek, więc bardzo Państwa proszę, zwracajcie szczególną uwagę w miejscach, gdzie jesteście. Wzywajcie pomocy, jeżeli taka pomoc jest potrzebna. Tam bardzo młody człowiek, bo 11-letni, powiadomił wszystkie służby w okolicy, wodne, pogotowanie ratunkowe zaraz było na miejscu, wojewódzkie pogotowie ratunkowe, ratownicy byli na miejscu. Niestety nie udało się uratować tego młodego człowieka. Mnóstwo wypadków, które mamy na drogach. Bardzo Was proszę o bezpieczeństwo i apeluję o bezpieczeństwo na drogach. Trochę wysokiej temperatury, ciepło, deskoncentracja kierowców. Wczoraj również w powiecie tarnogórskim przykra sytuacja. Dwie osoby poniosły śmierć na miejscu, dwóch kierowców. Nie mówię dlatego, żeby Państwa straszyć, tylko żeby przestrzec. Przestrzec przed tym, co może Was spotkać, jeżeli nie będziecie uważni i nie będziecie zwracać uwagę na innych w ruchu drogowym, nad wodą, czy w parkach, gdzie często przebywają młodzi ludzie, seniorzy. Zwracajcie na to szczególną uwagę. I ostatni mój apel, i to myślę, że to jest apel naszych wszystkich służb. Pamiętajcie o korytarzu życia. Korytarz życia jest bardzo ważną kwestią dla nas służb. Poprawiliśmy się trochę w Polsce. Widzimy już to, że rozjeżdżają się samochody, kiedy jadą służby na sygnałach świetlnych i dźwiękowych, ale tego jest nadal jeszcze bardzo mało. I tu apel do dzieci, szczególnie dzieci potrafią upomnieć rodziców. Tato, stoimy w korku, zjedź na pobocze, zrób miejsce dla służb ratunkowych. Bardzo dziękuję. Tyle ile wyjazdów na urlopy, tyle powrotów, przede wszystkim bezpiecznych powrotów. Dziękuję.
1: Dziękuję panu.

0: zabranie głosu proszę prezesa Zarządu Śląskiego Wodnego Ochotniczego Klubu Ratunkowego pana Jarosława Bierzyna.
1: Witam serdecznie wszystkich. My, ratownicy wodni praktykujący pracę na plażach, kąpieliskach, mówimy do zobaczenia na piachu. Cieszy mnie, że dzisiaj na tym piachu spotkaliśmy się z przedstawicielami władz, i to najwyższych w naszym województwie, i z innymi bratnimi służbami. Drodzy Państwo, ja nie wiem, czy śląskie WOPR jest na półmetku, w przededniu prac, bowiem ta główna praca, która polega na ogromnych akcjach profilaktycznych, w zasadzie już jest za nami. W szkołach, w przedszkolach, na piknikach dzielnicowych, rodzinnych. Nasi ratownicy w tym roku wykonali już ponad 200 dużych akcji promujących bezpieczeństwo. Ta profilaktyka dotarła w naszych szacunkach do kilku milionów naszych obywateli. Stąd ten moment jest za nami. Wyszkoliliśmy kilkuset ratowników, którzy będą pracowali na plażach całego naszego kraju, a oczywiście głównie województwa. No i cóż, i przede wszystkim będziemy, mam nadzieję, widoczni na kąpieliskach i mam też nadzieję, że niepotrzebni na kąpieliskach. To ogrom pracy, który został zrobiony, który jest również przed nami. Cieszę się, że możemy liczyć na służby, z którymi zawsze współpracujemy, i ta, nie boję się powiedzieć, współpraca jest tutaj koncertowa. Jesteśmy wspomagani bardzo mocno przez samorządy, przez województwo. Dzięki temu możemy poświęcić się rzeczywiście ratowaniu życia ludzkiego. Przyłączam się do apelu pana dyrektora o korytarz życia. Tutaj proszę również mieć na uwadze, że ten korytarz życia dla ratownika wodnego oznacza miejsce między parawanami, żeby dotrzeć do osoby, która tonie. Tak jak tutaj na pokazie dla dzieci mówiłem o tym, że przede wszystkim nasi obywatele toną w miejscach niestrzeżonych, ale nie zabronionych. My musimy wtedy opuścić kąpieliska. Musimy wybiec, wyjechać quadem, wypłynąć z kąpielisk. Wtedy też potrzebujemy wsparcia. Tak, przeszkadzamy w wypoczynku, w urlopie, w leżeniu na plaży, ale robimy to po to, żeby komuś innemu uratować życie. Apelujemy i prosimy właśnie o ten korytarz życia. I też nawiązując do słów pana dyrektora, ten przykry wypadek w Chechle, na Chechle tam skończył się tragicznie. Natomiast cieszy nas w drugą stronę, że mamy już sygnały o tym, że młodzi ludzie, tak jak na stawie Barbara w Katowicach, interweniowali. Tam 12-latkowie, 14-latkowie wskoczyli do wody, podholowali osobę, dorosłego mężczyznę. Cieszy nas tym bardziej, że to był młodszy ratownik, który rok wcześniej u nas zrobił kurs ratowniczka. To pokazuje, że ta promocja bezpieczeństwa musi trwać cały rok. Profilaktyka, zapobieganie. Pamiętajmy, że na interwencję do momentu, kiedy zanurzy się głowa osoby tonącej, mamy tylko 5 do 15 sekund. To nie pozostawia szans na dotarcie, zwodowanie łodzi i dopłynięcie. Stąd musimy być wszyscy mądrzy i czujni, musimy reagować. Proces tonięcia często jest mylony z zabawą, z chlapaniem. My przez cały rok edukujemy, jak rozpoznać i jak szybko interweniować, żeby wezwać służby, co było dzisiaj przedmiotem pokazu. Jeszcze raz bardzo dziękuję panu wojewodzie, wszystkim służbom, że naprawdę możemy tak wspaniale współdziałać. Czujemy się dzięki temu tym takim potrzebnym ogniwem i dobrze, że tego piachu nie ma między tymi ogniwami u nas. Dzięki temu na pewno jest bezpieczniej. Spróbujmy zejść poniżej 400 tonięć w Polsce przynajmniej. Przypomnę, że zamyka się statystyka zazwyczaj w 450-500 osobach. No może w tym roku będzie lepiej. Dziękuję serdecznie. Bezpiecznych wakacji w wodzie.
0: Dziękuję panie prezesie. Po zabranie głosu proszę państwa Węgu Powiatowego Inspektora Centra Węgowskiego pana Grzegorza Dębina.
2: Szanowny panie wojewodo, szanowny panie prezydent, szanowni państwo, Wojewódzki Inspektor Sanitarny od wielu lat jest partnerem w programie Bezpieczne Wakacje. Realizujemy wiele działań programowych, profilaktycznych w ramach tego programu, między innymi bezpiecznego korzystania ze słońca, między innymi zagrożeń związanych z chorobami odkleszczowymi, ale także i zagrożeń związanych z używaniem substancji, alkoholu czy środków odurzających. Oczywiście Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi także bieżący nadzór bezpieczeństwa wody, bezpieczeństwa żywności w miejscach wypoczynku dzieci i młodzieży. Także zapraszam na nasze stoiska, tam mamy piękne prezentacje. Życzę bezpiecznych wakacji.
3: 24 dzień czerwca to Międzynarodowy Dzień Przytulania. To nieformalne, ale bardzo ciepłe święto, które ma na celu zachęcenie ludzi do okazywania bliskości, życzliwości oraz budowania relacji poprzez zwykły uścisk. Badania wykazują, że przytulanie ma wiele korzyści dla naszego zdrowia fizycznego i psychicznego.
4: Ja nazywam się Klaudia Poli-Dzięba, jestem psycholożką, psychoterapeutką Gestalt.
5: Międzynarodowy Dzień Przytulania to ważny dzień, dlatego że przytulanie jest ważne.
4: Oczywiście, że tak. Ja jestem sama ogromną fanką przytulania. Przytulanie jest ważne z wielu powodów. Przede wszystkim dlatego, że stymuluje nasz układ nerwowy. Przytulając, naciskamy na te wszystkie receptory, które znajdują się na naszej skórze i dzięki temu możemy się wyciszyć, możemy się uspokoić. Wytwarza się energia kinetyczna, która jest przekazywana i bardzo dobrze wpływa to na nasz układ nerwowy. Bardzo często osoby, którym tego przytulania brakuje, owijają się w różne koce. Są takie kokony specjalne, kołdry obciążeniowe czy pluszaki obciążeniowe, co daje taki podobny efekt do przytulania. To jest taka neurobiologiczna część tego przytulania, ale też przytulanie przede wszystkim wzmacnia więzi, buduje bliskość, daje takie poczucie ciepła. Bardzo często jest wystarczającym wsparciem w wielu sytuacjach. Czasem nie trzeba więcej, czasem nie trzeba czegoś robić, nie trzeba mówić, wystarczy po prostu się przytulić.
5: No właśnie, bo to przytulanie, ten dotyk, prawda, chyba dużo, dużo dla nas robi, bo tak jak pani powiedziała, nie trzeba mówić nic, wystarczy przytulić.
4: Tak, i to na przykład widać u dzieci. Dzieci bardzo często potrzebują najpierw przytulenia, a dopiero później możemy coś z nimi omówić, o czymś możemy porozmawiać, jakoś inaczej wesprzeć. Dzieci też bardzo lubią taki, nawet nie jest z jednej strony przytulenie, czasem takie mocniejsze, czasem delikatniejsze, ale też sam dotyk w takim sensie smyrania, miziania. Dzieci, dorośli też, ale dzieci przede wszystkim bardzo lubią mizianie po pleckach, tak? Taki delikatny dotyk, bo czasem to mocne przytulenie dla niektórych może być za silne, tak? Czasem może być dla kogoś jakoś przekraczające jakieś granice, więc czasem chwycenie kogoś za dłoń, czy położenie tego przysłowiowej dłoni na ramieniu może być wystarczające, ale myślę, że wiele osób to przytulanie bardzo sobie ceni.
5: I to nie mówimy tylko o takim przytulaniu wśród najbliższych, prawda? Wśród rodziny, bo czasami nawet osoby sobie nieznajome, jak się przytulą. Nawet takie akcje były, prawda? Ludzie, którzy nawet są samotni, tak? Czasami no, nie mają się do kogo przytulić. Wystarczy ten dotyk drugiego człowieka.
4: Tak, i to bardzo trudno jest jakoś sobie zastąpić. Tak jak mówiłam o tych kołdrach obciążeniowych, kokonach i różnych rzeczach, to jednak nie jest drugi człowiek. To jednak nie jest to ciepło, które daje drugi człowiek. Więc ja uważam, że takie akcje są super. Oczywiście idą tam osoby, które wszystkie zgadzają się na to, żeby obca osoba nas przytuliła. Obca osoba w sensie taka, której no tak naprawdę w ogóle nie znamy, a czasem osoba, która nie jest nam super bliska. Są osoby, które mają z tym trudność, więc na przykład na taką akcję nie pójdą, ale jeżeli wiemy, że mamy w otoczeniu osoby, które mogą czuć taką potrzebę, czasem warto zapytać, czy nie chcą się przytulić, tak? To czasem jest wystarczające, a takie wyciągnięcie dłoni do osoby, która może ma taką potrzebę, a trudno ją jakoś na głos powiedzieć światu, może być no, bardzo pomocne.
3: A teraz zaglądamy do Sosnowca. Ponad 200 osób przeszkoliło do tej pory wyjątkowe na skalę kraju innowacyjne branżowe centrum mody w Sosnowcu. Nowoczesny ośrodek szkoleniowy dla przyszłych liderów branży modowej powstał w ubiegłym roku.
6: Żaneta Manikowska, jestem nauczycielem w innowacyjnym branżowym centrum mody w Sosnowcu. W naszym innowacyjnym branżowym centrum mody przygotowujemy młodzież do takich zawodów jak technik przemysłu mody, technik stylista, krawiec, oczywiście z wykorzystaniem najnowszych technologii, najnowszych maszyn, sprzętu i oprogramowania. Uczniowie uczą się na naprawdę wysokim poziomie od specjalistycznej i wykwalifikowanej kadry.
5: Takie miejsce było potrzebne?
6: Oczywiście takie miejsce było wręcz niezbędne, dlatego że takich miejsc nie ma. Moda generalnie kojarzy się bardziej ze stolicami i cieszymy się, że powstało właśnie w Sosnowcu takie miejsce. Przede wszystkim ogromny rozwój i dostosowanie do obecnych warunków, które panują na rynku pracy. Jest to nauka szycia, nauka projektowania ubioru i stylizacji, nauka wszystkich programów komputerowych, oczywiście stylizacja, wizaż, fryzjerstwo, między innymi. Tutaj mamy zaprezentowane tkaniny, które powstały z wykorzystaniem najnowszych technologii. Mamy mnóstwo szkoleń na

0: temat nowoczesnych tkanin. Obecnie taką dosyć topową tkaniną to są tkaniny powstałe z bakterii celulozy. Najnowsze badania naukowe, które powstały 2 lata temu, zostały opublikowane, pokazują, jak wyprodukowanie bakterii celulozy wpływa na powstanie nowej formy bawełny i skóry.
1: Elżbieta Czernik, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Grota Roweckiego i oczywiście dyrektor innowacyjnego branżowego Centrum Mody.
2: Czym się to Centrum Mody zajmuje? Po co ono powstało?
1: Tak jak sama nazwa wskazuje, innowacyjnymi rozwiązaniami w branży odzieżowej. Powstało coś wyjątkowego właśnie w naszym mieście Sosnowcu. Jest to jednostka w systemie edukacji, która doskonali pod potrzeby konkretne w oparciu o diagnozy branżowe fachowców na danych stanowiskach pracy, w oparciu o wyposażenie, które znajduje się właśnie tutaj w tym miejscu.
2: Powiedzmy, co się tu znajduje, jakie wyposażenia, takie najnowsze, z którego korzystacie?
1: Przede wszystkim mamy automatyczną krojownię. To jest takie clue i serce tego przedsięwzięcia z uwagi na to, że jest to bardzo, że tak powiem, istotne i ważne w procesie produkcyjnym. Jest to początek procesu produkcyjnego i właśnie tu się zaczynają, że tak powiem, sprawy finansowe, jak i działania mające wpływ na produkcję danych wyrobów.
2: Od początku istnienia centrum, ile się tu osób już przewinęło, ile przeszkoliliście?
1: Zgodnie z założeniami projektowymi 200 uczestników, wśród których byli uczniowie, studenci, pracownicy aktywni i którzy, że tak powiem, przestali działać na rynku, a wracają, i to było dla nas też bardzo ważne, jak i również nauczyciele.
2: Tutaj nie tylko innowacyjne maszyny, ale też tkaniny, tak, z którymi pracujecie.
1: Tak, z uwagi na to, że no, cały proces produkcyjny jest właśnie oparty o znajomość surowców, z których produkowane są tkaniny. To jest bardzo istotna, ważna informacja z uwagi na to, że jest powrót do tych naturalnych tkanin, no i przede wszystkim troska o nasze środowisko z uwagi na to, że gospodarka obiegu zamkniętego jest bardzo ważnym elementem w naszej branży, z uwagi na to, że my jakby kształtujemy świadomych pracowników i uczniów, co się dzieje od początku powstania produktu do zakończenia jego funkcjonowania w przestrzeni społecznej.
2: Czego uczą się tu uczniowie, czego uczą się studenci, czego uczą się nauczyciele, osoby dorosłe?
1: W zależności, tak jak powiedziałam, od tej grupy zawodowej, to w każdej grupie były dedykowane inne rodzaje szkoleń. Na przykład uczniowie poznawali tajniki merchandising, czyli jak budować przestrzeń reklamową, jakie są istotne i ważne tkaniny, przede wszystkim i surowce, z których są wykonywane, jak szybko zmienia się ta technologia produkcji i z czego są produkowane tkaniny, z uwagi na to, że społeczeństwo nie ma tej świadomości, że generalnie każdy produkt, każdy surowiec, który znajduje się w przestrzeni, jest wykorzystywany i może być wykorzystywany w procesie polimeryzacji do budowania tkanin. To jest bardzo istotne i ważne. Coraz częściej nie tylko w naszej przestrzeni, ale i ogólnopolskiej mówi się o naszym BCU i tak jak jesteśmy nazywani, jesteśmy perłą polskiej mody. No plus kadra, którą pozyskujemy do przeprowadzenia szkoleń. Są to wyjątkowi ludzie, którzy na co dzień nie tylko są teoretykami, ale i praktykami. Są to analitycy, którzy analizują, jak i również badają całe procesy produkcyjne. To jest bardzo ważne.
3: Aleksandra Krysiak, Piotr, Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego. Jestem dyrektorem związku i jednocześnie liderem projektu Branżowego Centrum Umiejętności w Sosnowcu.
2: Czego tutaj się można nauczyć?
3: Praktyki. My nie uczymy teorii, my mamy konkretny park maszynowy, który jest zgodny z tym, który obowiązuje w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Uczymy się projektowania, uczymy się szycia. Nawiązując do wyzwań Europejskiej Strategii dla Tekstyliów 2030, uczymy ekologicznego projektowania, mówimy o cyklu życia produktu, tak żeby w momencie, kiedy dobieramy towar do wyrobu, abyśmy potrafili zaplanować cały jego cykl życia. I tego uczą się nasi uczestnicy, więc zarówno młodzież, jak i osoby dorosłe, które są już obecne w przemyśle, a chcą podnieść swoje kompetencje, no i nauczyciele zawodu, aby mieli taką wiedzę i takie kompetencje, które będą mogli później transponować na młodzież czy na kolejne osoby z sektora.
2: Tutaj pani dyrektor wspomniała o utylizacji, tak? Czyli wy oprócz tego, że pracujecie nad powstaniem produktu, to również jego utylizacją.
3: Tak, to znaczy nasze wyzwania z Tekstylia 2030 i dokonania Europy, szczególnie miałam okazję widzieć

0: jak to robi Hiszpania czy Portugalia, myślą od początku życia do końca życia produktu, a więc i o utylizacji. W tej chwili 97% tego, co zdejmujemy i wyrzucamy, trafia niestety do spalarni albo na wysypiska śmieci i chociażby zaśmieca nam Afrykę. Natomiast my mamy myśleć i mamy tak przygotować produkcję ubrań, aby później można było mówić o jego przetworzeniu w inny wyrób, bądź użyciu takich technologii mechanicznych i chemicznych, aby można było zawrócić obieg i wykorzystać jeszcze w innych wyrobach. I niekoniecznie w wyrobach odzieżowych, to jeszcze dodam, bo my tutaj mówimy, że odpady tekstylne mogą być używane zarówno w konstrukcjach budowlanych, mogą być wykorzystywane w transporcie, mogą być wykorzystywane jako produkcja papieru chociażby, czy poprzez recykling włókna dodajemy je do kolejnego, wzmacniamy i robimy tkaniny techniczne.
1: Czyli coś, co było wcześniej nie do pomyślenia, tak? Bo nam się zużyte ubranie kojarzyło tylko z wysypiskiem śmieci, tak? Tutaj wy zaprzeczacie, że tak wcale nie musi być.
0: Nie, nie musi być i dążenie całej Europy jest takie, że my mamy do 2035 roku minimum 70% odpadów tekstylnych i odzieżowych zagospodarować. To nie jest łatwy proces, to jest proces bardzo czasochłonny, wymagający wielu osób dobrze przygotowanych zawodowo, które będą potrafiły ten cykl życia produktu zaplanować i przeprowadzić, ale również i bardzo wysoko finansowe obciążające, ponieważ no doskonale wiemy, że sektor odzieżowy zawsze był sektorem, który pracuje na niskich marżach, a więc nie ma tego zabezpieczenia kapitału. My w tej chwili dzięki środkom Unii Europejskiej i w włączaniu przedsiębiorstwa w projekty międzynarodowego partnerstwa otwieramy im drzwi do finansowania takich technologii. Ja cały czas powtarzam, jeżeli jesteś osobą, która nie ma wystarczających środków finansowych, to przede wszystkim pomyśl o tym, żeby kupić odzież może droższą, ale trwałą i taką, którą się da później przerobić. Pamiętamy stare dobre krawiectwo i przeszywanie i przerabianie. Później nauczyliśmy społeczeństwo nasze, że będą bogaci, jak kupią 30 podkoszulek, czy kupią 20 dżinsów. No ale te 20 dżinsów i te 30 podkoszulek trafia na wysypisko śmieci. Jeżeli kupimy podkoszulkę, która jest z dobrej bawełny, wysokoskrętnej, jeżeli będziemy mieli naturalne tkaniny o w miarę naturalnych kolorach, my to bardzo łatwo przetworzymy. Jeżeli kupujemy odzież, no przepraszam, ale taka prawda, z targowisk, tą chińszczyznę z pudełek i wszystkie wyroby azjatyckie, mamy pełną tablicę Mendelejewa, im bardziej kolorowa, tym bardziej trująca. Mamy pseudo włókna naturalne, bo tam ich na pewno nie znajdziemy, bo to jest bardzo drogi surowiec. I znajdziemy kiepskiej jakości poliester czy poliamid. Naturalna tkanina typu len, wełna, bawełna potrafi się rozłożyć maksymalnie w ciągu 5-10 lat. Poliestry 50-70.
1: Czy to centrum to jest taki coś pośredniego pomiędzy szkołą a pracodawcą? Przygotowujecie tych ludzi na tym doskonałym już sprzęcie do wejścia normalnie na rynek pracy?
0: Cała Unia Europejska boryka się z wielkim problemem tak zwanej dziury pokoleniowej, czyli mamy w przemyśle osoby starsze. W tej chwili po badaniach wychodzi nam, że ponad 56% pracowników sektora to są pracownicy powyżej 50 roku życia. Kiedyś ktoś powiedział, że edukacja zawodowa jest brzydka, brudna i nieładna i koniecznie musisz zdać maturę i pójść na studiach. I w tym momencie borykamy się z brakiem specjalistów na podstawowe stanowiska pracy, czy również na inżynierskie, bo to są studia trudne. Założenie KPO to jest też struktura, która została wypracowana w Unii Europejskiej, tworzenia centrów kompetencji. Polega to na tym, że organizacja branżowa, no taka jak właśnie chociażby PIOT jest, mając wiedzę, co dzieje się w przemyśle, jakie są potrzeby przemysłu, jakie stanowiska nowe są tworzone, robi taką diagnozę i mówi, jakich specjalistów branżowych potrzebuje. Edukacja zawodowa rządzi się swoimi prawami prawa oświatowego. Są ścisłe zasady, według których kształcimy w szkołach branżowych i w technikach. Natomiast do tej pory było niezagospodarowane pole dla specjalistów sektora, którzy chcą się przebranżowić, dla osób z innych branż, które chcą się włączyć w życie branży odzieżowej. Niezagospodarowane pole dla nauczycieli, którzy pracowali często na podręcznikach z lat 80. i nie wiedzieli, co się dzieje w przemyśle. I młodzieży, która na przykład kończy technikum, ale nie chce już pójść na studia, chce rozpocząć życie zawodowe. trafia do przedsiębiorstwa. No i te programy, które już w tej chwili naprawdę są modyfikowane, ale cały czas nie nadążają za potrzebami sektora, trafiają do przedsiębiorstwa, no i okazuje się, że no jakiejś wiedzy im brakuje. BCU po to zostało wyposażone w tak nowoczesny sprzęt, najlepszy w tej chwili w Polsce, jeśli chodzi o szkoły branżowe, i także wszechstronny, żeby mogło tutaj nauczyć w zasadzie wszystkich stanowisk pracy, które są w sektorze odzieżowym, i osoba, która po kursie, czy krótkim, czy długim, czy otrzyma tylko certyfikat, czy otrzyma kwalifikacje, bo takie będziemy również nadawać, kwalifikację sektorową, czyli jak gdyby skończyła jakiś tam poziom edukacji szerszy, żeby trafiała do przemysłu, potrafiła usiąść do maszyny i rozpocząć pracę. Jednocześnie BCU zostało powołane też dlatego, aby przygotowywać materiały i rozpowszechniać je, i poradniki, i dla nauczycieli, i dla osób, które korzystają z kursów. Znając i mając fachowców, my tą wiedzę dystrybuujemy na całą Polskę. Mamy platformę e-learningową, a więc jeżeli będziemy mieli uczestnika gdzieś daleko w Szczecinie, a będzie zainteresowany na przykład cyrkularnym szyciem, to wtedy zgłaszając się do nas na kurs, przyjedzie na ten kurs de facto na układ sobotnio-niedzielny, natomiast resztę zajęć będzie mógł odbyć online, korzystając z naszych materiałów filmowych. KPO miało jedną ułomność, o której muszę powiedzieć, nie dało się tego już później zmienić, no bo program został zatwierdzony w takiej wersji, w jakiej był. My kształcimy młodzież do 24 roku życia, a więc uczniowie szkół branżowych i techników mogli korzystać z tych kursów, które tu są przygotowywane, po to, żeby no, zdobyć dodatkowe umiejętności poza tymi teoretycznymi i wąsko praktycznymi, które są w szkole. Druga grupa to są dorośli od 25 roku życia do 60 roku życia, czyli ci pracownicy sektora i nauczyciele zawodu. Dziura, jaka się wytworzyła, o której muszę powiedzieć, a już jej nie będzie od września, bo już w momencie, kiedy kończymy projekt z środków KPO, to my od września już działamy w ramach subwencji ministerialnej na rzecz wszystkich dokładnie tak samo. Dziura polegała na tym, że jeżeli szkoła branżowa została skończona przez osobę w wieku 16 czy 17 lat, trafiała ona do przemysłu i pracodawca uważał, że należy tą osobę doszkolić, my nie mogliśmy jej przyjąć, bo nie była już uczniem, ale nie była pracownikiem sektora, bo tutaj była ta zależność. A teraz już tej bariery nie będzie, także wszystkich zapraszamy od września.
1: Czyli rozumiem, że teraz już będziecie finansowani z ministerstwa.
0: Tak, zmienione zostało prawo oświatowe i wszystkie BCU, które zostały zwalidowane, a jest ich 126 na terenie całego kraju, po zakończeniu projektu, wszyscy kończymy 30 czerwca, od 1 lipca dostają subwencje na każdego uczestnika, którego przeszkolą i przygotują. My jako organizacja branżowa uczestniczymy w egzaminowaniu takich osób i każda z osób otrzymuje certyfikat szkolenia branżowego, no czyli trafiając gdzieś do przedsiębiorstwa może okazać się takim certyfikatem, że ukończyła czy projektowanie, czy obsługę maszyn krojczych, czy szycie cyrkularne i ma pojęcie, w jaki sposób to robić.
2: Pilnuj swojego bagażu, a szczególnie na lotnisku, apeluje Straż Graniczna w Katowice Airport. Pozostawiony bez opieki bagaż traktowany jest jako potencjalne zagrożenie, no i stawia na równe nogi służby bezpieczeństwa na lotnisku. Zawsze oznacza to kłopoty, takie jak opóźnienia w komunikacji lotniczej, ale również sankcje w postaci mandatu karnego. Plagą na katowickim lotnisku są też ludzie, którzy informują przy odprawie, że mają przy sobie bombę. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
3: Metonowy Iwona Mota, kontroler w nadzorze zespołu nadzoru nad kontrolą bezpieczeństwa.
4: Jest tu również z nami
5: młodszy chorąży Baliczek Łukasz, zespół interwencji specjalnych.
4: To na początek może powiedzmy, tego w radio nie widać, ale słychać, specjalny pojazd przed nami. Co to za pojazd?
5: Tak, oczywiście, za nami znajduje się teraz tutaj ambulans pirotechniczny. Jest to samochód, którym przewozimy sprzęt pirotechniczny w czasie, gdy na przykład mamy ewakuację lotniska w związku na przykład z alertem bombowym lub pozostawionym bagażem bez opieki.
4: To proszę powiedzieć, o jakim wyposażeniu tego samochodu tutaj mówimy?
5: Podstawowym wyposażeniem takim, które wykorzystuje pirotechnik, technik. Są to roboty pirotechniczne, na przykład ciężki robot pirotechniczny. My posiadamy Ibis. Jest to robot, który bez problemu radzi sobie z bagażami o wadze nawet do 50 kg. Dodatkową rzeczą, którą pirotechnik musi wykorzystać podczas bojowych działań minowsko-pirotechnicznych, to jest kombinezon, który zakłada na siebie ciężki kombinezon pirotechniczny, który go chroni przed ewentualnymi skutkami wybuchu urządzenia wybuchowego.
4: Proszę powiedzieć, czy wy często ten sprzęt używacie tutaj?

0: Na lotnisku w Pyrzowicach?
1: Niestety zdarza się, że bardzo często mamy sytuacje z pozostawionymi bagażami bez opieki lub informacjami o podłożonej na przykład bombie. Takie sytuacje, kiedy były pozostawione bagaże bez opieki, w tym roku mieliśmy już 12 takich sytuacji, z którymi my musieliśmy jako pirotechnicy czynić swoje czynności służbowe.
0: Czy może pan opisać od A do Z, no jest taka sytuacja, gdzieś przy terminalu leży pakunek, podejrzany pakunek i co wtedy?
1: Rzeczą, jaka jest, to jesteśmy my informowani jako Straż Graniczna i przeprowadzamy coś takiego jak analiza ryzyka. Wtedy próbujemy ustalić, kto zostawił ten bagaż, w jakim celu, w jaki sposób ten bagaż został pozostawiony. Jeżeli nie uda nam się znaleźć potencjalnego sprawcy, powoływany jest sztab kryzysowy, który podejmuje decyzję o ewentualnej ewakuacji danej części lotniska lub całości strefy całego lotniska. Następnie pirotechnicy podejmują czynności względem tego pakunku, tego bagażu w celu upewnienia się, czy niesie on ze sobą jakieś zagrożenie. Jeżeli pirotechnik jest w stanie stwierdzić, że bagaż jest bezpieczny, jest on otwierany manualnie, upewniamy się, wtedy jest rozwiązywany sztab kryzysowy i jest przywracana normalna praca lotniska. Jeżeli mamy zagrożenie, że w tym bagażu może znajdować się urządzenie wybuchowe, wtedy następuje ewentualna neutralizacja w miejscu lub bagaż jest wywożony w specjalną strefę, gdzie taki bagaż, takie zagrożenie się neutralizuje.
0: To ja zapytam, czy ma pan takie wrażenie, że mamy do czynienia z plagą, no najczęściej, na szczęście, z żartownisiami?
1: Można by tutaj było powiedzieć, że mamy takie sytuacje, które zdarzają się, że to są bagaże pozostawione przez pasażerów, najczęściej przez roztargnięcie, przez nieumyślność, pasażerowie, którzy się śpieszą, wsiadają do samochodów i zapominają zabrać ze swojego bagażu. Zdarzają się też sytuacje, że bagaże umyślnie zostawiają bagaż, ponieważ mają za dużo bagaży ze sobą i niestety wiąże się to z kosztami związanymi z przelotem. Wolą zostawić taki bagaż na lotnisku, no i wtedy tak naprawdę my, nie wiedząc, co się znajduje w środku, musimy prowadzić procedury.
0: A porozmawiajmy też o tych żartownisiach. Co oni zazwyczaj mówią, to znaczy informują o czym, że co mają przy sobie?
2: Znaczy, żarty przeważnie pojawiają się już przy odprawie biletowo-bagażowej. Przewoźnik ma za zadanie zadać pasażerom kilka pytań z szeregu właśnie bezpieczeństwa. I jednym z takich pytań jest właśnie zapytanie, czy pasażer posiada przy sobie właśnie przedmioty zabronione, niebezpieczne, tak? Wtedy pojawia się brawura w większości wśród młodzieży, kiedy jedna osoba wyłania się z grupy, próbując zaimponować na przykład koleżance, koledze i żartuje sobie, że właśnie w bagażu posiada na przykład ładunek wybuchowy, tak, kilogram trotylu czy lub innego materiału. Wszystkie generalnie podmioty, które funkcjonują tutaj na lotnisku, są specjalnie przeszkolone odnośnie procedur bezpieczeństwa i mają obowiązek poinformować niezwłocznie Straży Graniczną. Wtedy my wprowadzamy swoje procedury bezpieczeństwa.
0: Proszę powiedzieć, czy ludzie zdają sobie sprawę z konsekwencji, jaki wywołuje ten żart?
2: Patrząc na skalę tego problemu, sądzę, że niekoniecznie, ponieważ jest to problem naprawdę, który pojawia się cyklicznie.
0: To czy może pani powiedzieć, nie wiem, słowo przestrogi, bo przecież teraz to jest chyba dla was najbardziej gorący okres, bo przed nami też wakacje.
2: Tak, ja tutaj apeluję głównie do pasażerów, nie tylko młodych, tak ogólnie do wszystkich pasażerów, żeby zwracali uwagę na słowa klucz, tak, typu bomba, właśnie ładunek wybuchowy, żeby właśnie nie wyrażać takich słów, dlatego że wszystkie służby będą niezwłocznie poinformowane. W konsekwencji zaczyna się to od mandatu, który wystawiamy jako Straż Graniczna, a może się kończyć nawet wydaleniem pasażera z lotu.
0: No właśnie, często tak zdarza się, że najczęściej jak ktoś żartuje albo nieodpowiednio się zachowuje, no to nie wchodzi do samolotu i w zasadzie nie leci na wakacje.
1: Standardowo już jest taka procedura przyjęta i przewoźnicy tak stosują, że przy każdym z takim żarcie kapitan statku powietrznego lub zarządzający przewoźnik decyduje o niezabraniu takiego pasażera na pokład samolotu.
0: A jaka jest wysokość takiego mandatu?
1: Maksymalny mandat, jaki możemy my wystawić jako Straż Graniczna za popełnione wykroczenie w związku z taką sytuacją, to jest 500 zł.
0: To jeszcze na koniec, czy przypominacie sobie państwo taki przykład, który można by podać jako niechlubny przykład, który no, zmroził was, zaniepokoił najbardziej?
1: W sumie każda taka sytuacja, jeżeli pasażer oświadcza, że ma przy sobie bombę, urządzenie wybuchowe lub materiały wybuchowe, jest sytuacją, którą my jako Straż Graniczna, jako minerzy pirotechnicy traktujemy bardzo poważnie.

0: I każda taka sytuacja jest taką zagrażającą bezpieczeństwu i życiu pasażerów.
1: A zdarzyło się kiedyś tutaj na lotnisku w Pyrzowicach, że to nie był fałszywy alarm, że znaleźliście jakiś materiał?
0: Na szczęście dotychczas nie było takiej sytuacji i miejmy nadzieję, że taka tendencja będzie się utrzymywała dalej.
2: Statystyki nie pozostawiają złudzeń. Polska należy do krajów o wysokim poziomie cyberprzemocy. 75% uczniów deklaruje, że doświadczyło hejtu w mediach społecznościowych.
3: Silna Sztabowy Pluta Barbara, Komenda Miejska Policji w Dąbrowie Górniczej.
4: Dlaczego hejt jest taki groźny?
3: Hejt jest groźny, bo to jest broń, która powoduje cierpienie, która powoduje, że młodzi ludzie zamykają się w sobie, powoduje, że młodzi ludzie okaleczają się, jest depresja, dochodzi do samobójstw. To jest ogromny problem nie tylko wśród młodych ludzi, ale ogólnie wśród nastolatków, którzy po prostu nie radzą sobie pod wpływem hejtu, pod wpływem nienawiści, pod wpływem takiego wyobcowania rówieśniczego.
4: A gdzie najczęściej z tym hejtem się spotykają?
3: Najczęściej w szkole, w klasie. Najczęściej ranią osoby z klasy, z ich najbliższego otoczenia.
4: Też niebezpieczny jest internet, gdzie młodzież praktycznie już mieszka.
3: Zaczyna się, że tak powiem, w internecie, ale nie kończy. Przenosi się hejt na ławki szkolne i to jest okrutne, że młodzi ludzie są dla siebie najgorszymi katami. Nie wspierają się, a że tak powiem bardziej boleśniej dokuczają, powodują cierpienie i ludzie są osamotnieni i wracają z powrotem do internetu i ciągle jest ten hejt.
4: Jak dużo młodych ludzi spotyka się z hejtem?
3: Jeśli przeprowadzam prelekcje wśród młodzieży na terenie Dąbrowy Górniczej, to co czwarty nastolatek przyznaje się do tego, że był ofiarą hejtu. To jest bardzo dużo.
4: Ze strony kogo?
3: Ze strony rówieśników swoich. Ze strony kolegów, koleżanek z klasy, ze strony swoich rówieśników ze szkoły.
4: Dlaczego tak się dzieje?
3: Ja zawsze powtarzam, że młodym ludziom brak jest empatii. Brak jest takiego zrozumienia, co czuje mój kolega, co czuje moja koleżanka, co ja bym czuł, gdyby mi ktoś tak powiedział, gdyby ktoś mi tak zrobił. Młodzi ludzie nie patrzą na siebie pod kątem empatii, pod kątem uczuć. Nie wiedzą, że młodzi ludzie mają różne życia, że mają różne problemy, że niekiedy przyjmują maski w klasie, w szkole, że mnie hejt nie dotyczy. A cierpienie boli, bo każdy z nas ma uczucia i ten młody człowiek wraca do domu i jest sam z tym hejtem. Niekiedy w tym domu nie ma rodziny, mamy, taty, brata, siostry, nie wiem, koleżanki, z kim mógłby porozmawiać. I ten młody człowiek jest sam. Jest sam w klasie, w szkole, ale sam też w internecie. No i powstaje właśnie problem, że młody człowiek szuka pomocy. Jak ją znajdzie, wspaniale, a jak nie, jest problem.
4: Czy my jesteśmy w ogóle w stanie uniknąć hejtu, czy nie? Czy to już tak daleko poszło, że nie jesteśmy w stanie ustrzec na przykład swoje dzieci przed tym?
3: Ja zawsze powtarzam, że receptą na hejt jest promowanie kultury, jest promowanie szacunku do drugiego człowieka. My możemy zaostrzać prawo, my możemy karać, ale my nie wrócimy życia tym młodym, wspaniałym ludziom, którzy popełnili samobójstwa. My musimy promować szacunek, kulturę, umiejętność takich właściwych postaw, bezpiecznych postaw w internecie. Wydaje mi się, że to jest sukces, że to jest taki klucz do tego, żeby powstrzymać hejt. Chciałabym, żeby młodzi ludzie otworzyli oczy na hejt, żeby nie powielali hejtu, żeby nie udostępniali hejtu, żeby nie zamykali uszu na hejt, żeby jak widzą, słyszą, że ktoś kogoś rani, żeby po prostu zgłosili to, bo może już osoby, które doświadczyły tego hejtu, już nie widzą dla siebie ratunku i może osoby, które po prostu widzą, słyszą, pójdą, zgłoszą to, tak? A dzięki temu może uratują komuś życie, żeby młodzi ludzie nie byli obojętni na hejt, bo hejt prowadzi do tego, że tracimy młodych, wspaniałych, ambitnych ludzi, którzy mają całe życie przed sobą. Obojętność w dzisiejszych czasach zabija.
4: Hejt może zakończyć się tym najgorszym, czyli śmiercią.
3: Tak. Hejt może zakończyć się tym najgorszym, śmiercią i ja zawsze powtarzam młodym ludziom, że proszenie o pomoc to nie jest wstyd, że jest wiele instytucji, że jest wiele telefonów zaufania, jest zespół do spraw profilaktyki w Komendzie Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej. Ja zawsze to powtarzam młodym ludziom na prelekcjach, przyjdźcie, proszę, porozmawiajcie. Znajdziemy jakiś sposób, jakieś rozwiązanie.
4: Wy często spotykacie się w pracy policjantów z tym zjawiskiem?
3: Bardzo często spotykamy się z młodymi ludźmi, bardzo często przyjeżdżamy na prelekcje, bardzo często chcemy z nimi rozmawiać, chcemy otwierać im oczy na ten problem, bo my ten problem dostrzegamy. My wchodząc do klasy widzimy po prostu te osoby, które są osamotnione, które po prostu siedzą same. To po prostu już widać. Dlatego my otwieramy młodym ludziom, żeby nie dokładali sobie tych problemów, bo życie wystarczająco jest ciężkie i oni mają swoje problemy i przynoszą te problemy z domów, żeby dla siebie byli wsparciem, po prostu.
4: Myśli pani, że to

0: może wy im mówicie, czym może grozić hejt, to do nich przemówi?
1: Ja ciągle mam nadzieję, że my będziemy mówić, a oni będą słuchać nas i będą wyciągać z tego wnioski, bo za dużo jest zła, za dużo jest przemocy, za dużo jest hejtu, za dużo jest śmierci młodych ludzi.
0: Co może grozić młodemu człowiekowi, który staje się ofiarą hejtu?
1: Młody człowiek, który staje się ofiarą hejtu, zaczyna się od takich małych kamyczków, jak to powtarzam, uszczypliwości, złośliwości, plotek. Młody człowiek zamyka się w sobie, ma wahania nastroju, rodzice jak zauważą super, jak porozmawiają bardzo dobrze. Zaczyna się też, że młody człowiek przestaje przychodzić do szkoły, źle się czuje w klasie, słabiej je, gorzej śpi, dochodzą triki nerwowe, samookaleczenia, bardzo często depresja, a w konsekwencji śmierć.
0: No właśnie, bo to są te takie już symptomy te fizyczne takie, tak? Czyli jak dziecko się samookalecza, to już jest niedobrze.
1: Jest bardzo niedobrze, dlatego tutaj apel do strony rodziców, żeby po prostu obserwowali swoje dzieci. Apel do rodziców, do psychologów, do rówieśników, żeby każdą taką sytuację zgłaszać, bo dzięki temu możemy kogoś uratować, komuś pomóc.
2: No i powracamy do Sosnowca, a konkretnie do szpitala. W szpitalu wojewódzkim imienia świętej Barbary w Sosnowcu pacjenci onkologiczni mogą korzystać ze strefy wytchnienia. To specjalnie stworzone dla nich miejsce, w którym podczas przyjmowania chemii mogą posiedzieć w wygodnych fotelach, poczytać książkę, posłuchać muzyki i po prostu porozmawiać.
3: Kowalczyk Marek, Oddział Onkologii Klinicznej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 Sosnowca.
0: Strefa wytchnienia dla pacjenta, jak ona jest ważna w procesie leczenia?
3: Jest dosyć kluczowa i istotna z uwagi na to, że komfort chory dla nas w trakcie terapii onkologicznej jest kluczowy. Z uwagi na to, że pacjenci dosyć dużo czasu niestety spędzają, jeżeli chodzi o oddział onkologii, z uwagi na to, że leczenie ma charakter cykliczny i cykle chemioterapii są podawane w różnych interwałach czasowych. Leczenie bardzo często ma charakter przewlekły, szczególnie w chorobie uogólnionej. No to ten czas, który jest spędzany na oddziale, niestety jest dosyć długi. I po to, żeby chorzy mogli w jak największym komforcie ten czas spędzać w trakcie pobytów szpitalnych, taka strefa powstała w naszym oddziale.
0: Czyli przyjmowanie chemii nawet w takich warunkach bardziej domowych, bardziej pozytywnie działa na człowieka, na jego głowę przede wszystkim.
3: Oczywiście, pacjenci są w lepszym nastroju, mają możliwość spotkania się w kameralnych warunkach z rodziną, spędzenia z nimi czasu. Próbujemy robić wszystko, żeby ten szpital jak najmniej ten szpital przypominał i stworzyć pacjentom jak najlepsze warunki do leczenia.
0: A gdybyśmy mogli opisać tą strefę wytchnienia, co się tam znajduje?
3: Jest to pomieszczenie, w którym znajdują się miejsca, w których chorzy mogą w komfortowych warunkach posiedzieć, poczytać, posłuchać muzyki, obejrzeć telewizję, porozmawiać z rodziną. Takie dodatkowe pomieszczenie, które kompletnie nie przypomina tego, co spodziewamy się zastać w szpitalu. Bardziej przypomina to pokój domu, mieszkaniu.
0: Dużo tu pacjentów przyjmujecie? Miesięcznie, rocznie?
3: No, chorych mamy sporo i jest ich coraz więcej z roku na rok. Rocznie to jest około 3-4 tysiące hospitalizacji.
0: To jest właśnie ważne, żeby takie miejsca powstawały w szpitalu.
3: Oczywiście.
4: Golajzy.
0: Na jaki nowotwór pan choruje?
4: Ja złośliwy jelitra grubego był, a teraz był przeszedł na wątrobę i miałem wątrobę operowaną.
0: Ciężkie leczenie?
4: Bardzo, tylko że po prostu ja podchodzę to trochę takim, taką werwą, że nie widzę o tej chorobie. Siadam na rower i jadę i zapominam, tak jak artykuł jest w gazecie, uciekam przed tym rakiem właśnie.
0: Jednym z takich miejsc, w którym można zapomnieć o tym, że się jest chorym, są takie miejsca, prawda, w szpitalu?
4: To jest, naprawdę to miejsce jest zrobione, udane. 100% jest udane. Wejdzie się, to już się człowiek czuje, inaczej tak się uspokaja. Nie wchodzi na salę, nie widać tych aparatury, tych podajników, tych wszystkich. Naprawdę, tu jest super robot, to jest udane przedsięwzięcie.
0: To na człowieka dobrze nie działa, prawda? Białe ściany, łóżko.
4: Nie, to tak po prostu taki człowiek już wie, słyszał od kogoś, bo jak ja słyszałem, pójdziesz, to położą cię, dają ci taką lagę, musisz z tą lagą jeździć tu, żebyś nie wyrwał tego porta i takie różne rzeczy. No.
0: I człowiek przychodzi tu w takie miejsce i sobie myśli, nie jestem w szpitalu.
4: No pewno jestem, nie wiadomo, mogę sobie wyobrazić, że jestem typowo pięknej kawiarence, sobie siedzę, popijam kawkę, no naprawdę wspaniałe, wspaniałe.
0: Jak to jest ważne dla psychiki chorego?
4: I bardzo duże. Bardzo dużo. Szanowna Pani, to jest naprawdę, że to jest... No ja nie wiem, jak to wyrazić. Nie wiem, jak to po prostu wyrazić. To jest wspaniałe po prostu. Nie da się tak po prostu powiedzieć. Dla mnie, jak weszłem, zobaczyłem, to był szok.
0: Przejść sobie tu posiedzieć, zapomnieć?
4: Tak, to jest dużo. To wystarczy posiedzieć, Szanowna Pani, 10-15 minut i człowiek zapomni o tamtych salach, żyje tym na bieżąco, co teraz jest.
0: Bo tak jak Pan wspomniał, leczenie, szczególnie choroby onkologicznej, łatwe nie jest, prawda?
4: To jest naprawdę ciężkie. To ciężkie jeszcze w moim wypadku. Ja, szanowna pani, 23 chemie. 23 chemie to jest dużo. I wszyscy tu na oddziale mówią, ja chodzę wyprostowany. niezałamany, nie mówię, że mnie to boli, nie boli, tylko że ja nie pokazuję, ja jeszcze przykład daję tam na tej sali 14, to są te, co przychodzą ludzie na te wlepki, no pan to i od razu przychodzi i od razu wesoło. Ja mnie przyszłem po to, żeby was trochę podbudować i mówię kolegom, witam się, jak odchodzę, to oni wszyscy, ja mówię, każdemu życzę osobno zdróweczka i na następne chemii idziecie na TK i przychodzicie i mówicie,

0: Odpowiedzialność. No lekarze byli zdziwieni, jak to można w trakcie rozwodu. No załamane. Mówi, chce pożyć te jeszcze te 3-4 miesiące z rodziną. Rodzinę, bo mu dawali 2 lata, tak? On mówi, ze 3 miesiące chociaż z rodziną chce pożyć.
1: To jest takie miejsce, gdzie można spotkać się właśnie z rodziną, która odwiedza, tak?
0: Tak, tak, może przyjść tu spokojnie, nie czeka przed salą, jak przyjdą lekarze, czy pielęgniarki, musimy chodzić, to można tu siąść, naprawdę pozytywne miejsce.
1: Poczytać książkę.
0: Książeczkę, piękna biblioteczka, można sobie wziąć, posiedzieć.
1: Chyba tu widzę, że muzykę można nawet posłuchać.
0: No, jest muzyka, proszę panią, na wesoło, można sobie puścić jakieś radio SK, czy po prostu...
1: Pośpiewać.
0: Pośpiewać sobie, tak, zapomnieć chociaż na tą chwilę, bo to jest dużo, prawda? Dużo zapomnieć.
1: Jak to jest ważne dla pacjenta, żeby takie miejsce...
2: Bo wie państwo, jak my przyjeżdżamy rano na chemię, na 7, no to najpierw nam rejestrują, potem pobierają krew i musimy tak do 11 czekać na wyniki. No i lekarz przychodzi i mówi, czy jestem przyjęta, czy nie, bo zależy, jakie wyniki są. No, 2 razy już byłam odrzucona, no bo te białe ciałka nie bardzo były. No ale teraz jest wszystko okej, zwiększyli mi zaszczyki, także no. Ale tu przesiadujemy, bo na przykład pacjenci są tak jak ja. Dzisiaj dopiero za 6 godzin kończy mi się chemia, potem będzie płukanka, no i dopiero mogę łóżko opuścić i pani salowa wymienia wszystko czyste, bo to bierze do pralni. No i następny pacjent dopiero moje łóżko zajmuje, a tak to na razie muszę siedzieć tam na tym łóżku.
1: I co, i tak można sobie tu przyjść, odpocząć?
2: My tu siedziały tak, no do 14, tak. Potem się łóżko mnie uwolniło, bo pani wyszła wcześniej, no to miałam takie szczęście.
1: Jakie wrażenie to robi w ogóle na pacjencie? Czy to jest ważne, żeby nie siedzieć w tej sali?
2: Ważne, bo nas tu było kilka osób i tak człowiek leci tak szybko czas, dyskutujemy sobie, śniadanka tam mamy, napoje sobie popijemy, jest gdzie usiąść, a przedtem tak nie było, bo był remont. No to było tak...
1: Na takiej sali szpitalnej chyba nie ma takiego klimatu.
2: Na tych leżankach, gdzie tam przyjeżdżają panowie, na przykład więcej panów, na takie jednodniówki.
1: A tu się można poczuć po prostu jak w kawiarni.
2: Tak, tak. Kawkę sobie porobiłyśmy, tu czajniki, wszystko jest, także jest okej.
1: Okay. Czyli super miejsce.
2: Tak, tak. No.
3: To jest Radio SK.
4: SK.
5: SK.
4: Summer.
3: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.

0: zniżkę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
2: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Udaj się na wyprawę w głąb zielonej dżungli. Wyrusz w dzikie ostępy pustyni. Jeszcze dziś wraz z bliskimi odwiedź sosnowieckie egzotarium. Miejsce, gdzie egzotyczne gatunki z całego świata spotykają się, by zabrać cię na prawdziwą przygodę. Wyjątkowe ryby, fascynujące gady, tropikalne papugi oraz węże. Przyjdź, a kiedy odkryjesz skarby natury, usiądź w kawiarni Botanika lub kinie dla dzieci. Egzotarium. Przygoda czeka blisko ciebie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Co łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta. Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Monks, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz Niezrównana, Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival, tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
6: I po reklamie.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie

0: Uwaga, Śląsk!
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.

0: Deliver Teens, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Co łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta. Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Monks, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz niezrównana Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival. Tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
3: I po reklamie.

0: Radio
1: S. Radio S.
2: Mówisz do mnie, jaki mamy plan. Dzień rozpoczął się jak zwykle.

0: To jest Radio SK.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu. W poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały